Sağ olun.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Sobota i niedziela to nie tylko dobry czas na odpoczynek, to nie tylko okazja do tego, by złapać oddech i się zrelaksować, to także okazja do tego, by sprawdzić, jeśli dotychczas nie mieliście okazji, co ważnego, co ciekawego działo się w Kotlinie Jeleniogórskiej i temu właśnie służy nasze radiowe spotkanie. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. No właśnie, o tym, co było, co ważnego się działo, już za moment w podsumowaniu w przeglądzie wydarzeń tygodnia opowie Bogdan Widawka.
2: Podczas wykonywania prac związanych z wykopem pod ogrodzenie w miejscowości Pieszków znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej.
1: To oczywiście tylko jeden z wielu tematów, do których wrócimy już za kilka minut. Zimą na nartach, a wiosną i latem na rowerach. W taki właśnie nietypowy dla wielu nieoczywisty sposób o bezpieczeństwo mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej dbają policjanci w ramach patroli rowerowych.
3: Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych należy m.in. zapobieganie naruszeniom ładu i porządku publicznego.
1: Ta godzina z Radiem Złote Przeboje to okazja do poznania Jeleniogórskiej Rady Kobiet, która swoją działalność rozpoczęła w kwietniu.
4: Rada Kobiet jest tak naprawdę zebraniem pań, które są z różnych dziedzin, o różnych zawodach, zaangażowane mocno społecznie w różnych dziedzinach. Czy to jest edukacja, czy to jest prawo, czy to jest sport, zdrowie, więc to nas łączy przede wszystkim.
1: Panie, będziecie mieli też okazję poznać osobiście już niebawem, za tydzień, 23 maja w sobotę, odbędzie się pierwsze wydarzenie organizowane przez Jeleniogórską Radę Kobiet. Będzie to spotkanie pod nazwą Granice, które chronią. Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne. Oprócz tego oczywiście przed nami wiadomości kulturalne, propozycje dla tych, którzy czas lubią spędzać aktywnie, więc ta godzina po brzegi wypełniona będzie ciekawostkami z życia Jeleniej Góry, a w zasadzie całej Kotliny Jeleniogórskiej, i ciekawie będzie już teraz, a to za sprawą pierwszego dziś gościa w naszym magazynie. Zapraszam, zostańcie z nami.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Marcin Kaźmieruk jest moim Państwa gościem, fotograf, którego myślę, że w Jeleniej Górze nie trzeba przedstawiać, a jeśli trzeba, jeśli Państwo będziecie poszukiwali, czy też potrzebowali informacji, to wpisanie tego imienia i nazwiska w wyszukiwarkę rozwiąże problem i zabierze Was w niezwykłą podróż, szczególnie miłośników gastronomii, bo o gastronomii będziemy dziś rozmawiać, choć pewnie nie tylko. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Ja wiem, że kart się nie odkrywa, szczególnie jak się jest specjalistą w swojej dziedzinie, ale no korci mnie, więc zapytam, czy ty masz, czy w ogóle jest jakaś taka z twojej perspektywy recepta na idealne ujęcie kulinarne?
5: Powiem, jak to mniej więcej wygląda u mnie i serio, naprawdę tak jest. Ja na sesję zdjęciową kulinarną przychodzę głodny. I później, jak do mnie przychodzi pierwsza, druga, trzecia potrawa, ja szukam na zasadzie, który kęs byłby tym kęsem, który chciałbym wgryźć się jako pierwszy i poczuć wszystko.
1: Podwójnie trudna robota, bo nie możesz tego zrobić.
5: No nie mogę tego zrobić. Chociaż po samej sesji zdjęciowej często robimy sobie biesiadę, próbujemy te potrawy też razem z serwisem, z ludźmi, którzy tam gdzieś współpracują, bo to też jest ważny feedback później dla szefa kuchni lub też dla właściciela restauracji. Czy przypadkiem coś w tych potrawach nie zmienić, czy któryś z tych smaków nie pasuje, a może którąś potrawę po prostu wywalamy z menu. Także staramy się też obsłużyć tak te potrawy, aby później mogła jeszcze posłużyć jako degustacyjną.
1: A czy rodzaj kuchni ma jakieś znaczenie dla ciebie, czy w zasadzie produkt jest nieważny i każda potrawa jest zupełnie innym wyzwaniem? Czy to, co jest na talerzu, jest jakkolwiek istotne?
5: Jak najbardziej tak. Inaczej będziemy fotografować chociażby zupę, no bo zupę z boku, no to mamy sam talerz, nie? Czy tak samo burgera. Burger od góry to jest sama bułka, nie? Więc jakby perspektywa ma tu jak najbardziej znaczenie względem potrawy, którą będziemy gdzieś tam fotografować. Musimy też zwrócić uwagę na to, co może być najważniejszym składnikiem samej potrawy. Dobrze jest wcześniej porozmawiać też z szefem kuchni, bo to on ma najwięcej informacji na temat tej potrawy. To on może mi przekazać informację: słuchaj Marcin, chciałbym, żebyś bardzo mocno skupił się na tym i na tym produkcie w tym daniu, bo jest to bardzo ważne dla mnie.
1: No właśnie, to też może generować taki konflikt, może nie interesów, ale jednak wizji, no bo to spotkanie artystów w jakimś wspólnym styku, ale jednak z różnymi perspektywami. Szef kuchni może mieć inną wizję, ty jako artysta, fotograf też możesz chcieć to ugryźć i słowo ugryźć jest nieprzypadkowe, zupełnie inaczej.
5: Wiesz co, no i do tego dochodzą jeszcze inne zmienne, czyli na przykład dział marketingu, restauratorzy, właściciele, a czasami nawet i zarząd, jeżeli mówimy tutaj na przykład o hotelach. I każdy ma na to jakąś wizję. Ważne, żeby wypracować wspólny koncept, który przede wszystkim będzie odzwierciedlał klimat tego miejsca, klimat potraw i będzie pasować do komunikacji, bo te zdjęcia będą później musiały sprzedawać, nie? Więc to tak na dobrą sprawę nie jest ani moja decyzja, często też nie musi być to decyzja szefa kuchni, tylko całego zespołu. Nad jednym zdjęciem może pracować naprawdę bardzo dużo osób, żeby dokładnie miało taki kształt, jaki chce każdy z osób biorących w tym udział.
1: Czujesz, że dzisiaj fotografia kulinarna jest twoim numerem jeden, czy to jest tylko jeden z wielu poziomów, na których działasz?
5: Wiesz co, w ogóle tak, jeżeli chodzi o moją działalność fotograficzną, no to zaczęło się od fotografowania wydarzeń. Dokumentalistyka, w szczególności, że sam skończyłem dziennikarstwo, to jakby ten reportaż gdzieś tam u mnie zawsze funkcjonował. A to też wynikało z faktu, że swego czasu byłem menadżerem klubu muzycznego, no i jak już zaczęły pojawiać się media społecznościowe, właśnie typu Facebook, to jakby zobaczyłem, że okej, jest tu potencjał, żebyśmy nasze wydarzenia przenieśli sobie w inną przestrzeń i zachęcili ludzi do tego, żeby jeszcze troszeczkę pobudzić tą część kulturalną, czy też zaprosić ludzi na wydarzenia charytatywne i tak dalej. No i siłą rzeczy gdzieś tam miałem okazję zrobić zdjęcia na bardzo fajnym wydarzeniu, czyli na zlocie food trucków. No już tutaj przypadłem. Więc staram się gdzieś tam łączyć różne tematy fotograficzne, różne podejścia, różne perspektywy i tak dalej, i tak dalej. Staram się czerpać z każdej jednej dziedziny fotografii coś, co mi będzie fajnie działać, tak? I chociażby kolejny taki przykład. Swego czasu udało mi się zdobyć stypendium u jednych z najlepszych fotografów ślubnych na świecie. Strasznie, strasznie ich ubóstwiam. Są genialnymi fotografami. Jest to Lenny i Erika Mann z Kanady. No i oni przede wszystkim zajmują się fotografią ślubną. I pokazywali mi różne jakieś techniki, z których oni korzystają, które później sobie przerzuciłem do fotografii też i kulinarnej, wydarzeń i tak dalej, i tak dalej. Także jakby to jest materia, która cały czas gdzieś tam się przenika. I warto czerpać z różnych źródeł i wzbogacać swój warsztat. Dlatego mówię, że ja się nie zatrzymuję, ja jeszcze mam bardzo dużo do nauczenia się, do odkrycia, do sprawdzenia, do eksperymentowania i mam nadzieję, że starczy mi na to i czasu, i sił.
1: To już teraz za to trzymam kciuki, ale tak sobie myślę, że no z reguły jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i chcemy zawsze więcej. Jak się zdobywa tytuł najlepszego fotografa, czy najlepszej fotografii kulinarnej na świecie, to powstaje pytanie, no dobra, co może być więcej?
5: Co może być więcej? No wydaje mi się, że może podtrzymanie tego tytułu, a może inne zupełnie kategorie. Wydaje mi się, że więcej to jest przede wszystkim poznawanie innych ludzi. Robienie sobie takiego środowiska wokół siebie, które będzie dalej mnie rozwijać. I dla mnie to już będzie ogromne wyróżnienie i nagroda, jeżeli będę mógł być w środowisku osób, które będą mogły wpłynąć na mnie pozytywnie. Po prostu pomóc mi w tym, żebym mógł się rozwijać dalej. I dla mnie to jest najważniejsze.
1: Miewasz tak, że musisz odpocząć. Miewasz tak, że musisz odpocząć od zdjęć, czy jednak nie do końca?
5: Od czasu do czasu, bo ja tutaj muszę, że tak powiem, złożyć pewną obietnicę. Madzia, pojedziemy na urlop. Wiem, że nie byliśmy 4 lata na urlopie. Pojedziemy na ten urlop.
1: Nagrane wszystko, nie skasujemy tego.
5: Tak, koniecznie. Więc widzisz, jeżeli jedziesz na urlop, to co zabierasz ze sobą? Aparat. Więc ja nawet jeżeli jadę gdzieś tam, powiedzmy na wycieczkę, na to, żeby się zrelaksować, to mimo wszystko ta fotografia gdzieś obok mnie jest, bo fascynuje mnie po prostu wszystko, co mnie otacza dookoła. Jeżeli widzę fajny cień, fajne światło, fajne kolory, fajną strukturę, fajny przedmiot, ciekawe wydarzenia, nie jestem w stanie się powstrzymać od tego, żeby po prostu nie uchwycić danej chwili, danego momentu. Więc zdarzało się też i tak, że jak nawet pojechaliśmy na ten urlop i poszedłem gdzieś tam na miasto i zrobiłem sobie 2-3 zdjęcia tylko i wyłącznie dla siebie, no to później na następny dzień miałem zlecenie w tym samym miejscu i urlop kończył się tak, że no fajnie, bo udało się jeszcze coś na tym zarobić.
1: Nie możesz się chwalić za często swoimi zdjęciami po prostu.
5: No myślę, że może i tak. Natomiast jakby branża wymusza nas, żebyśmy dzielili się jak największą ilością naszego materiału, chociaż no też nie ukrywam, że taki detoks od mediów społecznościowych, od tego całego natłoku informacji, no jest bardzo ważny i to, że tak powiem, muszę bardzo mocno zaimplementować też i w swojej działalności.
0: Jeleniogórzanie z pasją.
1: Moim i Państwa gościem w programie Radia Złote Przeboje jest dziś jeleniogórski fotograf Marcin Kazimieruk i dobra wiadomość jest taka, że to nie koniec naszego spotkania. Do rozmowy z Marcinem wracamy już za kilka minut po krótkiej przerwie, ale przerwa również ważna, również potrzebna, między innymi dlatego, że Bogdan Widawka pojawił się w studiu Radia Złote Przeboje, co oznacza tylko jedno, będziemy sprawdzać, co działo się w okolicy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
2: Witam. Sezon turystyczny w Jeleniej Górze i Kotlinie Jeleniogórskiej coraz bliżej. Widać to po większej aktywności mieszkańców i turystów na terenach rekreacyjnych, ale też po jeleniogórskiej policji, która wróciła do służby rowerowej. Funkcjonariusze na jednośladach będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i osób, które odwiedzają nasz region, szczególnie w miejscach trudno dostępnych dla patroli zmotoryzowanych. A co należy do ich obowiązków, opowie podinspektor Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
3: Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych należy m.in. zapobieganie naruszeniom ładu i porządku publicznego, przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom, ujawnianie sprawców czynów zabronionych oraz podejmowanie interwencji wobec osób łamiących przepisy prawa. Podczas pierwszej służby funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wykroczenia, szczególnie uciążliwe społecznie, oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i imprezy sportowej.
2: W ubiegłą sobotę oficjalnie ruszyły policyjne patrole rowerowe, a pierwszego dnia służby policjanci pojawili się podczas międzynarodowego wyścigu MTB Bike Marathon Harachow Szklarska Poręba Jakuszyce. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz ostrzeżenie. Podczas wykonywania prac związanych z wykopem pod ogrodzenie w miejscowości Pieszków znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji i funkcjonariusza z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Znalezisko miało ponad 120 cm długości i ważyło ponad 250 kg, a to sprawiało, że było szczególnie niebezpieczne. Ze względu na realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, teren został natychmiast zabezpieczony przez policjantów, którzy do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Bolesławca dbali o bezpieczeństwo w tym rejonie. Policja przypomina, że w przypadku natknięcia się na przedmioty, które mogą być niewybuchem albo niewypałem, trzeba zachować szczególną ostrożność, nie dotykać ich, nie próbować przenosić, a o znalezisku niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. No, pierwszy telefon to 112, tam można spokojnie zadzwonić. NJ24.pl szczegółowo opisywał tę sytuację. Ochotnicza Straż Pożarna przy ulicy Wiejskiej w Jeleniej Górze ma nową, nowoczesną siedzibę. Oficjalne przekazanie obiektu odbyło się 11 maja. Budynek spełnia aktualne standardy, które zapewniają strażakom odpowiednie warunki do przechowywania sprzętu i realizacji działań ratowniczych. Nowa remiza została wyposażona m.in. w system alarmowania i ochrony ludności, a także instalację fotowoltaiczną. Do dyspozycji strażaków oddano też pomieszczenia socjalne, a w ramach inwestycji wykonano utwardzony plac manewrowy, dojazdową i parking. O tym pisał portal 24jgora.pl. To już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do autora magazynu Tydzień w Jeleniej Górze, Igora Kociubińskiego.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Kilka dni temu Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, przekazał dobrą wiadomość dla firm w naszym województwie, które zyskają nowe narzędzie wsparcia. Chodzi o uruchomienie inwestycyjnej pożyczki obronnościowej, która, jak mówią twórcy, jest pierwszym w historii produktem Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju wdrażanym bezpośrednio, bez pośredników. Co to w praktyce oznacza? Kto z tego finansowego wsparcia na Dolnym Śląsku będzie mógł skorzystać? O tym w programie Radia Złote Przeboje już za chwilę. Przypominam, słuchacie audycji Tydzień w Jeleniej Górze, więc oczywiście nie tylko tematy dolnośląskie, ale przede wszystkim nasze jeleniogórskie. A jeśli mamy się chwalić tym, co nasze, to niewątpliwie pochwalić możemy się twórczością jeleniogórskiego fotografa kulinarnego Marcina Kaźmieruka, który jest dziś naszym gościem, a który jakiś czas temu zdobył m.in. tytuł Mistrza Świata właśnie fotografii kulinarnej. To jego zdjęcia okazały się najlepsze z ponad kilkudziesięciu tysięcy nadesłanych i właśnie o tej kulinarnej podróży, czy też kulinarnych podróżach rozmawiamy. Także w kontekście mediów społecznościowych, dostępu do informacji, możliwości publikowania dużo większych niż kiedyś.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Korzystanie z nich jest niezbędne, szczególnie w tej dziedzinie. Myślę, że to jest nieuniknione, ale ma to też swoje dobre strony, bo dzięki temu można zajrzeć i poczytać trochę o swoich zdjęciach, w zasadzie o tym, jak odbierają je inni. No i podobnie jak z szukaniem jakichś niedoskonałości na twoich zdjęciach, myślę, że równie dużym wyzwaniem byłoby znalezienie negatywnego komentarza, co nie jest takim pochlebstwem, ale zmierzam do tego, że to chyba też miłe, że jednak jest to dość istotny element każdej działalności, że jednak robi się to w określonym celu. Nie tylko po to, żeby to zdjęcie było najlepsze twoim zdaniem, ale też, żeby ten feedback od ludzi się pojawił.
5: Wiesz co, jeżeli chodzi o akurat o ten typ fotografii, no to trzeba pamiętać o tym, że ja przede wszystkim nie robię tego dla siebie, tylko dla moich klientów. I finalne jakby decyzje o to, jak będzie wyglądać to zdjęcie, no należy do mojego klienta. I absolutnie rozumiem to, że na przykład może się to komuś nie podobać, nie? Tylko że no, tak jest chyba z każdą formą sztuki. I jeżeli wzbudza emocje, nawet te negatywne, okej, okay, dobra. Ja jestem jak najbardziej otwarty na konstruktywną krytykę, no bo ona rozwija. Raczej staram się gdzieś tam nie zwracać uwagi na taki typowy hejt. Nie jest mi to jakby do niczego potrzebne. Lubię się po prostu otaczać pozytywną energią. Sam staram się oglądać tylko te rzeczy, które mi się podobają, bo też nie wszystko mi się podoba, nie? I otaczać się po prostu tymi rzeczami, które dla mnie są ważne i dadzą mi pewną wartość, czyli będą mnie rozwijać. A to są rzeczy, które mi się podobają.
1: Czy masz poczucie, że miejsce, w którym jesteśmy, w którym żyjesz, ma jakiekolwiek znaczenie? Bo z perspektywy fotograficznej to często jest czynnik, który dla wielu jest istotny. Bo jak góry, jak Dolny Śląsk, to takie miejsce, które generuje okazji do zrobienia zdjęć sporo. Oczywiście w tych kategoriach, o których dziś mówimy, to jest trochę inna tematyka. Niemniej jednak no, pytanie, czy Jelenia Góra, czy Karkonosze są dla ciebie istotne jakkolwiek?
5: Wiesz, to są bardzo istotne. W końcu się tutaj ja też urodziłem i sam nasz region Karkonoszy jest w ogóle strasznie bogaty w wyśmienitych fotografów. Naprawdę jest tutaj bardzo dużo osób, które no, mają warsztat absolutnie ponadprzeciętny, światowy i to jest niesamowite, bo naprawdę Karkonosze mają czym się pochwalić, jeżeli chodzi o fotografów. Jeżeli chodzi o kwestie jakby związane gdzieś tam z fotografią kulinarną, to wydaje mi się, że oczywiście regionalność ma znaczenie, w szczególności jeżeli mówimy tutaj o produktach, które są gdzieś tam wykorzystywane w tych potrawach i no nasz region też jest bardzo bogaty w regionalne produkty, regionalną kuchnię i tak dalej, i tak dalej. Coraz większym trendem jest robienie regionalnej kuchni, ale gdzieś tam w ten nowoczesny sposób, nie? Już może troszeczkę odchodzący od pewnych tradycji, ale gdzieś tam z nich czerpiący i to też jest bardzo super. Natomiast mi się wydaje, że jeżeli chodzi o fotografię, w szczególności kulinarną, wydarzeń, to są ludzie. przede wszystkim ludzie. Szefowie kuchni, z którymi się gdzieś tam widuję, rozmawiam, restauratorzy, osoby z działów marketingu, sprzedaży i tak dalej, to są niesamowite osoby, które gdzieś tam mnie wspierały przez ten cały okres i za to jestem im naprawdę bardzo wdzięczny. I przede wszystkim ludzie.
1: Masz też wgląd na co dzień w rynek gastro, w to jak te kulinaria również regionalnie się zmieniają i myślę, że zmieniają się dość mocno, bo na przestrzeni tych kilku czy też kilkunastu lat, nawet biorąc pod uwagę Jelenią Górę i okoliczne miasta, to ta gastronomia wyglądała troszkę inaczej. Czy też masz wrażenie, że jednak poszliśmy z duchem czasu?
5: Wydaje mi się, że tak. I to też jest coś, co w sumie media społecznościowe wymagają, bo zobacz, jaki boom był na burgery, na pizzę, na makarony, teraz jest na kebaby. Więc jakby każdy stara się gdzieś iść za tym trendem, no bo tutaj chodzi też i o sprzedaż i utrzymanie się na rynku, a rynek gastronomiczny naprawdę jest bardzo ciężkim rynkiem. Jeżeli chodzi o otworzenie własnej restauracji, no to

0: tym mówię przez cały czas.
1: No właśnie, bo to też ciekawe doświadczenie kulinarnie, stykając się jednak z różnymi szefami kuchni. No nie na co dzień jest taka możliwość, więc to trochę okazja do tego, żeby ten świat poeksplorować.
0: Dokładnie tak. To, ile kreatywności wkładają w swoje potrawy szefowie kuchni w dzisiejszych czasach, to jest po prostu niesamowite, łącząc różne smaki, które są totalnie nieprzewidywalne i eksperymentując. I to jest po prostu cudowne. Mamy dostępność naprawdę fajnych produktów, różnych produktów, często egzotycznych produktów, do których normalnie kiedyś nie mieliśmy takiej możliwości, żeby z nich skorzystać, posmakować i tak dalej, i tak dalej. Także no, jest w czym wymierać.
1: Marcin, wspomniałeś o tym, że ty idąc na sesję i zabierając się za zdjęcia robisz to na głodnego. Ja Państwu tego nie polecam, jeśli macie zamiar obejrzeć te zdjęcia, bo może się okazać, że później sięgając do zawartości Waszej lodówki będziecie rozczarowani, bo jednak to, co zobaczymy na ekranie, a to, z czym będziemy mogli się spotkać w naszych domach, może być lekka rozbieżność, ale tak czy inaczej zachęcam do odbycia tej kulinarnej podróży. No a tobie życzę kolejnych udanych zdjęć, bo w zasadzie nie wiem, czy mogę życzyć kolejnych sukcesów. Ten z Foodalią ogromny. Jeśli są jeszcze jakieś fotograficzne laury do zgarnięcia, to mam nadzieję, że również będą w zasięgu możliwości. Marcin Kaźmieruk był moim gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Zmieniamy temat.
1: Dolnośląskie firmy zyskują nowe narzędzie wsparcia, poinformował kilka dni temu Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, a dokładniej chodzi o uruchomienie inwestycyjnej pożyczki obronnościowej. To 30 milionów złotych, więc całkiem spory budżet przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego regionu, który można wykorzystać na inwestycje. Jakie dokładnie, to postanowiła sprawdzić nasza reporterka Joanna Strutyńska, która właśnie m.in. z Pawłem Gancarzem rozmawiała.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
3: Produkt pożyczkowy który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana niekomercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć. Ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny, może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiada.
4: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej

0: swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak jak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem np. magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat, na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i oczywiście jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A teraz zachęta do tego, by poznawać Dolny Śląsk, by poznawać Kotlinę Jeleniogórską na rowerach. Do tego niezmiennie zachęca Stowarzyszenie Bieg Piastów, które jest organizatorem rowerowego biegu Piastów, letniego biegu Piastów, więc tych aktywności sportowych jest całe mnóstwo. No ale biorąc pod uwagę te możliwości rowerowe, to jak mówi Leszek Kosierowski, jest z czego korzystać.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
3: Myślę, że jazda na rowerze to jest najbardziej powszechny sport uprawiany przez Polaków. Może jeszcze chodzenie, bo w tej chwili się chodzenie też jakby zalicza do takiej aktywności, bo ludzie zaczynają chodzić nie tylko po to, żeby gdzieś dotrzeć, ale też po prostu rekreacyjnie. I te różne rajdy piesze się bardzo też rozwijają, są tam naprawdę rekordy frekwencji. Ale rower, tak, rower jest taki, że każdy może sobie poradzić. Próg wejścia jest też dosyć niski, to znaczy można tanio kupić rowery takie zupełnie proste. No jak ktoś po prostu chce jakoś tam rywalizować i ma zacięcie do majsterkowania, do techniki, to kupuje jakieś lepsze. Oczywiście rowery elektryczne też tutaj są, też robią karierę i wiele osób z nich korzysta, ale generalnie rower to naprawdę myślę, że też pandemia pomogła, że wtedy wiele osób też odkryło rowery jako taki sposób lokomocji indywidualnej, który jest bardzo korzystny. Infrastruktura się zmienia też w miastach. Ja już nie mówię o takich dużych jak Warszawa na przykład, gdzie wszędzie się na rowerze już dojedzie, ale w Jeleniej Górze powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, takich miejskich, co też jakby ułatwia poruszanie się na rowerze. Natomiast takie szlaki rowerowe, no to one w zasadzie są wszędzie. Single tracków jest też coraz więcej. Ale jeśli chodzi o rower, to jego też zaletą jest to, że można wszędzie na tym rowerze sobie pojechać, nie? Że w zasadzie to jest minimum kreatywności ze strony, jeżeli chodzi o logistykę, o planowanie, ze strony rowerzysty, żeby sobie znaleźć jakąś fajną trasę, bezpieczną. A u nas w Górach Izerskich jest pod tym względem idealnie. Ja na przykład często biegam na drodze pod reglami w niskich karkonoszach pomiędzy Przesieką a Szklarską, no to tam po prostu jest tylu rowerzystów, że po prostu szok czasem przeżywam. To jest naprawdę na 12 kilometrach spotykam tam nawet po kilkadziesiąt osób na rowerach. No i bardzo dobrze, bo to jest też forma ruchu bardzo taka fajna, prosta i ją można jakby wykorzystywać w życiu codziennym. Myślę, że jak się ta infrastruktura, tak jak na zachodzie jest, poprawi, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, oznakowanie w miastach, to ludzie po prostu zaczną częściej jeździć na rowerach do pracy, że to jest przyszłość dla miast, które są zakorkowane, gdzie po prostu ochrona środowiska ma z tym już problem, że jest po prostu duszno wręcz. Jak ludzie się przesiądą na rower, no to będą po prostu na rowerach do pracy jeździć, a nie autobusami, nie samochodami. No, problem z parkowaniem też jest powszechny, prawda? Więc po co męczyć siebie, swój samochód, przechodniów, innych kierowców, skoro można rowerem po prostu dojechać. Także tutaj też Polska ma jakby ogromny dystans do nadrobienia do takich krajów, które te sprawy załatwiły kiedyś. Ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku, że w tej chwili już się planuje, to jest jakby zadanie dla urbanistów, też żeby tak planować miasta, różne rozwiązania, żeby ten rower był priorytetem, czy ścieżka dla roweru, a nie czymś doczepionym, co się potem jakby tam dokłada, prawda? Trzeba od razu o tym myśleć. Mam rodzinę w Wiedniu i tam często spędzam sporo czasu, to jest po prostu, tam rower jest takim, powiedzmy, podręcznym sprzętem, który się codziennie po prostu używa i się jedzie, prawda, a nie samochodem.
2: Z drugiej strony myślę sobie, że to może zniechęcać, w takim sensie, że ktoś, kto dopiero zaczyna tę przygodę, to podróż po mieście może nie być dobrą okazją do złapania bakcyla i zmierzam tutaj do tego, że jesteśmy w doskonałej sytuacji, bo jednak taka podróż w karkonoszach to jest zupełnie inna bajka. Zaplanowanie wycieczki, a nie jazda po mieście, chociażby korzystając z tras na Polanie Jakuszyckiej, wokół Polany Jakuszyckiej, no to troszkę przyjemniejsze okoliczności przyrody, które sprawią, że z rowerem możemy zostać na dłużej. Do rowerowego biegu Piastów troszkę pozostało, ale myślę, że dla tych, którzy dopiero po długiej przerwie sięgną po rower, to może być zbyt krótki czas, żeby się do zawodów przygotować, ale na pewno nie jest za późno, żeby taką przygodę rozpocząć. Jeśli więc chcielibyśmy spędzić jeszcze wolne chwile, korzystając z tych ostatnich dni lata, to gdzie najlepiej? Co polecasz?
3: Na rowerze polecam Polanę Jakuszycką jako miejsce startu. I teraz tak, przechodząc do szczegółów, tam można przyjechać na rowerze pociągiem. Po prostu pociągi jeżdżą regularnie do Jakuszyc. Stacja się nazywa Polana Jakuszycka, to trzeba w wyszukiwarkach wbić, to jest ważne. Można sobie z tym rowerem przyjechać, wysiąść i nie trzeba gdzieś tam szukać tras. One są od razu, po prostu z peronu się na tym rowerze wyjeżdża na trasy, dosłownie. I tutaj nie przesadzam, że trzeba gdzieś tam 100 metrów przejść z rowerem pod pachą albo gdzieś tam szukać tej trasy. Nie. Czyli to jest największy plus Polany Jakuszyckiej, że jest mnogość tras bardzo łatwo dostępnych od tych miejsc, gdzie ludzie przyjeżdżają na pociągiem, samochodem bądź autobusem, bo też autobusy bardzo takiej znanej globalnej firmy przyjeżdżają, mają przystanek dosłownie naprzeciwko Polany Jakuszyckiej. Więc powiedzmy, jak ktoś nie ma roweru, to może tym autobusem przyjechać i sobie wypożyczyć też, bo są wypożyczalnie rowerów w Jakuszyce.
2: Dobre skomunikowanie to jedna z ważniejszych rzeczy, jeden z filarów, o którym w programie Radia Złote Przeboje w kontekście tych aktywności rowerowych w Kotlinie mówił Leszek Kosierowski, rzecznik Biegu Piastów.
1: Ciekawa Jelenia Góra.
2: Jak informuje portal 24jadgora.pl, Karkonoski Park Narodowy powiększył swój stan posiadania o jeden z najcenniejszych przyrodniczych obszarów w Kotlinie Jeleniogórskiej. 8 maja park oficjalnie stał się właścicielem kompleksu Stawów Podgórzyńskich. Zakup był możliwy dzięki ogromnej darowiźnie przekazanej przez Fundację Drzewo i Jutro, która przeznaczyła na ten cel dokładnie 29 milionów 580 tysięcy złotych. To jedna z największych tego typu prywatnych darowizn darowizn wspierających ochronę przyrody w Polsce. Dzięki niej pod ochronę trafiło około 113 hektarów terenów, z czego aż 87% stanowią grunty pod stawami. Stawy podgórzyńskie, jak czytamy dalej, to miejsce wyjątkowe nie tylko w skali regionu, ale całych Sudetów. Kompleks powstał już w XV wieku z inicjatywy zakonu Cystersów i uznawany jest za najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych. Dziś to przede wszystkim niezwykle cenny obszar przyrodniczy i ważny korytarz ekologiczny. Na tym terenie występuje około 180 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych, w tym blisko 100 gatunków ptaków wodno-błotnych. Znajdują się tu również mokradła, torfowiska, łąki i łęgi, które tworzą unikalny ekosystem. Stawy są także jednym z kluczowych miejsc rozrodu płazów oraz siedliskiem rzadkich gatunków bezkręgowców. Za zakupem stoi wspomniana już Fundacja Drzewo i Jutro, założona w 2016 roku przez Jamesa Van Berg oraz Agnieszkę Van Berg. Fundacja od lat wspiera organizacje pozarządowe i projekty związane z ochroną środowiska zarówno w Polsce, jak i Kanadzie. Łącznie przekazała już 87 milionów złotych darowizn, z czego 43 miliony trafiły na działania związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. Od 2022 roku fundacja rozwija również program wykupu terenów cennych przyrodniczo, uznając go za jedno z najskuteczniejszych narzędzi trwałej ochrony środowiska. Zakup stawów podgórzyńskich ma być pokazaniem, że ochrona przyrody i powiększanie parków narodowych mogą być realizowane również dzięki współpracy instytucji publicznych z prywatnymi darczyńcami. To oczywiście ważny moment także dla samego Karkonoskiego Parku Narodowego, który od lat podkreśla znaczenie ochrony terenów mokradłowych i naturalnych korytarzy ekologicznych w rejonie Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. W czasach, gdy wiele podobnych terenów w Polsce znika pod presją inwestycyjną, wykup stawów podgórzyńskich można uznać za jedną z najważniejszych przyrodniczych informacji tego roku na Dolnym Śląsku.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A my zmieniamy temat w weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. Czas teraz na to, by zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią poznać Jeleniogórską Radę Kobiet. O jej działalności opowiedziała mi jej przewodnicząca Agnieszka Burda-Dobek.
1: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
2: W końcu jest, można byłoby powiedzieć, bo długo czekaliśmy na moment, w którym w Jeleniej Górze ta rada się pojawi. One na mapie Karkonoszy, na mapie Dolnego Śląska rosną, pojawiają się w coraz większej liczbie, ale ta Jelenia Góra taką mroczną zatoką była, bo jeszcze gdzieś tam ten pomysł kiełkował, ale teraz oficjalnie się zawiązała. Zanim przejdziemy do działań, bo myślę, że to z perspektywy mieszkańców Jeleniej Góry i słuchaczy radia będzie najciekawsze, najistotniejsze, to myślę, że warto wyjaśnić, czym w ogóle jest ta Rada Kobiet, bo zapewne część osób gdzieś tam słyszało to pojęcie, ale nie do końca ma obraz sytuacji.
4: Rada Kobiet jest tak naprawdę zebraniem pań, które są z różnych dziedzin, o różnych zawodach. My spotykamy się, bo my nie nazywamy tego jakimiś sesjami rady, tylko spotkaniami po prostu. Zostałyśmy powołane przez prezydenta miasta Jeleniej Góry, pana Jerzego Łużniaka, a tak naprawdę spotykamy się po to, aby przede wszystkim zbadać potrzeby pań, jeżeli chodzi o tutaj Jelenią Górę i okolice oczywiście. Jeżeli panowie będą chcieli z nami współpracować, to oczywiście również jesteśmy otwarte. Rada Kobiet łączy właśnie między innymi kobiety, które są czynne zawodowo, ale też są bardzo często zaangażowane mocno społecznie w różnych dziedzinach. Czy to jest edukacja, czy to jest prawo, czy to jest sport, zdrowie, więc to nas łączy przede wszystkim.
2: Chciałem też o kulisy powstawania tej rady zapytać, czy wiadomo, jak duże było zainteresowanie, jak duże grono chętnych było do stworzenia tego organizmu?
4: Na początku nie było duże, bo ja pamiętam, jak składałam, ile jest podań, to było, tych wniosków to było 11, a potem się okazało, że było ponad 40, więc zaangażowanie było całkiem spore, zwłaszcza, że tak naprawdę my działamy w formie wolontariatu. My nie otrzymujemy za to żadnych pieniędzy, nie mamy żadnych benefitów, po prostu czujemy potrzebę działań, więc to jest bardzo fajne i super, że panie po prostu chcą spotykać się, chcą działać i tak naprawdę tą korzyścią jest tak jak w wolontariacie. taka złota kreska po prostu.
2: I satysfakcja dla samej siebie, no, że się...
4: Zabrzmiała właśnie ta złota kreska, taka w niebie chciałam dodać, ale żeby ktoś nie powiedział, że jakieś tutaj mamy dodatkowe jeszcze powiązania, więc chodziło o to po prostu, że taka wartość dodana po prostu w nas, prawda, że my działamy i to jest super.
2: W co ta motywacja się przekuje, to pewnie zdradzimy za chwilę i mam też nadzieję, że nie będziemy musieli o tym opowiadać, bo będzie to widać w mieście i w regionie w najbliższym czasie. To poznaliśmy kulisy, 40 osób chętnych, a ile ostatecznie zostało?
4: Było ponad 40 pań, a zostało 15. Zostałyśmy wybrane przez tutaj komisję powołaną przez prezydenta miasta. Komisja wybrała właśnie, myślę, że to też, bo tam było, trzeba było spełnić kilka kryteriów, prawda? Albo podpisy, które się panie zbierały, albo trzeba było zostać zaproponowanym przez organizacje społeczne, różne organizacje społeczne. I tutaj myślę, że, znaczy ja nie wiem dokładnie, jak wyglądało wybieranie, bo mnie przy tym nie było, ale tak przypuszczam, że przede wszystkim te panie, które miały duże poparcie różnych organizacji, które są też, zbierają inne osoby i po prostu tutaj chodziło o to, żeby nie, że ja mam ochotę 15 podpisów i już jestem, nie, inaczej, po prostu jestem reprezentantem wielu osób.
2: Czyli za tym coś stoi, są już jakieś predyspozycje. To znamy mniej więcej to grono, oczywiście nie będziemy zmienia i nazwiska wymieniać, bo nie o to chodzi. Myślę, że ta lista dostępna jest, bo powszechnie można sprawdzić, kto będzie dokładnie reprezentował mieszkanki, mieszkańców Jeleniej Góry w Jeleniogórskiej Radzie Kobiet. Domyślam się też, że zawiązując to grono, już jakieś pomysły, jakieś refleksje co do działania się pojawiały. Jak one wyglądały?
4: Przede wszystkim tak. Rozmawiałyśmy na temat tego, w jaki sposób, bo my, tak, my chcemy przede wszystkim poznać potrzeby pań. Nie, że my narzucimy komuś, że będziemy robić to i to i proszę się zgłaszać, jak ktoś ma ochotę. Nie, wręcz przeciwnie. My najpierw zadajemy pytanie, czego potrzebują mieszkanki miasta Jeleniej Góry. Dlatego też jest ankieta, która będzie dostępna przede wszystkim w mediach, będzie udostępniona na naszym fanpage'u, na Facebooku, który już jest, Rada Kobiet. Można też pisać do nas na maila radakobiet@jeleniagora.pl i też będziemy odpowiadać, a ankieta będzie umieszczona właśnie między innymi na stronie miasta, między innymi właśnie na fanpage'u. Może jeżeli media będą chciały udostępnić, to również poprosimy. Tam będziemy badać te potrzeby. Ustaliłyśmy, że będziemy zapraszać osoby, które są ekspertami, ponieważ my nie mamy takich kompetencji, żeby znać się na wszystkim, więc będziemy zapraszać prawników, policję, będziemy zapraszać jakichś na przykład pracowników z MOPS-u, prawda, czy z innych psychologów, z innych instytucji, którzy są fachowcami, ale oczywiście te spotkania będą spotkaniami, które mają wynikać właśnie z potrzeb pań. Chcemy też zrobić 27 czerwca piknik rodzinny na Górze Szybowcowej. To jest inicjatywa akurat Doroty Malinowskiej i o tym też będziemy mówić. To ma być taki piknik na rozpoczęcie wakacji, ale też po dniu mamy, no i oczywiście po dniu dziecka, tak żeby to wszystko razem połączyć. To na razie jest taki pomysł, a wszystko cały czas jeszcze się toczy.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: To jest program Tydzień w Jeleniej Górze, weekendowa audycja Radia Złote Przeboje, a w niej za chwilę wiadomości kulturalne i przegląd tego, co w Jeleniej Górze będzie działo się w maju. Zanim jednak o tych atrakcjach Wam opowiemy troszkę więcej, to ja zapraszam jeszcze na dalszą część naszego dzisiejszego spotkania z Agnieszką Burdą-Dobek, przewodniczącą Jeleniogórskiej Rady Kobiet.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Myślę, się, że biorąc pod uwagę fakt, że jest to dopiero początek, to lista tych zadań czy też planów z biegiem czasu będzie dłuższa. Natomiast zakładam też, że zgłaszając chęć i akces do Jeleniogórskiej Rady Kobiet, to w waszych głowach pobrzmiewały już jakieś myśli dotyczące tego, czego w mieście brakuje, co chciałybyśmy zmienić, co jest najpilniejsze. Z pani perspektywy, czy takie myśli, takie wizje już były?
4: W ogóle pierwsze spotkanie było bardzo burzliwe, bo my miałyśmy mnóstwo pomysłów i tak naprawdę trzeba było nas troszeczkę stopować, znaczy nawzajem siebie stopowałyśmy, bo nie wszystko jest realne, nie wszystko da się załatwić, nie na wszystko też na pewno będą środki, bo wiadomo, tak jak mówię, my nie mamy środków, my nie mamy budżetu. My działamy po prostu tak naprawdę, bo chcemy, prawda? Bo chcemy. No wiadomo, że miasto Jelenia Góra nas wspiera i pan prezydent obiecał nam wsparcie. Myślimy o na przykład, że coś zrobimy, jak, kiedy będzie jeleniogórski wrzesień, no ale to dopiero przed nami, chociaż to już trzeba planować. Więc na pewno to, czego brakuje. Na pewno brakuje różnego rodzaju spotkań dotyczących przemocy, agresji, jeżeli chodzi o przemoc domową. Wiadomo, że Jelenia Góra no, ostatnio po tych wydarzeniach w szkole, znaczy koło szkoły, bo to nie było w szkole, nieopodal szkoły, to wiadomo, że też jest ta przemoc rówieśnicza. Wiadomo, że brakuje psychiatrii dziecięcej, ale też patrząc na ulicę, wiadomo też, że w ogóle społeczeństwo polskie, wiadomo, że jesteśmy coraz grubsi, więc tutaj kwestie zdrowotne, choroby cywilizacyjne, to wszystko cały czas, potrzeby zwierząt, to wszystko cały czas wybrzmiewa na tych spotkaniach.
2: Czyli to nie jest tak, że tylko spotkania, wydarzenia, obszar kultury, rozrywki, zakres jest szerszy.
4: Tak, tak. Ostatnio właśnie między innymi na tym naszym fanpage'u było pytanie o właśnie przemoc domową i myślę, że tym najpierw się zajmiemy, ale też bardzo często padają kwestie związane chociażby z mobbingiem w pracy i to też, bo też chcemy zrobić audyt, jeżeli oczywiście pan prezydent nam pozwoli, może nie same my, ale pracownicy na przykład jakiejś, nie wiem, czy Państwowej Inspekcji Pracy, czy innych po prostu służb, czy jakichś innych instytucji, po prostu zrobią taki audyt w miejscach pracy, ponieważ no, problem mobbingu jest bardzo duży i tego nie widać, a to naprawdę bardzo mocno osłabia też jakość pracy nas jako pracowników na przykład, prawda? Także to też jest taki problem dotyczący, zwłaszcza, że teraz się zmieniła w ogóle definicja mobbingu. To jest uporczywe nękanie, prawda? Kiedyś ta definicja była inna. Ja tak mówię, ponieważ jestem też po zarządzaniu BHP, więc no, to też jest ważny problem po prostu.
2: To z waszej perspektywy na tu i teraz, ale tak jak wspomniałem, domyślam się, że ta lista działań będzie też dłuższa, tym bardziej, że no, macie być panie takim głosem i formą reprezentacji całego jeleniogórskiego społeczeństwa, przede wszystkim reprezentacją pań. I o tę komunikację też chciałem zapytać. No bo tak, wasze spotkania z dość dużą częstotliwością, jak widać, bo odbywają się stosunkowo często ostatnio, na początku, a jesteście otwarte na te głosy z miasta, jak one mogą docierać do was, jak chcecie komunikować się z mieszkańcami.
4: Znaczy, jeżeli chodzi o właśnie komunikację, przede wszystkim przez media, no bo w ogóle teraz najczęściej ludzie komunikują się przez media społecznościowe. Więc przede wszystkim przez media społecznościowe. Jeżeli chodzi o biuro prezydenta, to tutaj jestem w stałym kontakcie, także tutaj wspieramy siebie nawzajem. Ja nie wszystko wiem, jeżeli chodzi o pracę urzędu i jak oczywiście tutaj działać poprzez właśnie pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra. Z drugiej strony, jeżeli jest jakaś potrzeba, to od razu też informuję biuro prezydenta i bez zgody, jak my to mówimy, miasta, my niczego absolutnie nie zrobimy. Jesteśmy głosem pana prezydenta i to pan prezydent nas powołał i bez zgody prezydenta nie zrobimy niczego. Oczywiście będziemy informować o wszystkich potrzebach, które zostaną wyrażone przez właśnie mieszkanki i mieszkańców miasta.
2: To trudne zadanie, bo z jednej strony organ powołany przez prezydenta miasta Jeleniej Góry, z drugiej organ reprezentujący mieszkańców, więc gdzieś ten złoty środek trzeba będzie znaleźć, a domyślam się też, że lista życzeń i zażaleń, potrzeb z perspektywy jeleniogórzan, jeleniogórzanek będzie długa.
4: Myślę, że tak. Chcemy też zrobić dzień otwarty, ale na razie o tym dyskutujemy, jak ma ten dzień otwarty Rady Kobiet wyglądać, bo też właśnie mamy różne obawy, prawda, bo nie chodzi o to, żebyśmy stały się miejscem, w którym ludzie będą tylko na przykład się żalić, albo no, nie chcemy też, żeby nas tylko wychwalali, ale też po prostu jesteśmy właśnie, tak jak pan powiedział, złoty środek. Realnie, żeby po prostu, żebyśmy były radą, która będzie realnie odpowiadała na potrzeby mieszkańców.
2: Realizacja takich inicjatyw jak Rady Kobiet zawsze generuje, albo dość często generuje pytanie o sprawczość, bo tutaj pojawiają się wątpliwości. Zresztą sama pani o tym wspomniała, że no nie ma budżetu, nie ma możliwości obracania konkretnymi cyframi, liczbami, przekuwania tego w takie realne, fizyczne działania. Jest to organ doradczy, organ konsultacyjny, więc ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no ale w takim razie, skoro tak to działa, no to tylko na rozmowie się skończy.
4: Nie, absolutnie. Dlatego właśnie mamy już pomysł na ten piknik rodzinny, mamy też pomysły na inne działania, ale tak jak mówię, na razie są to pomysły. Znaczy piknik coraz bliżej jest, bo tutaj koniec czerwca to już za chwilę można powiedzieć, więc my już zaczynamy działać i naprawdę chcemy, żeby nas było widać i żeby to nie było tylko właśnie mówienie, tylko rozmowy i tylko, nie wiem, skończyło się na gadaniu, jak to się mówi kolokwialnie.
2: To dopiero początek, co już padło w naszej rozmowie kilkakrotnie, ale jest tak, że to daje pewien wgląd w tryb pracy. Pewnie ta perspektywa będzie z czasem szersza. Wspomniała Pani o, w cudzysłowie, tak na szybko, ciężko mi znaleźć inne słowo, podporządkowaniu prezydentowi miasta. Jak ta współpraca się układa na razie dotychczas? Czy były już jakieś formy konsultacji, oprócz tego, że zostało głośno wypowiedziane zapewnienie o tym, że to wsparcie ze strony władz Jeleniej Góry jest?
4: Znaczy spotkanie było, tak, spotkanie, bo zostałyśmy powołane i ukonstytuowałyśmy się 2 kwietnia. 3 kwietnia było spotkanie właśnie z panem prezydentem i z panią wiceprezydent, z panią prezydent. No i w najbliższym czasie, 11 maja, kolejne spotkanie nasze, na którym na pewno będzie pani prezydent, z którą dzisiaj rozmawiałam, także tutaj naprawdę ze strony miasta mamy bardzo duże wsparcie.
2: Są takie tematy i obszary, które w zasadzie przenikają się, mówię tu o kontekście terytorialnym, i nie związane są sensu stricte z samą Jelenią Górą, tylko z życiem regionu. Powracając do początku i tego, o czym powiedziałem, że tych rad na mapie Dolnego Śląska jest coraz więcej, czy planujecie Panie jakąś formę współpracy, konsultacji czy komunikacji z innymi radami, czy na ten moment nie ma takiej potrzeby?
4: No, znaczy my się już skontaktujemy, od początku się kontaktujemy z naszą tutaj, jeżeli chodzi o powiat karkonoski, współpracujemy i to bardzo mocno współpracujemy. Mamy również kontakt z Wrocławską Radą Kobiet i z Ogólnopolską Radą Kobiet. Tutaj z panią, teraz nazwiska sobie nie przypomnę, ale również panią, która reprezentuje tak naprawdę sieć rad kobiet. Ostatnio w Warszawie było spotkanie, była taka konferencja, w której niestety nie mogłam uczestniczyć, ale ona również jest takim spotkaniem rad kobiet i współpracy właśnie pomiędzy nimi.
2: Czyli dobre praktyki się wymieniają. Rozumiem, że ta komunikacja też na takim poziomie edukacyjnym związanym z doświadczeniem się odbywa.
4: Tak, tak, oczywiście. No my jesteśmy taką młodziutką radą, więc my po prostu zawsze staramy się czerpać po prostu z mądrości tych, którzy już coś zrobili.
2: Ja trzymam kciuki, kibicuję mocno, mam nadzieję, że efekty Waszej pracy będzie widać, będzie czuć i nie trzeba będzie o nich specjalnie opowiadać, choć oczywiście ten kanał komunikacji w postaci Radia Złote Przeboje cały czas jest otwarty, więc myślę też, że okazji do spotkań będzie wiele. To nasze dzisiejsze pierwsze jest formą przedstawienia się, przypomnienia, że coś takiego jest, poinformowania mieszkańców Jeleniej Góry, że ta rada została tworzona, no i pewnie też zaproszenie jest to do komunikacji, więc no, padło hasło media społecznościowe, ale przypomnijmy jeszcze w jaki sposób, jeśli mamy jakieś pomysły, jeśli mamy jakieś refleksje związane z życiem Jeleniej Góry i chcemy je przekazać Wam, to w jaki sposób?
4: Przede wszystkim przez właśnie fanpage'a Rada Kobiet, jeżeli chodzi o miasto Jelenia Góra, na Facebooku i adres mailowy radakobiet@jeleniagora.pl.
2: Bo rozumiem, że te spotkania, one są tylko i wyłącznie dla członkini Rady, one nie są takimi formami otwartymi.
4: Otwarte są, to są spotkania otwarte. Najbliższe spotkanie będzie 11 maja o 15:30. Także to są spotkania otwarte, przy czym my nie spotykamy się w sali rajców, ponieważ nie chcemy siedzieć obok siebie, tylko chcemy siedzieć przy okrągłym stole, owalnym stole, patrzeć sobie w twarz i po prostu ze sobą rozmawiać.
2: To ten obraz zadziała na wyobraźnię i myślę też, że to dobre zaproszenie, bo oczywiście forma komunikacji elektronicznej dzisiaj jest najpowszechniejsza, ale jednak jest grono tych, którzy twarzą w twarz się lubią spotkać i to chyba też jest wskazane.
4: Tak jest, zapraszamy serdecznie.
2: A zapraszała przewodnicząca Jeleniogórskiej Rady Kobiet Agnieszka Burda-Dobek.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
2: Lista uczestników ruchu drogowego niemal każdego roku się zwiększa. Kiedyś mówiliśmy tylko o kierowcach samochodów i pieszych, ewentualnie o rowerzystach. No, dziś możliwości jest sporo, więc jest też więcej takich okoliczności, w których mogą pojawić się groźne sytuacje. Jedna z nich miała miejsce ostatnio w pobliżu Jeleniej Góry, o czym więcej Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy Policji.
5: 13 maja bieżącego roku około godziny 9 policjanci jeleniogórskiej drogówki pełniący służbę na motocyklach na drodze wojewódzkiej pomiędzy Jelenią Górą a Dziwiszowem w miejscu niedozwolonym zauważyli mężczyznę poruszającego się hulajnogą elektryczną, który stwarzał realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zachowanie kierującego mogło doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji zarówno dla niego samego, jak i innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. Kierującym okazał się 24-letni mieszkaniec Jeleniej Góry. W związku z popełnionym wykroczeniem został on ukarany mandatem karnym. Przypominamy, że hulajnoga elektryczna, mimo iż jest coraz popularniejszym środkiem transportu, wymaga od użytkowników przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zachowania zdrowego rozsądku.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach i pracę jeleniogórskiej policji, to wszystkie informacje, a my przechodzimy do ostatniego punktu naszej jeleniogórskiej audycji. Jak zwykle na koniec sprawdzamy, co jest grane. A sprawdzimy dziś wspólnie z Alicją Czechowską z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza, jakie wydarzenia szykują się w drugiej połowie maja.
6: 22 maja o godzinie 17 na Błoniach Jeleniogórskich odbędzie się koncert finałowy Ligi Rocka w ramach Wielkich Jeleniogórskich Juwenaliów. Finał, w których weźmie udział 4 zespoły wyłonione we wcześniejszych etapach konkursu i zaprezentują się publiczności oraz jury w formule koncertu finałowego. Przed godziną 20 zostaną ogłoszone wyniki, a na zakończenie tego wieczoru odbędzie się koncert gwiazdy zespołu Jam i Sebastian Riedel. Zapraszamy 22 godzina 17, Błonia Jeleniogórskie, koncert finałowy Ligi Rocka i w ramach Wielkich Jeleniogórskich Juwenaliów. Zapraszamy. 24 maja o godzinie 19 w Filii Mufy Jeleniogórskiego Centrum Kultury odbędzie się Encanto, czyli taneczno-aktorski spektakl inspirowany bajką Disneya Nasze Magiczne Encanto w wykonaniu 16 młodych artystów. Zabiorą oni nas do cudownego domu rodziny Madrigal. Spektakl w reżyserii Martyny Perc został zrealizowany w ramach całorocznego projektu ekipy Musicale Tini Filia Mufy Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Zapraszamy. Centrum Kultury Zameczek organizuje spotkanie autorskie z Jarosławem Szczyżowskim 27 maja, godzina 17. Nocny Łowca jest to najnowsza powieść Jarosława Szczyżowskiego. Jako pisarz zadebiutował w 24 powieścią Obserwatorium. W 25 za opowieść Błędne Łąki został nagrodzony w konkursie Książka Górska podczas Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. A w tym roku będzie prezentował swoją najnowszą powieść Nocny Łowca. Zapraszamy. Spotkanie autorskie w Centrum Kultury Zameczek 27 maja o godzinie 17. 28 maja o godzinie 18 w Jeleniogórskim Centrum Kultury najnowsza premiera grupy 100 Art Workshop JCK. Inspiracją tego spektaklu, powstania tego spektaklu była książka Absolutnie Prawdziwy Pamiętnik. Story jest to opowieść o młodych ludziach stojących na granicy dzieciństwa i dorosłości. To czas także intensywnych zmian, poszukiwania własnego głosu, dotyka tematów szczególnie bliskich młodzieży, czyli wykluczenia, presji rówieśniczej, braku akceptacji, kryzysów tożsamości, a także potrzeby przynależności, przyjaźni i autentyczności. Także zapraszamy młodzież i także dorosłych do Jeleniogórskiego Centrum Kultury, sala widowiskowa. Zapraszamy.
2: A ja zapraszam już na kolejne wydania weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. Przypominam, to był program Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Do usłyszenia. Dziękuję za to, że byliście z nami.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Radio Złote Przeboje.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje. 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Radio Złote Przeboje warto słuchać przez cały tydzień, nie tylko dla muzyki, nie tylko dla wiadomości z miasta, kraju i świata, ale także dla naszych jeleniogórskich spotkań. Od poniedziałku do piątku po godzinie 21 słyszymy się w programie Co jest grane i sprawdzamy, jak sama nazwa wskazuje, co ciekawego dzieje się artystycznie i kulturalnie w naszym mieście, ale w weekendy również o Jeleniej nie zapominamy. Jak zwykle o tej porze słyszymy się w programie Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na to najbliższe wydanie, zapraszam na tę najbliższą godzinę, a w niej oczywiście przegląd wydarzeń tygodnia, podsumowanie tego, co działo się w mieście i regionie ostatnio, i te wiadomości przygotował Bogdan Widawka. Co przed nami?
4: Karkonoski Park Narodowy 8 maja stał się właścicielem kompleksu Stawów Podgórzyńskich. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru był możliwy dzięki darowiźnie.
3: Kulisy już za kilka chwil. W programie dziś będziemy też rozmawiać o Jeleniogórskiej Bibliotece, ale nie w kontekście literatury tylko i wyłącznie, choć wątki literackie oczywiście się pojawią, ale przede wszystkim do Książnicy Karkonoskiej będziemy zapraszać młodzież. Ta godzina z Radiem Złote Przeboje to przypomnienie o działalności takiej przestrzeni, jaką jest Zakamar. Wielokrotnie o tym miejscu już mówiliśmy, ale dziś o nim przypomnimy, ponieważ ruszyły tam warsztaty komputerowe, informatyczne, dla miłośników druku 3D, a także dla tych, którzy chcieliby jednak wrócić do korzeni i poznać tajniki rysunku czy malarstwa. Jak mówią prowadzący te zajęcia, Zakamar to miejsce wyjątkowe.
5: Spotkania z psychologiem się odbywają. Można przyjść, po prostu pograć w planszówki, poczekać na autobus, konsole, także są piłkarzyki. Można tu robić naprawdę wiele rzeczy, po prostu spędzać czas kreatywnie, a nie wołęsając się gdzieś tam po mieście.
6: Druk 3D tutaj dobrze się rozwija, ale oprócz tej technologii to w Zakamarze można znaleźć dużo innych fajnych rzeczy. Dużo literatury, całą masę gier i to się wszystko jakoś tym razem przenika.
3: I właśnie od wspomnianego chwilę wcześniej druku 3D rozpoczynamy, bo to jedna z największych ciekawostek związanych właśnie z Zakamarem. To tam macie do dyspozycji taki sprzęt, który umożliwia rozpoczęcie tej przygody, ale niezbędna jest też wiedza.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Nazywam się Patryk, chodzę do ZST Mechanik w Jeleniej Górze. Jestem w trzeciej klasie, technik mechatronik.
3: I sprzedajesz wiedzę innym z zakresu drukowania 3D, bo to zajęcia, które odbywają się w Książnicy.
7: Tak, dokładnie. Moje hobby i dodatkowy zarobek to jest druk 3D, który mi pozwala zarobić. No i takie wydruki sprzedaję, robię na zamówienie, projektuję. No co, przyjdzie mi do głowy.
3: Niestety radio ma to do siebie, że nie widać tego, co jest dookoła nas, a szkoda, bo to zadziałałoby na wyobraźnię, ale postaram się Państwu słownie o tym opowiedzieć i może zachęcić do tego, żeby przybyć, zobaczyć na własne oczy. Ale zanim przejdziemy do tego, co się dzieje w Zakamarze, w Książnicy Karkonoskiej, to mnie bardzo ciekawi, jak to się zaczęło u Ciebie i co sprawiło, że ten druk 3D Cię zainteresował w ogóle.
7: Oglądałem sobie YouTube'a i zobaczyłem filmiki, gdzie właśnie ludzie mają pokupywane drukarki 3D, no i sobie drukują praktycznie co chcą, albo do na przykład mojego drugiego hobby, którym jest zdalnie sterowane auta, do których można wydrukować i opony, i felgi, i całe auto. Ale też druk 3D jest przydatny na co dzień, no bo można sobie wydrukować jakieś kubeczki, miseczki, co nam się przydaje w życiu codziennym. Oraz nieraz wychodzi to taniej niż byśmy mieli kupić w jakimś sklepie. No i stwierdziłem, że chcę taką drukarkę, więc poszedłem do pracy w muzeum Lego i gier w Karpaczu u kolegi. No i popracowałem tak przez całe wakacje, no i kupiłem swoją pierwszą drukarkę. No i tak się zaczęła zabawa z drukiem 3D, aż do momentu, gdzie mam teraz drukarki dwie bardzo drogie, które są na najlepszym i najwyższym poziomie, które cały czas przerabiam, oraz mam, kupiłem sobie drukarkę taką budżetową, która głównie mi generuje pieniądze.
3: Wspomniałeś o tym, że dzięki temu można zaoszczędzić, bo można coś sobie wydrukować, no ale z drugiej strony to, o czym wspomniałeś też, że to nie są tanie rzeczy. Z tego co wiem, ceny tego sprzętu no, nie są małe i to nie jest tak, że wpadamy na pomysł pod tytułem kupuję, mam, jednak trzeba to w budżecie zarezerwować.
7: Tak, są drukarki tańsze, droższe, średnie. Trzeba liczyć się z tym, że jak ktoś kupi drukarkę, no to nie jest to powiedziane, że od razu zacznie zarabiać, bo teraz druk 3D staje się modą i większość osób ma już tą drukarkę i sprzedaje też. No i jak ktoś zamierza kupić drukarkę i sprzedawać takie same rzeczy, czyli takie projekty na darmowych stronach, gdzie każdy może pobrać i sobie wydrukować, no to nie zarobi dużych pieniędzy, no bo prawie każdy to drukuje i sprzedaje. Natomiast ja można kupić albo używane drukarki w fajnej cenie. Ja kupiłem teraz ostatnio drukarkę Lego. Jest to fajna drukarka, kosztuje, można ją kupić za niecałe 1800 zł. Jest to na tyle fajna drukarka, że jest tania, ma możliwość drukowania w wielu kolorach, a dokładnie 4 kolorach. Ma zabudowaną komorę, przez co temperatura się utrzymuje. Jest cichsza, ma kamerkę AI, która nam pozwala, że jak wydruk się zepsuje, no to drukarka sama się zatrzymuje. Ma też uzupełniający filament, bardziej system. I to działa na takiej zasadzie, że jak drukujemy z resztek filamentu tego samego rodzaju, to nie musimy być przy drukarce, tylko jak już mamy dwie szpule filamentu załadowanego, to ona sama sobie jeden filament skończy i załaduje drugi, więc to jest drukarka praktycznie zdalna. Wpuszczamy wydruk i drukuje się.
3: Dużo trudnych słów tutaj padło. Dla kogoś, kto nie ma do czynienia z tematem, to może okazać się zupełnie czarną magią. Ja jeszcze pamiętam ten moment w historii świata, gdzie posiadanie drukarki do papieru w niektórych domach było czymś wyjątkowym. Teraz drukujemy już w trochę inny sposób. No i to technologia pozwala czynić cuda, więc powiedzmy, jak to działa. Oczywiście to temat długi, szeroki, ale w telegraficznym skrócie dla tych, którzy nigdy w życiu drukarki 3D na oczy nie widzieli, to krótki instruktaż.
7: Działa to na takiej zasadzie, że kupujemy przeważnie 1 kg filamentu, czyli plastiku zawiniętego w szpulę, czyli taki jakby można powiedzieć drucik, jedni mówią, no taki sznurek. Wrzucamy go w drukarkę, w drukarce jest głowica, która nam przetapia ten filament, przez co podczas druku wypluwa ten filament przetopiony, no i tak powstają wydruki. Działa to na takiej samej zasadzie, jakbyśmy zapalniczką topili plastik i on nam się zmienia w ciecz.
3: Ale biorąc pod uwagę te przedmioty, które są przed nami, zapalniczką rady byśmy sobie raczej nie dali. Tutaj jest to precyzyjna robota. No i Państwo tego nie widzicie, ale generalnie można robić cuda. W przypadku wielu tych przedmiotów może być nawet trudność z domyśleniem się, że to zostało wydrukowane. Wyglądają to jak przedmioty sklepowe.
7: Tak, dokładnie. Przez to, że drukarki mają dokładność do 0,2 mm, co pozwala nam na wydrukowanie większości rzeczy w dobrej jakości, ale też mamy drukarki żywiczne, które mają dokładność nawet do 0,01 mm, co jeszcze bardziej nam pozwala na wydrukowanie rzeczy, które potrzebują dużej precyzji, na przykład takie drukarki żywiczne wykorzystuje się do drukowania protez, do zębów nawet, w sensie jako forma do zębów, i te drukarki działają na takiej zasadzie, że do wanienki wlewamy płynną żywicę, no i mamy stół, a pod wanienką mamy wyświetlacz. No i ten wyświetlacz wyświetla daną warstwę, ten stół podjeżdża do wanienki, no i odszczekuje chwilę. Jak żywica się utwardzi, no to podjeżdża i tak góra, dół, aż cały wydruk się skończy drukować.
3: Myślę, że szczegółowe techniki będzie można zgłębić, korzystając z zajęć i warsztatów, które prowadzisz w Książnicy. No i na te spotkania też chcielibyśmy zaprosić kogo przede wszystkim?
7: Każdego, kto chciałby poznać tą technologię, kto by chciał się dowiedzieć o tej technologii, może akurat po tych zajęciach sobie kupi taką drukarkę.
3: Czy jest jakiś konkretny harmonogram, czy to jest tych spotkań i zajęć? Bo domyślam się, że temat jest na tyle długi, że to nie jest tak, że przyjdziemy na jedno spotkanie i będziemy wiedzieć wszystko. Raczej chyba będzie to cykl takich wydarzeń.
7: To jest cykl wydarzeń. Uczę tutaj, jak zrobić projekt, jak ten projekt wydrukować w całości, żeby się udał, żeby wyszedł ładnie. Uczę też skanowania 3D i różnych metod właśnie związane z drukiem 3D. One przeważnie się, te zajęcia odbywają się w piątki o 15:30, choć staram się też dopasować do grupy, która przychodzi, bo nie każdy na przykład ma czas i też chce się dopasować tak, żeby każdy miał szansę przyjść, zadać pytanie, zobaczyć, a nawet sam zrobić dla siebie jakiś wydruk 3D.
3: To wszystko możliwe jest w Książnicy Karkonoskiej w Zakamarze, do którego w programie Radia Złote Przeboje wrócimy za krótką chwilę, bo teraz z nami jest już Bogdan Widawka. Czas więc na wieści z regionu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
4: Witam, zaczynamy od rowerów i od bezpieczeństwa. W ubiegłą sobotę w Jeleniej Górze rozpoczęły się, a raczej wróciły, rowerowe patrole policyjne. Opowie o tym podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
8: Jak co roku funkcjonariusze najczęściej będą pełnić służbę w weekendy oraz w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Pierwszego dnia służby policjanci pojawili się podczas międzynarodowego wyścigu Bike Marathon Harachów, Szklarska Poręba, Jakuszyce. Obecność policyjnych patroli rowerowych znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz poczucie komfortu mieszkańców i turystów. Policjanci poruszający się na rowerach są bardziej mobilni i mogą szybko dotrzeć do miejsc niedostępnych dla radiowozów, takich jak parki, skwery, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne czy wąskie uliczki. Dzięki temu mogą skutecznie reagować na zgłoszenia oraz przeciwdziałać naruszeniom porządku publicznego. Policyjne patrole rowerowe pozwalają również na bliższy kontakt funkcjonariuszy z lokalną społecznością.
4: Mówiła Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz przypomnienie i ostrzeżenie. W Wojcieszycach przy Krajowej Trójce działa już nowy fotoradar. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, więc kierowcy powinni szczególnie zwolnić. To odcinek, na którym łatwo się rozpędzić, dlatego warto zdjąć nogę z gazu wcześniej, żeby nie hamować w ostatniej chwili. Pisał o tym Jelonka.com. Karkonoski Park Narodowy 8 maja stał się właścicielem kompleksu stawów podgórzyńskich. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru był możliwy dzięki darowiźnie przekazanej przez Fundację Drzewo i Jutro. Powierzchnia zakupionych gruntów to 113 hektarów, z czego 87% to grunty pod stawami. Stawy podgórzyńskie to najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych, założony w XV wieku przez zakon Cystersów. Charakteryzuje się unikatowymi walorami przyrodniczymi, historycznymi, kulturowymi i krajobrazowymi. Występuje tu około 180 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych, w tym blisko 100 gatunków ptaków wodno-błotnych. Są tu też cenne siedliska, takie jak mokradła, torfowiska, łąki i łęgi, o czym informował portal NJ24.pl. Zbieracze butelek również w Jeleniej Górze spieszą się, bo wiedzą, że z miesiąca na miesiąc mają coraz mniej pracy. Wkrótce zbieranie plastikowych butelek przestanie być opłacalne. Dlaczego? System kaucyjny w Polsce nabiera rozpędu. Ludzie coraz mniej plastikowych butelek wyrzucają do śmieci, a coraz częściej oddają je do automatów skupowych. Jak wynika z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, od startu systemu jesienią ubiegłego roku do obrotu trafiło około 2 miliardy 800 milionów opakowań objętych kaucją, a konsumenci oddali do skupów tylko około 800 milionów sztuk. To 35%. Pisał o tym Jelonka.com. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka. Dziękuję, wracamy do Igora Kociubińskiego.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Bogdan, bardzo dziękujemy, a ja zapraszam na dalszą część naszej audycji, w której dziś, przypomnę, zgłębiamy tajniki druku 3D. Między innymi te właśnie dziedzinę poznać możecie w Książnicy Karkonoskiej. Zakamar, czyli ta część biblioteki przygotowana z myślą o jeleniogórskiej młodzieży, zaprasza w swoje progi wszystkich tych, którzy takiego druku 3D chcieliby spróbować, chcieliby się go nauczyć, a w tym pomaga prowadzący warsztaty Patryk, uczeń trzeciej klasy ZST, mechanik na profilu Technik Mechatronik. Rozmawiamy dziś o jego pasji, czyli właśnie o druku 3D, o tym, jak to się zaczęło. No i co ciekawego na co dzień w tej materii dzieje się w Książnicy. A za chwilę przejdziemy do kolejnych zajęć związanych z informatyką, systemami takimi jak Linux, czy zajęć plastycznych, które prowadzi tam Małgorzata Bączek.
2: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
3: Wspomniałeś o tym, że traktujesz to już poniekąd, może nie jako pracę, ale w formę zarobku. Dla tych, którzy są na starcie, to pewnie jeszcze daleka droga do tego punktu, no ale myślę, że część też będzie o tym myślała w tych kategoriach. A jeśli jesteśmy zainteresowani, to do czego na starcie ten druk 3D może nam się przydać?
7: Na starcie na pewno do jakichś zabawek ruchomych, zabawek antystresujących, które nam umilą dzień, ale w późniejszym czasie, jak już nauczymy się w miarę projektować, no to możemy sobie drukować chociażby jakieś ozdoby, jakieś pudełka zamykane, jakieś przegródki.
3: Albo z perspektywy tego, czym się zajmujesz, co sprzedajesz, czy zdarzają się jakieś pytania, prośby, projekty, życzenia o coś nietypowego, co na przykład można uzyskać tylko i wyłącznie dzięki drukowi 3D?
7: No druk 3D to jest to samo, jakbyśmy do formy metalowej wlewali plastik. No i to jest różnica taka, że do formy, gdzie wlewamy plastik, to jest bardziej wytrzymalsze, bo jest większe ciśnienie, no i jest to w 100% wypełnione. A w druku 3D mamy warstwy, które są cienkie, ale i taki siak sprawia, że jest mniej wytrzymalszy, pomimo że mamy różne materiały. Ludzie też na przykład u mnie zamawiają z tego względu, że wyjdzie to dla nich tańsze. Na przykład wczoraj dostałem zamówienie z prośbą, czy bym zaprojektował i wydrukował osłonę na tarczę hamulcową do rowera, gdzie trzeba zeskanować dany element, później zaprojektować, żeby były przejście powietrza, no i później wydrukować, bo to taniej wyjdzie, no bo żeby zrobić taką formę, no to potrzeba więcej czasu i więcej pieniędzy w to idzie.
3: Jak już ustaliliśmy, dla kogoś, kto dopiero zacznie albo zetknie się z tym po raz pierwszy, no to wydatek na dzień dobry pod tytułem kupno drukarki 3D to może być za dużo. Tym bardziej, że nie mamy gwarancji, że to jest coś dla nas, ale te zajęcia w Książnicy Karkonoskiej to też chyba fajna okazja do tego, żeby po prostu z tym sprzętem się zaznajomić, zobaczyć, sprawdzić, bo tak naprawdę niewiele jest ku temu okazji. Nie zawsze mamy taką możliwość.
7: Dokładnie. Nie polecam na początek kupować jakiejś Bóg wie jakiej drogiej drukarki. Na sam start poleciłbym właśnie coś tańszego kupić, żeby poznać się z tematem, zobaczyć, czy rzeczywiście to jest to. Ewentualnie można przyjść do Zakamaru, gdzie są dwie mniejsze drukarki, ale każdy może sobie wydrukować coś za darmo i też zobaczyć, jak to wygląda i jak to funkcjonuje.
3: A jeśli chcemy zgłębić temat, czujemy, że to jest coś dla nas, chcemy się uczyć i zostać na dłużej, to wracając do tych zajęć, które prowadzisz, trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść, jak to działa?
7: Wystarczy przyjść, tu mamy listę, na której możemy się zapisać na zajęcia. To jest taka jakby lista obecności. Zajęcia są w pełni darmowe i zawsze tak mniej więcej parę dni albo tydzień są ogłaszane. Na Facebooku, na Instagramie, na wszystkich relacjach społecznościowych.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Śledźcie więc te informacje w internecie, korzystajcie z zajęć i warsztatów, które prowadzi tam Patryk, no ale skorzystać można także ze spotkań poświęconych sztuce. Te zajęcia prowadzi z kolei nauczycielka Małgorzata Bączek.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
3: Zakamar niejedno ma oblicze, oprócz tego, że jest to miejsce spotkań, to jest to taka przestrzeń, w której horyzonty możemy poszerzać i okazji ku temu w tym roku jest sporo. Między innymi ze sprawą zajęć, które prowadzisz i które skupione są wokół czego? Może to na początek powiedzmy.
5: Ja prowadzę zajęcia artystyczne. Skupione będą wokół właściwie takiego budowania portfolio artystycznego, teczki artystycznej, bo jest spora grupa uczniów, młodych ludzi, którzy nie kończyli szkoły artystycznej, nie mają tej teczki zbudowanej, a chcą mimo wszystko iść na przykład na studia graficzne, gdzie ta teczka jest wymagana. No i jest potrzeba, jest odpowiedź na potrzebę, tak? Tacy uczniowie no nie wiedzą, jak się do tego zabrać i bardzo często po prostu rezygnują z dalszej jakiejś tam kariery graficznej, bo właśnie na przykład w momencie egzaminów czy tam wstępnych jakichś kwalifikacji no nie są w stanie sprostać temu zadaniu.
3: To jest taki obszar, w którym ten pierwiastek artystyczny jest mocno istotny i to zawsze rodzi pytanie, co jest ważniejsze, czy talent, czy praca?
5: Znaczy tutaj będziemy się na pewno skupiać artystycznie również, ale skupiać się przede wszystkim na tym, żeby się nauczyć. Nauczyć tej kompozycji, nauczyć się mierzyć proporcje, nauczyć się kłaść światłocień, pracować z kolorem, tak? Oczywiście nie zabraknie takich jakichś smaczków, mam nadzieję, że się uda to wprowadzić, że na przykład pójdziemy sobie na taras, będziemy malować dachy,

0: widać, tak, że ta osoba zrobiła tą pracę, ona jest taka, bym powiedziała, infantylna, co nie znaczy, że gorsza oczywiście, bo sztuka i tworzenie jest zawsze wartościowe, natomiast no, nie zrobiła, bo nie umiała. A to jest coś innego niż nie zrobiłam, bo świadomie to odrzuciłam. Umiałam, ale to odrzuciłam, tak? Więc warto się w ten narzędziownik wyposażyć, nauczyć się tego i albo z tego korzystać, albo nie.
1: Budowanie teczki, tworzenie swojego portfolio wydaje się takim procesem mocno rozciągniętym w czasie. To nie jest coś, co dzieje się na tu i teraz. Te spotkania i te zajęcia mają młodzieży pomóc. No właśnie, ale to chyba nie będzie jedno spotkanie i na tym koniec.
0: Tak, zajęcia z założenia mają być cykliczne. Chcemy to powtarzać co roku. Na razie spotykamy się raz w miesiącu, ale już pracujemy nad tym, żeby to były dwa spotkania w miesiącu, dlatego że już widzę jakby po... Być może te raz w miesiącu starczy później, natomiast teraz, póki nie jesteśmy na jakimś takim bardzo zaawansowanym poziomie, no to na przykład martwa natura zostaje nam i musimy zdążyć, żeby nam jabłko na przykład nie zwiędło, tak? Nie zepsuło się do następnego spotkania, czy tam nie pomarszczyła się bardzo skórka, bo będzie zupełnie inaczej wyglądać, a jednak chcemy kłaść nacisk na to, żeby te proporcje, te perspektywy, to wszystko jakby było wyćwiczone, tak? Więc na pewno martwa jedna natura, dwa zajęcia albo trzy, później będzie postać, też będziemy chcieli modela tutaj malować z żywego człowieka, czy rysować, no i tak, to będzie kilka zajęć na jedną pracę tak naprawdę.
1: To już wystartowało, więc pewnie masz troszkę wgląd w to, z jakimi trudnościami, pytaniami, czy też życzeniami twoi podopieczni się zgłaszają. No bo to też może być odpowiedź dla tych, którzy zastanawiają się, czy to w ogóle jest dla mnie, czy ja mam tam po co przychodzić. Z czym się pojawiają?
0: Na razie trochę to było takie na próbę, więc wszyscy byli w takim lekkim szoku, mam wrażenie, bo tutaj było dużo nowości, było mierzenie tam na ołówek tych proporcji, szkicowanie, rozplanowywanie tego, żeby ta kompozycja też była taka jak trzeba. No i na razie oni byli tacy zaskoczeni tym, co ja od nich chcę, ale no myślę, że odpowiedź była bardzo ciekawa. Chcą przyjeżdżać, chcą przychodzić. Niektórzy mogli być tylko godzinę, a zajęcia z założenia trwają 2 godziny, bo też zanim się rozrysujemy, to chwilę potrwa. Niektórzy przyjechali na chwilę zobaczyć, ale już dostałem informację, że będą sobie jakieś tam transporty do domu organizować, że chcą zostać na całość, bo było za mało, nie?
1: Logistyka została uruchomiona.
0: Tak, logistyka została uruchomiona. Na razie myślę, że jakiś taki stricte technicznych czy mentalnych pytań nie ma, no bo oni muszą się też oswoić z tym. Dla niektórych to było pierwsze zetknięcie z taką no, techniczną stroną rysunku, póki co rysunku, więc to też jest dla nich nowe. Oni muszą to przegryźć, przepracować i dopiero pewnie zaczną się pojawiać jakieś pytania.
1: Padły hasła grafika, rysunek. Jakie jeszcze obszary, co się będzie działo?
0: Na pewno będzie malarstwo, na pewno będzie rysunek, na pewno będzie grafika. Być może zahaczymy troszkę fotografię, to też mówię, ja muszę się zorientować, z jaką grupą mam do czynienia, do czego, komu jest to potrzebne i jakby będę się starać podążać. Ja myślę, że no, jakby w dobie dzisiejszej edukacji to jest najważniejsze, żeby podążać za potrzebą młodych ludzi, bo oni doskonale są zorientowani na coś, sami czasami tego nie są w stanie wyłapać, ale jak się z nimi porozmawia, to wiemy, czego oczekują, czego pragną, czego chcą i trzeba im tym po prostu pomóc.
1: A potencjał jest chyba o tyle duży, że w Jeleniej, biorąc pod uwagę istnienie szkół artystycznych, no to sprawia, że ten grunt jest chyba całkiem podatny na szkolenie, na poszerzanie horyzontów, na pójście w tym kierunku.
0: Czy ja w ogóle myślę, że nasz region Karkonoszy i oczywiście Jelenia Góra jak najbardziej nie wiem, ma jakiś taki magiczny potencjał do ludzi, którzy są kreatywni. Naprawdę. Ja w żadnym innym miejscu, w którym byłam do tej pory, nie spotkałam tylu jakby zagłębi artystów różnych, z różnej dziedziny i to nawet nie tych sztuk takich wizualnych, ale ile tu mamy jakichś pisarzy, którzy robią, nie wiem, wiersze piszą, jakieś inne obszary, naprawdę tego jest sporo, to są po prostu kreatywni ludzie, Karkonosze przyciągają kreatywnych ludzi i tak, jest to spory potencjał, jest duże zainteresowanie, zwłaszcza, że warsztaty są za darmo i są dla młodzieży 14+, takie było założenie właśnie ze względu na to, żeby gdzieś tam do tych studiów się przygotowywać, ale już wiem też z odpowiedzi, z zapytań przed pierwszymi warsztatami, czy młodszych

0: dzieciaków by mnie nie chciała wziąć pod skrzydła. W związku w związku z tym jest duże zapotrzebowanie na to.
1: Czyli rozumiem, że jeśli też pojawia się ktoś, kto ten kontekst artystyczny ma troszkę węższy, nie ma jakiegoś dużego dorobku, ale w głowie się zapaliła ta lampka, że chciałbym spróbować, chciałbym pójść w tym kierunku, to też może.
0: Tak, jak najbardziej, zapraszamy. Tutaj jakby przyjmujemy wszystkich i nikogo na siłę ani nie trzymamy, ani nie zmuszamy, ale zachęcam, bo jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ktoś ma taki skill, ktoś chce, to czemu nie spróbować?
1: Tym bardziej, że za darmo to zawsze jest najlepsza cena.
0: Tak, myślę, że tak i myślę, że trzeba po prostu korzystać z wszystkiego, co jesteśmy w stanie, z dobrodziejstwa innych, nie wiem, instytucji, ludzi i tak dalej, bo naprawdę jest fajnie, mamy fajną atmosferę, tutaj nikt nikogo jakoś nie ocenia, po prostu jest bardzo sympatycznie.
1: I miejsce też fajne, być może dla wielu to będzie okazja do tego, żeby Zakamar zobaczyć po raz pierwszy od środka, żeby w ogóle to miejsce poznać, a miejsce z dużym potencjałem, nie tylko jeśli chodzi o grafikę, malarstwo, reklamę, sztukę.
0: Tak, zdecydowanie tutaj też wiem, że spotkania z psychologiem się odbywają. Można przyjść, po prostu pograć w planszówki, poczekać na autobus. Już wiem, że są stali bywalcy nawet, którzy sobie tutaj przychodzą nawet w ciszy poczytać. Są mangi, są komiksy, są nawet gry, jakieś tam konsole, także są piłkarzyki. Można tu robić naprawdę wiele rzeczy, po prostu spędzać czas kreatywnie, a nie wąsając się gdzieś tam po mieście. No i tak jak mówię, jest miejsce otwarte, ale też no, nikt się tam nie patrzy, młodzieży na ręce, co oni tam robią i tak dalej. Oni mają swoją przestrzeń, a ja uważam, że przestrzeń dla młodzieży jest ważna, bo o tyle, o ile mamy dużo zajęć dla małych dzieci, dla dorosłych też, dla starszych ludzi też, natomiast młodzież jest często taka pomijana w tym wszystkim i z tego co widać, potrzeba jest.
1: Zatem Zakamar zaprasza, odwiedzajcie Książnicę Karkonoską, korzystajcie, do tego zachęcała Małgosia Bączek.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Bogdan, bardzo dziękujemy, a ja zapraszam na dalszą część naszej audycji, w której dziś, przypomnę, zgłębiamy tajniki druku 3D. Między innymi te właśnie dziedzinę poznać możecie w Książnicy Karkonoskiej. Zakamar, czyli ta część biblioteki przygotowana z myślą o jeleniogórskiej młodzieży, zaprasza w swoje progi wszystkich tych, którzy takiego druku 3D chcieliby spróbować, chcieliby się go nauczyć, a w tym pomaga prowadzący warsztaty Patryk, uczeń trzeciej klasy ZST, mechanik na profilu Technik Mechatronik. Rozmawiamy dziś o jego pasji, czyli właśnie o druku 3D, o tym, jak to się zaczęło. No i co ciekawego na co dzień w tej materii dzieje się w Książnicy, a za chwilę przejdziemy do kolejnych zajęć związanych z informatyką, systemami takimi jak Linux, czy zajęć plastycznych, które prowadzi tam Małgorzata Bączek.
2: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
1: Wspomniałeś o tym, że traktujesz to już poniekąd, może nie jako pracę, ale w formę zarobku. Dla tych, którzy są na starcie, to pewnie jeszcze daleka droga do tego punktu, no ale myślę, że część też będzie o tym myślała w tych kategoriach. A jeśli jesteśmy zainteresowani, to do czego na starcie ten druk 3D może nam się przydać?
3: Na starcie na pewno do jakichś zabawek ruchomych, zabawek antystresujących, które nam umilą dzień, ale w późniejszym czasie, jak już nauczymy się w miarę projektować, no to możemy sobie drukować chociażby jakieś ozdoby, jakieś pudełka zamykane, jakieś przegródki.
1: Albo z perspektywy tego, czym się zajmujesz, co sprzedajesz, czy zdarzają się jakieś pytania, prośby, projekty, życzenia o coś nietypowego, co na przykład można uzyskać tylko i wyłącznie dzięki drukowi 3D?
3: No druk 3D to jest to samo, jakbyśmy do formy metalowej wlewali plastik. No i to jest różnica taka, że do formy, gdzie wlewamy plastik, to jest bardziej wytrzymalsze, bo jest większe ciśnienie, no i jest to w 100% wypełnione. A w druku 3D mamy warstwy, które są cienkie, ale i taki siak sprawia, że jest mniej wytrzymalszy, pomimo że mamy różne materiały. Ludzie też na przykład u mnie zamawiają z tego względu, że wyjdzie to dla nich tańsze. Na przykład wczoraj dostałem zamówienie z prośbą, czy bym zaprojektował i wydrukował osłonę na tarczę hamulcową do rowera, gdzie trzeba zeskanować dany element, później zaprojektować, żeby były przejście powietrza, no i później wydrukować, bo to taniej wyjdzie, no bo żeby zrobić taką formę, no to potrzeba więcej czasu i więcej pieniędzy w to idzie.
1: Jak już ustaliliśmy, dla kogoś, kto dopiero zacznie albo zatknie się z tym po raz pierwszy, no to wydatek na dzień dobry pod tytułem kupno drukarki 3D to może być za dużo. Tym bardziej, że nie mamy gwarancji, że to jest coś dla nas, ale te zajęcia w Książnicy Karkonoskiej to też chyba fajna okazja do tego, żeby po prostu z tym sprzętem się zaznajomić, zobaczyć, sprawdzić, bo tak naprawdę niewiele jest ku temu okazji. Nie zawsze mamy taką możliwość.
3: Dokładnie. Nie polecam na początek kupować jakiejś, Bóg wie, jakiej drogiej drukarki. Na sam start poleciłbym właśnie coś tańszego kupić, żeby poznać się z tematem, zobaczyć, czy rzeczywiście to jest to. Ewentualnie można przyjść do Zakamaru, gdzie są dwie mniejsze drukarki, ale każdy może sobie wydrukować coś za darmo i też zobaczyć, jak to wygląda i jak to funkcjonuje.
1: A jeśli chcemy zgłębić temat, czujemy, że to jest coś dla nas, chcemy się uczyć i zostać na dłużej, to wracając do tych zajęć, które prowadzisz, trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść, jak to działa?
3: Wystarczy przyjść, tu mamy listę, na której możemy się zapisać na zajęcia. To jest taka jakby lista obecności. Zajęcia są w pełni darmowe i zawsze tak mniej więcej parę dni albo tydzień są ogłaszane. Na Facebooku, na Instagramie, na wszystkich relacjach społecznościowych.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Śledźcie więc te informacje w internecie, korzystajcie z zajęć i warsztatów, które prowadzi tam Patryk, no ale skorzystać można także ze spotkań poświęconych sztuce. Te zajęcia prowadzi z kolei nauczycielka Małgorzata Bączek.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
1: Zakamar niejedno ma oblicze, oprócz tego, że jest to miejsce spotkań, to jest to taka przestrzeń, w której horyzonty możemy poszerzać i okazji ku temu w tym roku jest sporo. Między innymi ze sprawą zajęć, które prowadzisz i które skupione są wokół czego? Może to na początek powiedzmy.
0: Ja prowadzę zajęcia artystyczne. Skupione będą wokół właściwie takiego budowania portfolio artystycznego, teczki artystycznej, bo jest spora grupa uczniów, młodych ludzi, którzy nie kończyli szkoły artystycznej, nie mają tej teczki zbudowanej, a chcą mimo wszystko iść na przykład na studia graficzne, gdzie ta teczka jest wymagana. No i jest potrzeba, jest odpowiedź na potrzebę, tak? Tacy uczniowie no nie wiedzą, jak się do tego zabrać i bardzo często po prostu rezygnują z dalszej jakiejś tam kariery graficznej, bo właśnie na przykład w momencie egzaminów czy tam wstępnych jakichś kwalifikacji no nie są w stanie sprostać temu zadaniu.
1: To jest taki obszar, w którym ten pierwiastek artystyczny jest mocno istotny i to zawsze rodzi pytanie, co jest ważniejsze, czy talent, czy praca?
0: Znaczy tutaj będziemy się na pewno skupiać artystycznie również, ale skupiać się przede wszystkim na tym, żeby się nauczyć tej kompozycji, nauczyć się mierzyć proporcje, nauczyć się kłaść światłocień, pracować z kolorem, tak? Oczywiście nie zabraknie takich jakichś smaczków, mam nadzieję, że się uda to wprowadzić, że na przykład pójdziemy sobie na taras, będziemy malować dachy domów, bądź jakieś inne kompozycje, które będą stricte ciekawe tematycznie, a nie technicznie, ale tutaj chciałabym dużo nacisk na tą technikę jednak położyć, bo to jest trochę tak jak z warsztatem jakiegokolwiek kogoś, kto jest w czymś dobry, tak? Jeżeli ja mam warsztat i umiem użyć czegoś, umiem to zrobić, ale na przykład odrzucam to świadomie, no to mogę sobie to odrzucić, ale nie odrzucam tego dlatego, że nie umiem tego zrobić, nie? To jest tak, chcę zrobić jakiś światłocień, ale nie umiem, to tego nie robię. I wtedy widać, tak, że ta osoba zrobiła tą pracę, ona jest taka, bym powiedziała, infantylna, co nie znaczy, że gorsza oczywiście, bo sztuka i tworzenie jest zawsze wartościowe, natomiast nie zrobiła, bo nie umiała. A to jest coś innego niż nie zrobiłam, bo świadomie to odrzuciłam. Umiałam, ale to odrzuciłam, tak? Więc warto się w ten narzędziownik wyposażyć, nauczyć się tego i albo z tego korzystać, albo nie.
1: Budowanie teczki, tworzenie swojego portfolio wydaje się takim procesem mocno rozciągniętym w czasie. To nie jest coś, co dzieje się na tu i teraz. Te spotkania i te zajęcia mają młodzieży pomóc. No właśnie, ale to chyba nie będzie jedno spotkanie i na tym koniec.
0: Tak, zajęcia z założenia mają być cykliczne. Chcemy to powtarzać co roku. Na razie spotykamy się raz w miesiącu, ale już pracujemy nad tym, żeby to były dwa spotkania w miesiącu, dlatego że już widzę jakby po... Być może teraz w miesiącu starczy później, natomiast teraz, póki nie jesteśmy na jakimś takim bardzo zaawansowanym poziomie, no to na przykład martwa natura zostaje nam i musimy zdążyć, żeby nam jabłko na przykład nie zwiędło, tak? Nie zepsuło się do następnego spotkania, czy tam nie pomarszczyła się bardzo skórka, bo będzie zupełnie inaczej wyglądać, a jednak chcemy kłaść nacisk na to, żeby te proporcje, te perspektywy, to wszystko jakby było wyćwiczone, tak? Więc na pewno martwa jedna natura, dwa zajęcia albo trzy, później będzie postać, też będziemy chcieli modela tutaj malować z żywego człowieka, czy rysować. No i tak, to będzie kilka zajęć na jedną pracę tak naprawdę.
1: To już wystartowało, więc pewnie masz troszkę wgląd w to, z jakimi trudnościami, pytaniami, czy też życzeniami twoi podopieczni się zgłaszają. No bo to też może być odpowiedź dla tych, którzy zastanawiają się, czy to w ogóle jest dla mnie, czy ja mam tam po co przychodzić. Z czym się pojawiają?
0: Na razie trochę to było takie na próbę, więc wszyscy byli w takim lekkim szoku, mam wrażenie, bo tutaj było dużo nowości, było mierzenie tam na ołówek tych proporcji, szkicowanie, rozplanowywanie tego, żeby ta kompozycja też była taka jak trzeba. No i na razie oni byli tacy zaskoczeni tym, co ja od nich chcę, ale no myślę, że odpowiedź była bardzo ciekawa. Chcą przyjeżdżać, chcą przychodzić. Niektórzy mogli być tylko godzinę, a zajęcia z założenia trwają 2 godziny, bo też zanim się rozrysujemy, to chwila potrwa. Niektórzy przyjechali na chwilę zobaczyć, ale już dostałam informację, że będą sobie jakieś tam transporty do domu organizować, że chcą zostać na całość, bo było za mało, nie?
1: Logistyka została uruchomiona już.
0: Tak, logistyka została uruchomiona. Na razie myślę, że jakiś taki stricte technicznych czy mentalnych pytań nie ma, no bo oni muszą się też oswoić z tym. Dla niektórych to było pierwsze zetknięcie z taką no, techniczną stroną rysunku, póki co rysunku, więc to też jest dla nich nowe. Oni muszą to przegryźć, przepracować i dopiero pewnie zaczną się pojawiać jakieś pytania.
1: Padły hasła grafika, rysunek. Jakie jeszcze obszary? Co się będzie działo?
0: Na pewno będzie malarstwo, na pewno będzie rysunek, na pewno będzie grafika. Być może zahaczymy troszkę fotografię, to też mówię, ja muszę się zorientować, z jaką grupą mam do czynienia, do czego, komu jest to potrzebne i jakby będę się starać podążać. Ja myślę, że no, jakby w dobie dzisiejszej edukacji to jest najważniejsze, żeby podążać za potrzebą młodych ludzi, bo oni doskonale są zorientowani na coś, sami czasami tego nie są w stanie wyłapać, ale jak się z nimi porozmawia, to wiemy, czego oczekują, czego pragną, czego chcą i trzeba im tym po prostu pomóc.
1: A potencjał jest chyba o tyle duży, że w Jeleniej, biorąc pod uwagę istnienie szkół artystycznych, no to sprawia, że ten grunt jest chyba całkiem podatny na szkolenie, na poszerzanie horyzontów, na pójście w tym kierunku.
0: Czy ja w ogóle myślę, że nasz region Karkonoszy i oczywiście Jelenia Góra jak najbardziej nie wiem, ma jakiś taki magiczny potencjał do ludzi, którzy są kreatywni. Naprawdę. Ja w żadnym innym miejscu, w którym byłam do tej pory, nie spotkałam tylu jakby zagłębi artystów różnych, z różnej dziedziny i to nawet nie tych sztuk takich wizualnych, ale ile tu mamy jakichś pisarzy, którzy robią, nie wiem, wiersze piszą, jakieś inne obszary, naprawdę tego jest sporo, to są po prostu kreatywni ludzie. Karkonosze przyciągają kreatywnych ludzi i tak, jest to spory potencjał, jest duże zainteresowanie, zwłaszcza, że warsztaty są za darmo i są dla młodzieży 14+, takie było założenie właśnie ze względu na to, żeby gdzieś tam do tych studiów się przygotowywać, ale już wiem też z odpowiedzi, z zapytań przed pierwszymi warsztatami, czy młodszych dzieciaków bym nie chciała wziąć pod skrzydła. W związku z tym jest duże zapotrzebowanie na to.
1: Czyli rozumiem, że jeśli też pojawia się ktoś, kto ten kontekst artystyczny ma troszkę węższy, nie ma jakiegoś dużego dorobku, ale w głowie się zapaliła ta lampka, że chciałbym spróbować, chciałbym pójść w tym kierunku, to też może.
0: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy. Tutaj to i jakby przyjmujemy wszystkich i nikogo na siłę ani nie trzymamy, ani nie zmuszamy, ale zachęcam, bo jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ktoś ma taki skill, ktoś chce, to czemu nie spróbować?
1: Tym bardziej, że za darmo to zawsze jest najlepsza cena.
0: Tak, myślę, że tak i myślę, że trzeba po prostu korzystać z wszystkiego, co jesteśmy w stanie, z dobrodziejstwa innych, nie wiem, instytucji, ludzi i tak dalej, bo naprawdę jest fajnie, mamy fajną atmosferę, tutaj nikt nikogo jakoś nie ocenia, po prostu jest bardzo sympatycznie.
1: I miejsce też fajne, być może dla wielu to będzie okazja do tego, żeby Zakamar zobaczyć po raz pierwszy od środka, żeby w ogóle to miejsce poznać, a miejsce z dużym potencjałem, nie tylko jeśli chodzi o grafikę, malarstwo, reklamę, sztukę.
0: Tak, zdecydowanie tutaj też wiem, że spotkania z psychologiem się odbywają. Można przyjść, po prostu pograć w planszówki, poczekać na autobus. Już wiem, że są stali bywalcy nawet, którzy sobie tutaj przychodzą nawet w ciszy poczytać. Są mangi, są komiksy, są nawet gry, jakieś tam konsole, także są piłkarzyki. Można tu robić naprawdę wiele rzeczy, po prostu spędzać czas kreatywnie, a nie wąsając się gdzieś tam po mieście. No i tak jak mówię, jest miejsce otwarte, ale też no, nikt się tam nie patrzy, młodzieży im na ręce, co oni tam robią i tak dalej. Oni mają swoją przestrzeń, a ja uważam, że przestrzeń dla młodzieży jest ważna, bo o tyle, o ile mamy dużo zajęć dla małych dzieci, dla dorosłych też, dla starszych ludzi też, natomiast młodzież jest często taka pomijana w tym wszystkim i no, a z tego co widać, potrzeba jest.
1: Zatem Zakamar zaprasza, odwiedzajcie Książnicę Karkonoską, korzystajcie, do tego zachęcała Małgosia Bączek.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A my teraz zmieniamy temat w audycji Radia Złote Przeboje. Niedawno mówiliśmy o Dolnym Śląsku. Na dobrej drodze był też Dolny Śląsk na dobrych torach. To teraz czas na kolejny element, czyli Dolny Śląsk na bezpiecznej drodze. Samorząd Województwa Dolnośląskiego uruchamia kolejny komponent regionalnego programu infrastrukturalnego. Na czym ma to polegać? To sprawdzała nasza reporterka Joanna Strutyńska.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
4: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Chcemy, aby nasze inwestycje infrastrukturalne charakteryzowały się nie tylko tym doskonałym wykonaniem tego, co robimy zawsze, ale jeszcze większym bezpieczeństwem. Chcemy rozszerzyć monitorowanie przejazdów kolejowych. Chcemy wsłuchiwać się w głos naszych mieszkańców i wprowadzimy ankietę, która będzie wskazywała takie niebezpieczne miejsce. Będziemy przebudowywać skrzyżowania, aby były jeszcze bezpieczniejsze, czyli ronda, które są najbezpieczniejszymi skrzyżowaniami. Będziemy oddzielać szlaki piesze od rowerowych, żeby również tutaj nie było wypadków. Chcemy mocno zainwestować i postawić w bezpieczeństwo. W nasze programy, które mamy od lat, typu programy chodnikowe, będziemy się starać również dodatkowo budować oświetlenia, doświetlenia tych chodników, ponieważ wiemy, że jest to ważny element, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, więc cały czas tutaj, jeżeli chodzi o tą gałąź infrastruktury, o tą gałąź tego programu, to będzie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo.
5: O jakiej kwocie na ten program mówimy w tym roku?
4: Nie mówimy o kwotach, ponieważ tutaj będziemy rozszerzać te programy, będziemy rozszerzać inwestycje. Mamy kwot, mamy dodatkowe koszty, jeżeli chodzi o oszczędności, więc tutaj będziemy wszystkie kwoty, wszystkie oszczędności, które nam zostają, będziemy inwestować właśnie w poprawę bezpieczeństwa.
5: A czy jest jakiś konkretny program na ten rok, na przykład, czy na najbliższe miesiące?
4: No to właśnie przebudowy skrzyżowań, to właśnie doświetlenia chodników.
5: Ale skrzyżowań na Dolnym Śląsku chodników jest dużo.
4: Tak, ale wraz z remontami dróg, wraz z remontem, z naszym programem Dolny Śląsk na dobrej drodze, tutaj w miarę możliwości, jeżeli pojawią się takie skrzyżowania, będą również przebudowywane. Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, widzimy też, co się dzieje, chociażby niedawne wydarzenia na przejazdach kolejowych, gdzie też cierpią nasze pojazdy. Tutaj też musimy to głowę wprost powiedzieć, że nasza flota pociągów też na tym cierpi, na tych niebezpieczeństwach, więc chcemy też również poprawić to, żeby jak najmniej pojazdów było wyłączonych z użytku, wyłączonych z ruchu. Więc potrzeba mieszkańców, tutaj nasze obserwacje spowodowały, że musimy jeszcze mocniej postawić na bezpieczeństwo.
6: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Ten projekt zakłada szereg inwestycji w bezpieczeństwo właśnie na infrastrukturze dolnośląskiej, zarówno tej drogowej, jak i kolejowej. Trzeba pamiętać, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei jest to, oprócz tego, że zarządca dróg wojewódzkich, to drugi co do długości normalnotorowy zarządca kolejowy w Polsce. Jako jedni z pierwszych mamy inteligentny system rejestracji zdarzeń na przejazdach kolejowych i chcemy ten system wdrażać na wszystkich kolejnych naszych inwestycjach, tak aby te przejazdy, czyli te newralgiczne punkty w infrastrukturze kolejowej pod kątem bezpieczeństwa były jak najbardziej z naszej strony zaopiekowane. Oprócz tego to są inwestycje w infrastrukturę drogową, ciągi pieszo-rowerowe, czyli skanalizowanie ruchu pieszych tak, aby nie kolidował z ruchem kołowym oraz przebudowa skrzyżowań na skrzyżowania o ruchu okrężnym, tak aby były one zarówno komfortowe dla kierowców czy użytkowników, jak i dla pieszych, którzy te skrzyżowania będą przemierzać. Podobnie jak w przypadku innych programów Dolny Śląsk na dobrej drodze czy na dobrych torach, to będą sukcesywnie rok do roku prowadzone inwestycje aż do skutku, po prostu. Czyli kiedy wyeliminujemy potrzeby lokalnej społeczności, czy je zrealizujemy, to wtedy program się skończy. Jest to oczywiście niemożliwe, bo zawsze te potrzeby będą się rodziły. Tak więc program będzie kontynuowany z roku na rok. Sukcesywnie będziemy starali się tą infrastrukturę poprawiać. Na przykładzie Dolnego Śląska na dobrej drodze potencjał takich kilometrów do wyremontowania to około 500-600 kilometrów. Rok do roku jednostka remontuje w okolicach 100 kilometrów, teraz po ambitniejszym i szybszym tempie. Tak więc możemy estymować, że w 5-6 lat będziemy w stanie wyremontować wszystkie najgorsze drogi wojewódzkie, więc myślę, że podobny czasookres może być, jeżeli chodzi o przebudowy i inwestycje związane z chodnikami, z doświetleniem przejść dla pieszych i z rondami. Nie ma stricte takiej pozycji w budżecie jak Dolny Śląsk na bezpiecznej drodze, dlatego że te zadania są bardzo interdyscyplinarne. Tak? Czyli z jednej strony mamy bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, z jednej strony mamy temat ciągów pieszo-rowerowych, ale z drugiej strony mamy temat projektowania i przebudowy dróg wojewódzkich. Są zupełnie różne paragrafy klasyfikacji budżetowej, tak więc trudno byłoby to w jednym planie ująć. Myślę, że ogłoszenie tego programu to jest jasny sygnał, że województwo dolnośląskie inwestuje olbrzymie pieniądze w infrastrukturę, ale inwestuje również w bezpieczeństwo i ten program to jest pewnego rodzaju nobilitacja i pokazanie, że bezpieczeństwo jest równie dla nas ważne.
5: Rozbijmy to sobie trochę na elementy, jeśli chodzi o przebudowę skrzyżowań na ronda. Które pierwsze?
6: No i teraz mógłbym Pani powiedzieć, że na dzisiaj, tak lekko licząc, mam kilkadziesiąt skrzyżowań, które mam na etapie koncepcji w skali województwa. Trudno mi będzie wymienić wszystkie, ale my jesteśmy we Wrocławiu najbliżej, mamy wschodnią obwodnicę Wrocławia. Jeżeli chciałby Pani takiej deklaracji, to w mojej opinii wszystkie skrzyżowania na wschodniej obwodnicy Wrocławia powinny być przebudowane na skrzyżowania o ruchu bezkolizyjnym, czyli na ronda, po prostu. Dla komfortu lokalnej społeczności, ale dla komfortu również kierowców, bo Dolny Śląsk na bezpiecznej drodze to również jest komfort kierowców, bo wypadki i zdarzenia drogowe nie biorą się tylko z nonszalancji, tylko biorą się również z tego, że ta infrastruktura jest nieprzystosowana do ruchu takiego, jaki aktualnie jest prowadzony. Tak więc dla przykładu na pewno jednostka będzie starała się kłaść duży nacisk, aby te arterie komunikacyjne, takie jak na przykład wschodnia obwodnica Wrocławia, były docelowo arteriami bezkolizyjnymi.
5: Ale to mówimy o realizacjach właśnie w jakim przedziale czasu, kiedy te prace wszystkie związane z tym programem mogą się zacząć?
6: One już się toczą tak naprawdę. Myślę, że w maju na pewno będziemy podpisywać umowy, porozumienia na projektowanie ciągów pieszych razem z samorządami, więc to już ma miejsce.
5: Gdzie na przykład?
6: Nie chciałbym jeszcze ujawniać, będzie okazja, spotkamy się, jest to długa lista, to nie jest tak, że z głowy mógłbym podać dwóch, trzech samorządowców, ale to będzie krzywdzące względem znakomitej większości, których nie wymienię, tak więc pozwólcie Państwo, że spotkamy się jeszcze raz i zobaczymy wspólnie, które to samorządy będą. Niezależnie jednostka będzie chciała przeprojektowywać te skrzyżowania na ronda, na dzień dzisiejszy mamy kilka takich koncepcji. Jeżeli Pani pyta o czasookres, to jeżeli chodzi o ciągi piesze, czasookres, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę, to jest około półtora roku, dwa lata, realizacja rok, półtora. Tak więc od dzisiaj myślę, że pierwsze ciągi piesze mogą się pojawić za 3-3,5 roku. Jeżeli chodzi o ronda, sytuacja jest dość podobna, koncepcja też około pół roku. Później mamy dokumentację, bo najczęściej wchodzimy w procedurę z RIDOS-ką, czyli musimy wywłaszczyć tereny wokół skrzyżowania tak, aby to rondo się po prostu zmieściło. Tak więc od momentu, bym powiedział, decyzji do momentu fizycznej realizacji, to takie rondo powstaje w okolicach 3-4 lat.
1: A o Dolnym Śląsku na bezpiecznej drodze, bo ten program uruchamia Samorząd Województwa Dolnośląskiego, mówił m.in. Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w rozmowie z naszą reporterką Joanną Strutyńską.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
1: Na bezpieczeństwo na drogach bezpośredni wpływ oprócz kierujących i pieszych wszystkich uczestników ruchu mają także jeleniogórscy policjanci, którzy o to bezpieczeństwo dbają w różnych formach. Wraz z nadejściem wiosny i lata, które dopiero na horyzoncie, na jeleniogórskich drogach i szlakach pojawiły się rowerowe patrole policyjne, o których więcej teraz Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy Policji.
7: 9 maja bieżącego roku oficjalnie ruszyły policyjne patrole rowerowe. Jak co roku funkcjonariusze najczęściej będą pełnić służbę w weekendy oraz w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Pierwszego dnia służby policjanci pojawili się podczas międzynarodowego wyścigu Bike Marathon Harahów. Szklarska Poręba Jakuszyce. Wydarzenie miało wyjątkowy charakter, ponieważ był to pierwszy polsko-czeski wyścig MTB wpisany do kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej, a także zaliczany do Pucharu Polski i Pucharu Czech MTB. W zawodach uczestniczyło wielu zawodników zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Start wyścigu odbył się na stadionie zimowym w Harachowie, natomiast meta została zlokalizowana na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie Jakuszyca. Obecność policyjnych patroli rowerowych znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz poczucie komfortu mieszkańców i turystów. Policjanci poruszający się na rowerach są bardziej mobilni i mogą szybko dotrzeć do miejsc niedostępnych dla radiowozów, takich jak parki, skwery, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne czy wąskie uliczki. Dzięki temu mogą skutecznie reagować na zgłoszenia oraz przeciwdziałać naruszeniom porządku publicznego. Policyjne patrole rowerowe pozwalają również na bliższy kontakt funkcjonariuszy z lokalną społecznością. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania i poprawia komunikację pomiędzy policją a obywatelami. Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych należy m.in. zapobieganie naruszeniom ładu i porządku publicznego, przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom, ujawnianie sprawców czynów zabronionych oraz podejmowanie interwencji wobec osób łamiących przepisy prawa. Podczas pierwszej służby funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wykroczenia, szczególnie uciążliwe społecznie, oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i imprezy sportowej.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Czas na artystyczną część naszego magazynu. Sprawdźmy więc, co jest grane w Jeleniej Górze, a dokładniej w jeleniogórskich kinach. Jeśli weekend w Heliosie, to oczywiście premiery. Mamy kino familijne, mamy kino z dreszczykiem, mamy także propozycje dla najmłodszych. Jeśli chodzi o tę pierwszą kategorię, czyli kino familijne, to bardzo serdecznie zapraszam na pokazy filmu Drzewo Magii w reżyserii Bena Gregora. Polly i Tim wraz z trójką dzieci stają przed koniecznością przeprowadzenia się na odludną angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe najmłodsi odkrywają niezwykłe drzewo zamieszkane przez barwne, ekscentryczne postacie. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy, pełne zapierających dech przygód. Drzewo Magii od dziś w repertuarze jeleniogórskiego kina Helios. Jeśli chodzi o najmłodszych, to oni mogą wybrać się na animację Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Gdy wyjątkowy półkurczak, półzając odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek kurozająców potrzebuje ratunku, wyrusza w ryzykowną podróż do legendarnej świątyni Świstaka. Tylko ukryta tam moc może odmienić ich los. Przed nim niebezpieczna droga, przeciwnicy gotowi na wszystko i decyzja, która będzie wymagała prawdziwej odwagi. Na szczęście nie jest sam. Towarzyszą mu wierni przyjaciele, nieco sarkastyczny żółw i przebojowa skunksica. To pełna przygód i humoru opowieść o rodzinie, przyjaźni i sile bycia sobą. Trzecia nowość tego weekendu i ostatnia premiera to film pod tytułem Obsesja, czyli najnowszy horror w reżyserii Carego Berkera. Nieśmiały Bear nie potrafi wyznać uczuć swojej przyjaciółce z dzieciństwa, Nikki. Zamiast tego trochę dla żartu, a trochę nie, kupuje w sklepie z antykami zabawkę, która ma spełniać jedno życzenie. Nikki natychmiast się w nim zakochuje. Życzenie Beara się spełnia, ale cena, jaką musi za to zapłacić, jest dużo mroczniejsza, niż mógł się spodziewać. Film Obsesja od tego weekendu również w jeleniogórskim Heliosie. I jeszcze muzyczna ciekawostka, cykl Helios na scenie, jego kolejna odsłona w poniedziałek i jest to pełnometrażowy dokument pod tytułem Iron Maiden Burning Ambition, który przedstawia niezwykłą 50-letnią drogę zespołu Iron Maiden. Obok członków zespołu w filmie zobaczymy także znanych artystów i wielbicieli grupy, m.in. Javiera Bardema, Larsa Ulricha oraz Chucka D, którzy przed kamerą opowiadają o wpływie Iron Maiden na muzykę, kulturę i kolejne pokolenia fanów na całym świecie. Premiera filmu zbiegła się z trwającą 2-letnią światową trasą koncertową Run For Your Lives, w ramach której zespół dał triumfalny koncert na London Stadium, niedaleko miejsca, gdzie wszystko zaczęło się 5 dekad temu. Ale na tym nie koniec, bo wyjątkowe wydarzenie celebrujące twórczość zespołu, Edfest, odbędzie się 11 lipca w historycznym Nebworth Park w Anglii i będzie częścią ponad 50 koncertów zaplanowanych na całym świecie w 2026 roku. Iron Maiden, założony w 1975 przez basistę Stevena Harrisa, stał się jednym z najbardziej utytułowanych zespołów na świecie. Od momentu wydania debiutanckiego albumu w 1980 roku utrzymują regularną aktywność fonograficzną. Na ich dorobek składa się 17 albumów studyjnych, 13 albumów koncertowych, aż 47 singli, które sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie. Co więcej, zespół zagrał niemal 2,5 tysiąca koncertów w 64 krajach. A jakie były tego początki, przekonać możecie się w jeleniogórskim Heliosie. Zapraszam na pokazy filmu Iron Maiden Burning Ambition.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: I tą muzyczno-filmową rekomendacją ja z wami się żegnam. To wszystko w tym wydaniu programu Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Reklama.
7: Niedziela, godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet 7, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G-Group.
9: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
8: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc 2 mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
10: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
8: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
11: Mega się cieszymy z tego finału. Będziemy próbowali z nimi wygrać.
8: Mówił Mateusz Bieniek z Warty. Mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Dziś więcej słońca na zachodzie oraz w Wielkopolsce i na Pomorzu, tam 17-18 stopni. Deszczowo i pochmurnie w centrum, na wschodzie i na południu kraju, tutaj od 12 do 18 w Białymstoku, 21 w Lublinie. Kacper Sosnowski, witam w niedzielę, 3 minuty po 8. Tak, tak, Eurowizja była wczoraj, sporo emocji. Zaraz wszystko opowiem, kto nie oglądał, zaraz będą szczegóły. Na razie życzę smacznego wszystkim tym, którzy przy śniadaniu.
6: radio, złote przeboje.
7: Chociaż młodzi Polacy to śniadania jedzą niechętnie. O tym też będzie.

Blondie i Maria w Radiu Złote Przeboje. Tak, tak, Eurowizja. Wczoraj za nami, już wam wszystko mówię, że jak ktoś nie oglądał. Alicja Szemplińska nas reprezentowała. Zaśpiewała fantastycznie. Po głosowaniu jury była w pierwszej dziesiątce, była siódma. Potem, gdy doszły głosy publiczności, trochę się to zmieniło i spadła na 12 miejsce. Tak zakończyła Alicja ze swoim nagraniem Pray Eurowizję. A o zwycięstwo Bułgaria walczyła do końca z Izraelem i wygrali Bułgarzy. Dara wygrała z taką oto piosenką. Jej tytuł to Bangaranga. O, właśnie, takie trochę współczesne nagranie. Bangaranga wygrywa. Ja tak sobie myślę, że już kiedyś była w historii muzyki Waka Waka, Aserehe, no to teraz czas na Bangarangę. Gratulujemy Alicji, bo 12 miejsce to i tak spory sukces, jeżeli chodzi o Polskę. A to Kim Carnes.

0: Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje, a teraz w związku z wczorajszą Eurowizją...
1: Złota Piątka.
0: Dziś nagrania pochodzące z tego konkursu. No to przenosimy się w późne lata 80. na początek kariery Céline Dion. W 88 roku jej menadżer René Angelin zadecydował, by artystka sprawdziła się na Eurowizji, by zobaczył ją cały świat, a dokładnie jakieś 600 milionów słuchaczy. Tylko jak wstawić Kanadyjkę do europejskiego konkursu? Otóż Szwajcaria szukała akurat nowej gwiazdy, robiła casting. Céline, która wówczas miała 20 lat, casting wygrała, a potem wygrała Eurowizję z tą piosenką Ne parte pas sans moi. Po tym sukcesie Céline wyznała swemu 26 lat starszemu menadżerowi, że go kocha i chce spędzić z nim resztę życia. Ten był zaskoczony, wycofany, ale potem został jej mężem.

Tu Radio Złote Przeboje, 10 minut i będzie godzina 9, czyli taką śniadaniową porę mamy. No właśnie, z tymi śniadaniami to różnie bywa. Ze statystyk wychodzi, że 20% Polaków śniadań nie je. Czasem przez brak czasu, a niektórym starcza poranna kawa, a potem się dojada jakieś niezdrowe rzeczy. Proszę ze śniadań nie rezygnować, tak radzą dietetycy. Bo to jak ruszanie w długą trasę przy rezerwie paliwa w baku. A najwięcej Polaków omijających śniadania jest w grupie do 24 roku życia. Czyli młodzi nie jedzą.

Google Dolls, Iris w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 9:00 w wiadomościach o nocy muzeów w całej Polsce. Ja też byłem wczoraj w Muzeum Pielęgniarstwa i widziałem wielorazowe strzykawki z wielorazowymi igłami. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś coś takiego było.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: 17 maja w kalendarzu, niedziela, minęła 9, w Radiu Złote Przeboje zapraszamy na wiadomości.
13: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
14: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
13: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
15: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
16: A Kancelaria Premiera, bo?
15: Interesujemy się polityką.
16: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
15: Byłoby super, byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
17: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
13: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, najntisy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę Kolejorz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Około 18 stopni w Wielkopolsce i na zachodzie. Podobne temperatury też na krańcach wschodnich, z tym, że tu będzie padać, a tam będą mieli słońce. Opady też w centrum, gdzie 13 stopni, oraz na Śląsku i w Małopolsce, gdzie około 10. Przypomnę jeszcze jedną ważną informację. Alicja Szemplińska, 12 wczoraj na Eurowizji. Jak to wypada, jeżeli chodzi o polskie historyczne występy w tej zabawie? Radio Złote Przeboje. Wszystko opowiem. A w Złotej Piątce mamy też najlepsze eurowizyjne przeboje w historii. I co jeszcze powiem? Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A propos wczorajszej Eurowizji, przypomnę, Bułgaria wygrała, Polska na 12 miejscu. To Australia była wysoko w konkursie, na czwartym. No i tu mała zagwozdka. Dlaczego Australia bierze udział w konkursie Eurowizji? Zresztą z bardzo ładną piosenką. A no właśnie, w konkursie europejskich nadawców Australia bierze udział, bo kiedyś poprosiła, że chciałaby wystąpić w 2015 roku na 60. urodziny Eurowizji. Dostała zaproszenie. No i od tamtej pory już jakoś jest, bo bardzo Australijczycy lubią ten europejski konkurs. No i nieźle sobie ta Australia radzi, bo pięciokrotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce i wczoraj również, czyli już szósty raz na tą dekadę. No gratulujemy. A to R.E.M. o szczęśliwych ludziach piosenka.

0: ta promocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, a w związku z Eurowizyjną Nocą i Eurowizją, którą wygrała Bułgaria, u nas teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości o Eurowizji. No to będzie kolejny eurowizyjny przebój. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. To piosenka o mężczyźnie, który nienawidzi wychodzić do pracy, bo musi zostawiać swoją królewnę w domu. A królewną jest kilkuletnia córka. No nic dziwnego, że melodyjna, bajkowa piosenka z fajnym tekstem wygrała Eurowizję w roku 76, dając Wielkiej Brytanii trzecie zwycięstwo w historii. A ja tylko dodam, że obecnie ten kraj ma 5 wygranych, ale w XXI wieku jeszcze nie wygrał, a na tej sobotnio-niedzielnej Eurowizji był ostatni z raptem jednym punktem. No to wracamy do tych pięknych brytyjskich wspomnień. Numer 1 w 27 krajach w 76 roku.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

dycha i będzie dycha. To taka sytuacja na zegarze. Tu Radio Złote Przeboje, od Tawan za nami. A jeszcze nawiążę do wczorajszego konkursu Eurowizji, bo to temat numer jeden w Europie. 12 miejsce Alicji Szemplińskiej wygląda nieźle na tle średnich wyników Polski w tej imprezie. Polacy na Eurowizji od czasów debiutu i drugiej lokaty Edyty Górniak w 1994 roku tylko 3 razy byli w pierwszej dziesiątce. 3 razy w dziesiątce na 28 występów. Nieźle poradziła sobie grupa Ich Troje. W 2003 roku była siódma. Michał Szpak z taką piosenką. Był też ósmy kilka dobrych lat temu, więc 12 miejsce Alicji jest piątym najlepszym wynikiem w naszej historii, bo kiedyś też Anna Maria Jopek była 11. Także cieszmy się z tej 12 pozycji. A to już Cher.

0: fantastyczny Duran Duran w Radiu Złote Przeboje, Come On Down. 3 minuty i będzie 10 w naszych wiadomościach o tym, ile średnio przeznaczają Polacy na ślubny prezent.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje rozbudza Was w niedzielę o godzinie 10. Mamy dla Was też wiadomości.
5: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
6: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
5: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Od Trójmiasta po Zieloną Górę i wszystko co na zachód. Tam ciepło i słonecznie, od 15 do 18 stopni. Od Białegostoku po Wrocław chmury i wszystko co na wschód z deszczem. 11 stopni w Kielcach, 14 w Łodzi, 19 w Lublinie. Obiecałem wczoraj, że dziś też będę miał dla Was wyjściówki na Hello Roxette, szczeciński koncert z muzyką kultowego szwedzkiego zespołu i słowa dotrzymam. Więc telefony na pewno się przydadzą. Będziemy także w klimacie największych eurowizyjnych przebojów z historii. Jestem z Wami ja. Bardzo mi miło.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: A to już Counting Crew.

0: Transgal w Radiu Złote Przeboje. A u nas teraz konkurs nucenia, dzień drugi, podwójne zaproszenie na szczeciński koncert Hello Roxette. 30 maja w Filharmonii czeka. Tam królować będzie muzyka tego szwedzkiego zespołu, ale także tancerze na scenie. Wczoraj wygrała Ola, która tak ładnie zanuciła.
1: Must have been love, but so will not.
0: No właśnie, a dziś możecie wygrać wy. Wystarczy
2: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Proszę dzwonić i nagrywać się na naszą sekretarkę. Ja wybiorę najbardziej ekspresyjne, emocjonalne, zachwycające nagranie. Czekam do 11:00.
3: You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need.
0: Bo koncert z muzyką Roxette też czeka. A to już Backstreet Boys.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Reklama.
5: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Jam i naiwne pytania w Radiu Złote Przeboje. W związku z tym, że wczoraj Eurowizja, wygrała Bułgaria, Polska 12, to my dzisiaj eurowizyjne przeboje prezentujemy.
1: Złota piątka
0: poświęcona Eurowizji. No to Abba Waterloo przed nami, piosenka pierwotnie nagrana po szwedzku i to właśnie ta wersja zespołu Abba wygrała Eurowizję w 1974 roku. Juju. Śmiesznie brzmi, prawda? Kiedyś, przypomnę, trzeba było śpiewać w ojczystym języku. Chociaż słowa utworu odnoszą się do Waterloo, czyli miejsca klęski Napoleona, to utwór szczególną popularnością cieszył się właśnie w jego kraju, czyli we Francji. Dlatego nagrano też francuskojęzyczną wersję przeboju, potem niemieckojęzyczną. No nie przebierali Szwedzi w środkach, by być bliżej publiczności w całej Europie. A Waterloo było ich trampoliną do wielkiej kariery.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama... pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, a teraz eurowizyjna perełka z Polski.
1: Złota Piątka.
0: Dziś eurowizyjna. Edyty Górniak na Eurowizji mogło nie być, gdy zadzwoniono do niej z propozycją reprezentowania Polski w konkursie, odłożyła słuchawkę. Albo myślała, że ktoś się wygłupia, albo była nieco zszokowana. W końcu, gdy podjęła rozmowy o Eurowizji, odrzuciła pierwszą propozycję. Pierwsze zaproponowane nagranie. Może i dobrze, bo wtedy pojawiło się To nie ja, które było strzałem prawie w dziesiątkę. Dokładnie w drugie miejsce. Najlepsze dla Polski w historii tego konkursu. Pani Edyto, wspominamy ten emocjonalny, dojrzały występ 22-latki do dziś.

0: Snap w radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe, od 12 u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski będzie z panią Beatą odkrywać tajemnice piosenek Bajmu. Będzie coś ciekawego i ważnego m.in. dla pielęgniarek. I tak sprawę zostawię. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Reklama.
12: W kalendarzu jest 17 maja i to jest niedziela. Mamy punktualnie południe. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
13: 3 osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły 3 osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
14: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon 3 osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
13: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej 3 osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
15: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w taki sposób możemy też dotknąć czegoś nowego. I
16: coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
17: My mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
13: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. We'll be right back.
11: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
18: Pogoda.
12: Czeka nas raczej deszczowy tydzień. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą kraju czasami pojawia się słońce. Na zachodzie 19 stopni, w Warszawie jest 15, nad morzem 13, a w Krakowie tylko 10.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
12: Minęło majowe, niedzielne południe, a to znak, że czas na dwugodzinne spotkanie z naszą majową gwiazdą. Czas dla Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski, ja też się kłaniam. No i będę naszej nowej prowadzącej w radiu Złote Przeboje towarzyszył. Za kilka minut opowieść o piosence, która stała się hymnem protestu sprzed lat i dała nadzieję na deszcz złotych polskich. Posłuchajcie sami, a teraz Lubega.
19: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych, to by się przydał, proszę Państwa. Może coś zaradzimy? Beata Kozidrak, jesteśmy tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Modlitwa o złoty deszcz, za chwilę mamy zagrać kolejną Twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
2: 2000 rok były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię? Chyba tak.
1: No tak, tak,
2: tak. Tak, i tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, bo jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
1: to jest
2: naturalne. Każdy,
1: kto
2: ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i tu się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które mu się absolutnie należą.
1: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
2: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, bo tak się śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma, wody na puste, nie wiem, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości, tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach, pani Beato. No, więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. I wiesz, można dostawać mnóstwo nagród, ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
1: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
2: która mam nadzieję dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę każdego dnia.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Majowa niedziela i nasza majowa królowa. W tym programie mamy piosenki Bajmu oraz opowieści Beaty, bo każdy utwór to gotowa historia do opowiedzenia. Myśli i słowa zagramy za chwilę tej piosenki. To miało nie być.
2: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś się tak odsuwałam generalnie.
1: Nawet to mi się nie podobała, tak?
2: Bo mnie się nie podobała.
1: Szykowaliście materiał na płytę.
2: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... wiesz, jakoś tak...
1: Kocham cię.
2: Tak z grubej rury od razu kocham. Nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią, tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie z moim mężem Andrzejem i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze wszystko się ułoży, ale się nie poukładało.
1: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
2: Wspomnieniem i tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam tą piosenkę. Ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna.
1: Nic tam nie pasowało.
2: Nic, po prostu. Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kochać się na koncertach, to wszyscy mnie to już szaleją.
1: No, prawda? Tak. I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
2: No to całe szczęście, oby to zostało kocham się na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
1: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, tak chyba trochę od niechcenia, tak zacząć.
2: Albo może razem.
1: No dobra.
2: Trzy, cztery.
1: Kocham cię.
2: Jeszcze, to jest. Nie, to... Trzy, cztery. Kocham.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Kto zwalcza ból?
7: Wundary!
6: Kto?
7: Wundary! Wundary!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz razem z prowadzącą Beatą sugerujemy przygotowanie czegoś do picia, gdyż nasza gwiazda zaśpiewa za chwilę, że nie ma wody na pustyni. Do tej piosenki w 83 roku, jak pamiętam, nagrany został teledysk na plaży nad Wisłą w Warszawie i ten znaleźć jest łatwo, ale mało kto wie, że powstał też inny, na najprawdziwszej polskiej pustyni błędowskiej.
2: Nagraliśmy takowy na prośbę ambasady polskiej, ponieważ nagrania z różnych obszarów muzyki, tej rozrywkowej, ale też poważnej, był taki specjalny montowany film dla ambasady. Ktoś przyjedzie, prawda, o to proszę bardzo, to tak się to dzieje w Polsce. No i to było śmiesznie, bo to po prostu naprawdę pustynia, traktory jechały takie w ogóle jaja. No i w takie miejsce, gdzie już ekipa była, nagrywaliśmy to, oni mnie tam wiązali, odwiązywali w ogóle i w pewnym momencie ktoś krzyknął tak nagrywając, że kochani, może byśmy jednak przerwali już te zdjęcia, bo Beata ma sine usta.
1: Czemu? Jaka tam panowała?
2: No
1: jaka
2: to była w pewnym momencie pora? Zrobiło się chłodno, a ja jestem takim człowiekiem, taką artystką, która po prostu, wiesz, jak idzie, to idzie. Ja stoję tutaj...
1: No nie zamarzłeś na tej pustyni.
2: Tak, nie czując w ogóle, wiesz, chłodu. Wszystko było dobrze, do pewnego momentu patrzą, że jestem po prostu sine mam usta.
1: A jaka to była pora roku? Pamiętasz?
2: Nie pamiętam, ale chyba wczesna wiosna właśnie.
1: Czyli no to jak na pustyni, po prostu słońce
2: no
1: zaszło, pojawił się mróz, no zdarza
2: się. No śmiesznie, ale obserwować to rzeczywiście, słuchajcie, było kolejną przygodą dla nas.
1: No szaleństwo, kiedy później ogląda się jakieś teledyski i się okazuje, że to, co jest na ekranie, jest absolutnie nieprawdą.
2: Tak,
1: rzeczywistość wyglądała zupełnie
2: tak
1: inaczej.
2: Było, rzeczywiście.
1: No i kolejna piosenka z historią. Historia za nami, przed nami piosenka, która nazywa się...
2: Nie

0: Lekka niedziela ma naprawdę dobrą energię. Płyną nam złote przeboje i opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Za kilka minut o 13:00 wiadomości radia Złote Przeboje, a chwilę potem wracamy do grania i opowiadania.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: W niedzielę 17 maja mamy godzinę 13, a o pełnej godzinie, jak zawsze, wiadomości Radia Złote Przeboje. Zapraszam.
16: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję, w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
17: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
16: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Dwa polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziraatem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
18: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
16: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
19: Mega się cieszymy z tego finału. Będziemy próbowali z nimi wygrać.
16: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17:00, mecz o złoto o 20:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Najbliższy tydzień najczęściej pod znakiem deszczu. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą czasami wychodzi słońce. Na zachodzie mamy 19 stopni, w Warszawie 15, nad morzem 13, a w Krakowie 10. Za kilka minut wrócimy w Radiu Złote Przeboje do niedzielnych opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski. Bardzo Was zapraszam. Niebawem dowiecie się, jak według Beaty wygląda noc, która daje odpoczynek po ciężkim dniu, a trochę później, że Beata miała być, uwaga, Przemkiem. Tego trzeba posłuchać. A teraz posłuchajcie Whitney Houston.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ja teraz wybaczcie, ale muszę zapytać naszą gwiazdę prosto z mostu, jak tam dzień? Ciężki? No bo za chwilę zagramy piosenkę Noc po ciężkim dniu.
2: No takie podobno bywają dla niektórych, bardzo ciężkie.
1: No bywają, tak. To jest ballada, którą, to wiem na pewno, lubisz bardzo, bardzo, bardzo. Dlaczego?
2: Lubię.
1: Musisz się wytłumaczyć.
2: Kiedy usłyszałam tę melodię, nawet taki specyficzny gitarowy rytm, skojarzył mi się z muzyką Beatlesów. Pierwsze takie filmiki, kiedy grali, jest noc, Liverpool, gdzie schodzisz do piwnicy, jest scena taka klubowa, mała, tak, malutka. Tak. Wszyscy palą papierosy, zadymiona ta sala.
1: Ja byłem w Dokach, w tym klubie, gdzie oni grywali.
2: To właśnie o tym mówię i wiesz, i wyobraziłam sobie. Przychodzisz na taki koncert, to jest jakaś nowa kapela, prawda, i gra takie melodie po prostu, tak cudownie.
1: Piosenki, nie produkcje, tylko piosenki.
2: Piosenki z duszą, z taką nową energią. Jakie to było piękne. Wiesz, jak się coś rodzi nowego, kiedy wchodzisz niczego nieświadomy, wyrwać się na koncert jakiejś młodej kapeli. No i sobie wyobrażam, że jestem w tamtych czasach, jest noc po ciężkim dniu, cokolwiek byś nie robił, wchodzisz napić się, posłuchać muzyki i wchodzisz tam i słyszysz te dźwięki. No i tak po prostu się zachwyciłam tym.
1: Troski całego dnia gdzieś mijają, jest tylko muzyka, jest taki riff gitarowy.
2: Tak.
1: Nie, gitara już zaczyna.
2: Wyobraźmy sobie, kochani, że teraz razem siedzimy w takim klubie.
1: Zadymionym.
2: I tak myślimy sobie, kto to przed nami w tej chwili zaśpiewa. Otóż zaśpiewa zespół Baim. I ja zaśpiewam Noc po ciężkim dniu.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przeglądamy tu sobie z Beatą dyskografię Bajmu i wybieramy co piękniejsze piosenki, te, które mają szczególne dla ciebie historię i znaczenie. No i stanęło teraz na utworze o tobie. Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
2: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
1: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
2: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta

0: płyta. To właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz? Mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz? O, coś tam zakwitło. Nagle jesień, śnieg spadł.
1: Czyli żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
0: Pomyślałam sobie, no chwileczkę, no. Wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe, to, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, ja nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nucisz się własną pasją i własnym zawodem, bo to dla mnie to jest jedno.
1: Tak.
0: Wiesz, jak już, no nie, ja ją już chętnie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz. Po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
1: Bo się gubi sens. Oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
0: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
2: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Beato Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beato Elżbieto, zacznę tak oficjalnie. Czy to prawda, że miałaś być Przemkiem?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Miałam być jak chłopcem, to? Bo mama miała takie objawy, że wszyscy mówi, no tak, tak, tak.
1: Będzie chłopiec, będzie naprawdę. Chłopiec.
2: Mama wybrała, no Przemek, no Przemek. No, nie mogłam jeszcze na tym etapie powiedzieć, czy się cieszę, czy nie. W każdym razie, kiedy moja mama miała bardzo ciężki poród i właściwie później musiała zostać w szpitalu, bo rzeczywiście praktycznie nie powinna rodzić. Zresztą mama moja powiedziała, tak jak to, też jestem taka krno, umbrna i powiedziała nie, ja urodzę to dziecko. Aha. I moja mama była równie zdziwiona jak wszystkie pielęgniarki, które tam podobno strasznie darłam, za przeproszeniem, buzię. Otworzyłam się od razu.
1: To było prorocze.
2: I któraś z tych pań, klepiąc mnie w pupę, potem powiedziała ale się wydziera. I mówi, szybko do mnie, bo dziecko w czepku się rodzi. I mama po prostu była zdziwiona bardzo, że dziewczynka, no w czepku, no to ktoś powiedział, będzie miała szczęście w życiu. Więc może wszystkiego do końca nie słyszałam, ale to gdzieś jakoś przeniknęło do mnie, że będę miała w życiu szczęście.
1: A my mamy szczęście spotykać się z Beatą w radiu Złote Przeboje w każdą majową niedzielę na całe 2 godziny, które dzisiaj już, no niestety, minęły. Piotr Jaworski, ja też za nie bardzo dziękuję, a po kolejną opowieść naszej gwiazdy zapraszamy już jutro o 12.30.
0: Z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 14 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownie stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
5: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor państwowych szkół budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
6: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
5: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
7: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
5: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
6: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
5: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
4: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Po raz kolejny w ten weekend północ kraju wygrywa, jeśli chodzi o pogodę, bo teraz piękne słońce i to w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury i opady deszczu, na południu dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18. Minuty po godzinie 14 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek po królewsku zaczniemy ten czas. Dajcie głośniej, bo w Waszych głośnikach już teraz Queen.

magiczny jest dźwięk tego fortepianu w tej piosence. Ten Shall Be You, holenderska formacja tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego. A ja do tej piosenki mam również wielki sentyment, bo przyznam się wam szczerze, że to była pierwsza piosenka, którą kilka ładnych lat temu zapowiedziałem w radiu. To już prawie 12 minut po godzinie 14, to teraz pora na gwiazdę, która była ikoną muzyki pop i soul w latach 60., ale ona również swoich sił próbowała z artystami w latach 80. nagrywała, czy to amerykańskimi, czy to angielskimi, no między innymi nagrała kawałek z zespołem Pet Shop Boys. No to już teraz specjalnie dla was w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dusty Springfield.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

zapachniało Orientem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Czep Mami, no i Sting, który patrząc na jego kalendarz koncertów, no to słuchajcie, jest wypełniony po brzegi. Właśnie rozpoczął trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, żeby później parę dni tylko nabrać sił na kolejną trasę, tym razem europejską. Przypomnę, że Sting także w to lato zagra w Polsce. Za 28 minut będzie 15, to teraz piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną, jak tylko otworzyłem oczy. Piosenka, która znalazła się na trzecim albumie zespołu Manam zatytułowanym Nocny Patrol. A to jest piosenka, którą mam nadzieję również zanucicie, i to niezależnie od tego, czy właśnie przygotowujecie obiad, czy jesteście w drodze, czy może jesteście na niedzielnym spacerze. No to teraz krakowski Spleen i Manam.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Kaufland jest fresh. W Kauflandzie.
11: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Reklama.

żeby dorobić do kieszonkowego. Śpiewała w muzycznych klubach. Swoją pierwszą płytę nagrała w wieku 19 lat. Do dziś koncertuje. Do dziś także nagrywa nowe piosenki. To jest artystka, która bardzo mocno chroni swoją prywatność. Tanita Tikaram w to dzisiejsze niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 15, to teraz zabieram was do słonecznej Andaluzji. Sprawdziłem, tam teraz 27 stopni, bo właśnie w tamtej części Hiszpanii zrodził się zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale dopiero 94 rok sprawił, że nie tylko cała Hiszpania zakochała się w ich muzyce, ale także cały świat. No to mam nadzieję, że teraz wystarczą tylko 3 takty i będzie wszystko wiadomo, o jaki zespół chodzi. Los de Rio, no i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: czasie stanu wojennego byli jednym z nielicznych zachodnich zespołów, które koncertowały w Polsce, no a sam wokalista tej formacji, czyli Sal Solo, stał się w Polsce prawdziwą ikoną, to Classics Nouveau. Takich niezapomnianych dźwięków na pewno nie zabraknie tuż po 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, na które gorąco Was już teraz zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Te trzy słowa odmienią Twój dzień.
3: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy.
4: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
5: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
6: Codziennie mamy dla Ciebie same największe przeboje.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
20: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
21: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
20: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20, a to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
22: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
20: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Pogodne niebo mamy na północy kraju. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu, choć na południu mogą być do końca dnia dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Tam teraz termometry pokazują do 19. Trzy minuty po godzinie 15, to jeśli nie macie planów po obiedzie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie m.in. opowiem Wam o artystce, która dziś świętuje swoje urodziny, a jest naprawdę wyjątkowa. Jej głos jest po prostu magiczny. O kim mowa, szczegóły już za kilka minut. Na dobry początek tego niedzielnego popołudnia. Michael Bolton.

Takie piosenki sprawiają, że to niedzielne popołudnie nabiera rumieńców. Jeden z bardziej utalentowanych braci Gibb to był Robin w to niedzielne popołudnie. 12 minut po godzinie 15, to teraz pora na gwiazdę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje powiedziała o tym, że jako nastolatka uwielbiała jeździć do Polski na zakupy, a sama mieszkała na Zaolziu. No to przed wami już teraz Halinka Młynkowa w towarzystwie zespołu Bratanki. To będzie kawałek z wielkim przytupem. Czerwone korale.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

Historia tej piosenki jest naprawdę niezwykła. Artysta po prostu usłyszał ją w całości w swoim śnie i od razu po przebudzeniu przelał na muzykę i na papier. No i tak zrodził się ten wielki przebój. To był Terence Trent D'Arby, który zanim zajął się muzyką, służył w amerykańskiej armii stacjonującej w Niemczech. Za 28 minut będzie 16. Na dziś swoje urodziny, słuchajcie, 17 maja świętuje gwiazda, której głos można usłyszeć także w kultowej czołówce do serialu Robin Hood. Co niektórzy zapewne już wiedzą, że to

Chyba chodzi o tą gwiazdę. Tak, tak, macie rację. Enya świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Ta niezwykła irlandzka kompozytorka i wokalistka do dziś nagrywa, do dziś komponuje. No i warto jeszcze wspomnieć, że ona nigdy nie wyruszyła w wielką trasę koncertową. Kocha zagrać jeden koncert gdzieś tam na końcu świata, ale nie wybierać na przykład na parę miesięcy w wielką trasę koncertową. No a w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która w latach 70. i 80. została okrzyknięto jako królowa muzyki disco tamtych czasów. No to będzie dobry moment na to, żeby zrzucić ten dzisiejszy niedzielny obiad przy takich dźwiękach. Gloria Gaynor.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już? Na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

przy tej piosence mogliście usłyszeć bicie swojego serca. To zespół Roxette w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 16, a jutro o 12.30 przed mikrofonem Radia Złote Przeboje pojawi się ta oto polska gwiazda. Cały dzień. I chyba wszystko już jasne. Spotkanie z Beatą Kozidrak jutro w Radiu Złote Przeboje o 12.30. Jak co dzień zresztą Beata zdradzać wam będzie historię powstania tych największych kawałków, czy to zespołu Bań, czy to kawałków jej solowych. Jutro o 12.30 cała Polska delektuje się nie tylko głosem Beaty, ale także tymi niezwykłymi historiami. No a teraz pora na niemiecki zespół lat 90. Przed wami trio prosto z Berlina. To No Mercy. Please don't.

No Mercy w radiu Złote Przeboje do takich energetyzujących, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję Wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.00.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
5: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: Travisto Fast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
10: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
9: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasistów z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
11: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
9: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
12: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
9: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
13: Pogoda.
8: Mieszkańcy Polski Północnej od samego rana mają powody do radości, bo sporo słońca i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze, tam 18.
14: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
8: 3 minuty po godzinie 16. To niedzielne, rodzinne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A już za kilka minut niezwykła historia, która przydarzyła się liderowi elektrycznych gitar podczas oglądania telewizji. A już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart, no i duet Eurythmics.

0: no jak to ja tutaj robię? Gram wam takie genialne polskie numery z lat 90. Elektryczne gitary prosto z filmu Killer. To już prawie 10 minut po godzinie 16. Niedawny gość studia Radia Złote Przeboje, czyli Kuba Sienkiewicz, elektryczny gitar, opowiedział nam, słuchajcie, no niezwykłą historię, która zdarzyła się mu oglądając telewizję.
1: Oglądałem program telewizyjny z koncertem Dire Straits i myślę sobie, o, mój występ. Nieźle brzmi. Muszę powiedzieć, że zrealizowali to w dźwięk, jeśli chodzi o realizację dźwięku. Dobrze, dobrze, poprawnie. I tak oni grają, przygrywkę grają, a ja myślę sobie, jeden szczegół mi się nie zgadza, bo tak wszystkich kolegów porozpoznawałem na scenie, siebie też, tylko myślę sobie, ja przecież ja nie mam tego t-shirta, to nie jest moja koszulka. Jak to? Skąd ja mam ten t-shirt? I on zaczął śpiewać w tym momencie, wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest jednak kto inny.
0: Czyli t-shirt, krótko mówiąc, był całym winowajcą tego muzycznego przedsięwzięcia. Na w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, no powiedzmy do już ostatniej niedzielnej kawy, polecam wam teraz powiew takiego gorącego śródziemnomorskiego powietrza w niektórych zakątkach Polski. Dzisiaj deszcz, deszcz i deszcz, no to ta piosenka będzie jak znalazł Summer Jam już teraz.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
12: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Kto zwalcza ból? Kto?
17: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.

To ikona ery disco końca lat 70. i początku lat 80. John Paul Young w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No a teraz zabieram was do roku 1985 roku. To była noc z 24 na 25 stycznia, kiedy to prawie 40 amerykańskich muzyków nagrało słynną piosenkę. Wśród nich były takie gwiazdy jak Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Ray Charles, Bruce Springsteen, Diana Ross. No i mógłbym tak jeszcze długo, długo wymieniać. A mowa o tej właśnie cudownej piosence USA for Africa, no i słynne We Are the World już teraz wybrzmi nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, bo takie numery tylko u nas przez całą dobę.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
16: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Ach, ten numer miał w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. To oczywiście Bananarama w późne niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No, a w studiu już Mariusz Strymaszczyk. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć. Też czuję się taki doładowany po tym kawałku.
0: Ja tak patrząc na ciebie, to ty cały iskrzysz, jak niezła elektrownia.
1: Dokładnie tak i też energii nie zabraknie dzisiaj po godzinie 17 i między innymi po 17 będę miał też dla was bilety na muzyczne wydarzenie związane z zespołem Roxette, więc warto zostać.
0: Och, to wiele niespodzianek czeka was dziś od 17 do 20. Wojtek Babiarczyk, przyjemnego wieczoru, zatem życzę ze złotymi przebojami. No a my słyszymy się jutro, parę minut po godzinie 18. To Lady Punk już teraz i słynne Zamki na piasku.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: człowiek, który potrafi grać dosłownie z każdym. Nagrywał piosenki z George'em Michaelem, z grupą Blue czy też Dua Lipą. A więc Elton John, a my dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzone wiadomości, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. I też obiecuję, że po 17 będzie czego słuchać, bo mam dla Was m.in. Michaela Jacksona, a także Stevie'ego Wondera.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% Mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 17. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
14: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
13: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
14: Chciałbym podziękować tym obywatelom, czterem lub pięciu, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
13: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
15: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
13: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to ona się specjalnie nie zmieni. Będzie trochę słońca, trochę chmur i też trochę przelotnych opadów deszczu. Na termometrach jutro dosyć skrajnie, bo na zachodzie, na południowym zachodzie 9 stopni, a z kolei w centrum jutro 20. Chciałoby się tak powiedzieć, że to takie wiosenne, niedzielne popołudnie, a za oknem to powiem wam, że raczej taka dzisiaj jesień. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, czas na Krzysztofa Kilińskiego i Kaję, a za chwilę będę miał też coś dla was naprawdę bardzo zacnego, zwłaszcza jeśli jesteście fanami grupy Roxette.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, jak można sobie osłodzić to, jaką mamy pogodę za oknem? No, mam pewną propozycję. Hello Roxette, a więc show muzyczne z piosenkami grupy Roxette, które zaśpiewa aktorka i piosenkarka Olga Szomańska. Razem z zespołem będą też oczywiście tancerze, którzy przywrócą klimat lat 80. i 90. Koncert odbędzie się w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii. No i mam dla Was podwójną wejściówkę. Tak jest, podwójna wejściówka na Was czeka. Proszę dzwonić i nagrywać się i dokończyć zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o... No właśnie, o czym? 2 2 4 4 3 0. Więc czekam i gram. Bardzo proszę, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wilson Phillips.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

Zdecydowanie można słuchać i słuchać i się zasłuchać podczas tego niedzielnego, już późnego popołudnia z Radiem Złote Przewoje. Tym bardziej, że to był Stevie Wonder. Natomiast też, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przewoje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki takich numerów jak Biała Armia czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie, co robić. Więc przypominam, od poniedziałku do piątku po 12 największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak. A już teraz lekcja francuskiego. Voyage, voyage.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
20: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
21: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Zrobiło się bardzo przyjemnie i wesoło w Radiu Złote Przeboje z grupą Wham! Wake Me Up Before You Go Go. No właśnie, humor może być jeszcze lepszy. Może czas komuś wręczyć nagrodę? Halo, halo, czy jest ty tam, Monika?
1: A dzień dobry, tak.
0: Moniko, powiedz mi, skąd jesteś?
1: Z Gorzowa Wielkopolskiego.
0: Rozumiem, że jesteś zainteresowana, żeby wybrać się na takie wydarzenie jak Halo Roxette w Szczecinie.
1: Oczywiście, tak.
0: To dokończ mi zdanie, proszę, dokończ mi zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o...
1: O magnetofonie Jamnik, taki bardzo dawny.
0: Tak.
1: I wakacja w Górach Świętokrzyskich.
0: O, to same dobre wspomnienia, rozumiem.
1: Tak.
0: Kiedyś się na czymś takim
1: bardzo
0: słuchało.
1: Bardzo piękne czasy, jak zaczynała ta muzyka grać.
0: Dokładnie. W skali od 1 do 10 Roxette lubisz jak bardzo?
1: 10.
0: No i bardzo dobrze. Ja bym powiedział może nawet pewnie 11. Kogo ze sobą zabierzesz?
1: Moją córkę.
0: Córkę?
1: Maturzystkę.
0: Wszystko po?
1: Jeszcze jeden egzamin,
0: okay,
1: ale już mówi, że z Górki, także...
0: No to trzymam kciuki, no to będzie nagroda za tą maturę, to trzymam kciuki, żeby było wszystko zdane na nie 100, a 200%. To słuchaj, w takim razie Hello Roxette w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej filharmonii możecie się z córką jak najbardziej wybrać.
1: O, super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
0: A bardzo proszę, więc miłej zabawy i do usłyszenia
1: bardzo
0: w takim razie.
1: Bardzo zadowolona, dziękuję.
0: Bardzo proszę, polecam się, hej, hej.

Wiener Duet w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam o sukcesie polskich piłkarzy ręcznych. No i sprawdzimy też, co z pogodą. Czy wiosna, ta prawdziwa wiosna, do nas wróci?

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Reklama.
13: Dzień dobry, wieczór. Niedziela, godzina 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dzisiaj, wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
15: Sztab Generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do Sztabu Generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
14: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
16: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
14: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata, zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to bez większej rewelacji. Trochę słońca, trochę deszczu, a jeśli chodzi o temperatury, no to w okolicach Opola czy też Katowic jutro 9 stopni, a z kolei w Warszawie 20. Niedzielny wieczór, zwłaszcza w taką pogodę, to jest dobry moment, żeby się tak odprężyć przy świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. A zresztą mam taki już teraz dla was kawałek z filmu Dirty Dancing. Kto nie widział tego filmu, no to niech pierwszy rzuca kamieniem. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

W Radiu Złote Przeboje lekcja francuskiego Alize Jepa-Veton. Natomiast teraz przenosimy się do roku 1998. To wtedy odbyła się premiera filmu Młode Wilki 1-2. Rozpoczęto emisję sitcomu Miodowe Lata. Weszła ustawa o podziale kraju na 16 województw. A w Stanach Zjednoczonych odbyła się 70. ceremonia wręczenia Oscarów i aż 11 statuetek zdobył film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. A z kolei Francuzi zostają mistrzem świata w piłce nożnej. W 1998 roku ukazuje się album Believe Cher, a także Baby One More Time, Britney Spears. Swój debiutancki krążek wydaje również Reni Jusis. Album zaliczył klasycznego hat-tricka, ponieważ artystkę nagrodzono Fryderykiem i to aż w 3 kategoriach. Za najlepszy album rap hip-hop, dla najlepszej wokalistki oraz też fonograficzny debiut roku. A singiel Zakręcona miał na tyle charakterystyczne funkowo-basowe brzmienie i też luźny styl, że stał się ogólnym hitem, granym we wszystkich stacjach radiowych. Także w Złotych Przebojach. To słuchamy. Reni Jusis, Zakręcona.

Foreigner w Radiu Złote Przeboje, więc grupa, która 2 lata temu w końcu trafiła do Rock and Roll Hall of Fame i po prostu im się to należałoby w tym gronie świetnych artystów, nie tylko rockowych, być. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na muzykę rodem z Australii, a więc Jason Donovan. Urodził się w 1968 roku w Melbourne w Australii. Jego ojciec Terence Donovan był znanym aktorem telewizyjnym, więc Jason od dziecka miał kontakt ze światem show biznesu i jak można się domyślić, dziwnym zbiegiem okoliczności, jego kariera również zaczęła się poprzez aktorstwa, dokładnie dzięki serialowi Neighbours, gdzie zresztą występował u boku młodziutkiej wówczas Kylie Minogue.

Natomiast w 1989 roku ukazała się piosenka Sealed with a Kiss, która jest coverem i stała się niezwykle popularna w Europie. Singiel trafił na pierwsze miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii i utrzymywał się tam przez kilka tygodni. Dla wielu osób stał się wręcz symbolem końca lata, no bo tekst opowiada przecież o zakochanych, którzy muszą rozstać się na wakacje, ale wakacje to akurat dopiero przed nami. No to słuchamy Jason Donovan już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Zdecydowanie można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a w tej chwili czas na spotkanie z Robertem Gawlińskim z zespołu Wilki, który tak opowiada, no właśnie, o początkach zespołu.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, no, to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I no, z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykarzami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my już teraz słuchamy Wilków Nie Zabije Nocy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: O, cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Dzień dobry, sąsiadce.
21: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
20: Do zobaczenia.
21: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
22: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
23: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
24: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
23: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
24: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
23: Czyli?
24: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
26: Tak swoją drogą, to kiedyś o godzinie 19 w niedzielę to wyczekiwało się na dobranockę. Były takie czasy, a w Radiu Złote Przeboje o godzinie 19 w niedzielę mam dla Was świetną muzykę. Od panów z Pet Shop Boys, m.in. Go West, Mariusz Telmaszczyk. Dzień dobry, wieczór ponownie.

0: Happy people, dobrze słyszycie i dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje. W Radiu Złote Przeboje już teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada o szkolnych czasach.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy zespołu Demono. Znów jesteś ze mną.

to jest dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. To był pan Shakin' Stevens. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do świata rockowych ballad, kiedy to w 1987 roku ukazał się kawałek Whitesnake, Is This Love?

Co ciekawe, numer początkowo wcale nie był pisany dla Whitesnake. David Coverdale stworzył go z myślą o Tinie Turner. Wytwórnia jednak uznała, że kawałek jest zbyt ważny, ma zbyt duży potencjał, by oddać go komuś innemu i żeby David Coverdale zajął się nim osobiście. Teledysk do Is This Love stał się ikoną MTV. Wystąpiła w nim m.in. aktorka i modelka Tony Kitten, prywatnie partnerka, a później żona Coverdale'a. Więc akurat ówczesne media, kolorowe pisma miały o czym pisać, a także komentować. No to słuchamy Whitesnake, Is This Love, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Płacisz Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Reklama.

0: Besides, all our sons and daughters already know how that feels.
1: Radio Złote Przeboje, Adam, Skis i Killer. No i podobno tekst do tej piosenki powstał, uwaga, uwaga, w około pół godziny. No i też równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wyniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. Zresztą dla Steela to był właściwie taki start jego wielkiej, wielkiej kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy ukazał się album Ani Wyszkoni, Pan i Pani.
2: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
1: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór oczywiście, który mówię, to Czy ten pan i pani, który zresztą w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu. Ogólnie materiał stał się przełomem w jej karierze i też był odcięciem od tego, co robiła wcześniej razem z zespołem Łzy. Ania Wyszkoni. Czy ten pan i pani już teraz w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się po 18 w czwartek. Wszystkiego dobrego.
2: Czy ten

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Radio Złote Przeboje warto słuchać przez cały tydzień. Nie tylko dla muzyki, nie tylko dla wiadomości z miasta, kraju i świata, ale także dla naszych jeleniogórskich spotkań. Od poniedziałku do piątku po godzinie 21 słyszymy się w programie Co jest grane i sprawdzamy, jak sama nazwa wskazuje, co ciekawego dzieje się artystycznie i kulturalnie w naszym mieście, ale w weekendy również o Jeleni nie zapominamy. Jak zwykle o tej porze słyszymy się w programie Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na to najbliższe wydanie, zapraszam na tę najbliższą godzinę, a w niej oczywiście przegląd wydarzeń tygodnia, podsumowanie tego, co działo się w mieście i regionie ostatnio, i te wiadomości przygotował Bogdan Widawka. Co przed nami?
5: Karkonoski Park Narodowy 8 maja stał się właścicielem kompleksu Stawów Podgórzyńskich. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru był możliwy dzięki darowiźnie.
4: Kulisy już za kilka chwil. W programie dziś będziemy też rozmawiać o Jeleniogórskiej Bibliotece, ale nie w kontekście literatury tylko i wyłącznie, choć wątki literackie oczywiście się pojawią, ale przede wszystkim do Książnicy Karkonoskiej będziemy zapraszać młodzież. Ta godzina z Radiem Złote Przeboje to przypomnienie o działalności takiej przestrzeni, jaką jest Zakamar. Wielokrotnie o tym miejscu już mówiliśmy, ale dziś o nim przypomnimy, ponieważ ruszyły tam warsztaty komputerowe, informatyczne, dla miłośników druku 3D, a także dla tych, którzy chcieliby jednak wrócić do korzeni i poznać tajniki rysunku czy malarstwa. Jak mówią prowadzący te zajęcia, Zakamar to miejsce wyjątkowe.
6: Spotkania z psychologiem się odbywają. Można przyjść, po prostu pograć w planszówki, poczekać na autobus, konsole, także są piłkarzyki. Można tu robić naprawdę wiele rzeczy, po prostu spędzać czas kreatywnie, a nie wąsając się gdzieś tam po mieście.
7: Druk 3D tutaj dobrze się rozwija, ale oprócz tej technologii to w Zakamarze można znaleźć dużo innych fajnych rzeczy. Dużo literatury, całą masę gier i to się wszystko jakoś tym razem przenika.
4: I właśnie od wspomnianego chwilę wcześniej druku 3D rozpoczynamy, bo to jedna z największych ciekawostek związanych właśnie z Zakamarem. To tam macie do dyspozycji taki sprzęt, który umożliwia rozpoczęcie tej przygody, ale niezbędna jest też wiedza.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Nazywam się Patryk, chodzę do ZST Mechanik w Jeleniej Górze. Jestem w trzeciej klasie, technik mechatronik.
4: I sprzedajesz wiedzę innym z zakresu drukowania 3D, bo to zajęcia, które odbywają się w Książnicy.
8: Tak, dokładnie. Moje hobby i dodatkowy zarobek to jest druk 3D, który mi pozwala zarobić. No i takie wydruki sprzedaję, robię na zamówienie, projektuję. No co przyjdzie mi do głowy.
4: Niestety radio ma to do siebie, że nie widać tego, co jest dookoła nas. A szkoda, bo to zadziałałoby na wyobraźnię, ale postaram się Państwu słownie o tym opowiedzieć i może zachęcić do tego, żeby przybyć, zobaczyć na własne oczy. Ale zanim przejdziemy do tego, co się dzieje w Zakamarze, w Książnicy Karkonoskiej, to mnie bardzo ciekawi, jak to się zaczęło u Ciebie i co sprawiło, że ten druk 3D Cię zainteresował w ogóle.
8: Oglądałem sobie YouTube'a i zobaczyłem filmiki, gdzie właśnie ludzie mają pokupywane drukarki 3D. No i sobie drukują praktycznie co chcą, albo do na przykład mojego drugiego hobby, którym jest zdalnie sterowane auta, do których można wydrukować i opony, i felgi, i całe auto. Ale też druk 3D jest przydatny na co dzień, no bo można sobie wydrukować jakieś kubeczki, miseczki, co nam się przydaje w życiu codziennym. Oraz nieraz wychodzi to taniej niż byśmy mieli kupić w jakimś sklepie. No i stwierdziłem, że chcę taką drukarkę, więc poszedłem do pracy w Muzeum Lego i Gier w Karpaczu u kolegi No i popracowałem tak przez całe wakacje, no i kupiłem swoją pierwszą drukarkę. No i tak się zaczęła zabawa z drukiem 3D, aż do momentu, gdzie mam teraz drukarki dwie bardzo drogie, które są na najlepszym i najwyższym poziomie, które cały czas przerabiam, oraz mam, kupiłem sobie drukarkę taką budżetową, która głównie mi generuje pieniądze.
4: Wspomniałeś o tym, że dzięki temu można zaoszczędzić, bo można coś sobie wydrukować, no ale z drugiej strony to, o czym wspomniałeś też, że to nie są tanie rzeczy. Z tego co wiem, ceny tego sprzętu no, nie są małe i to nie jest tak, że wpadamy na pomysł pod tytułem kupuję, mam, jednak trzeba to w budżecie zarezerwować.
8: Tak, są drukarki tańsze, droższe, średnie. Trzeba liczyć się z tym, że jak ktoś kupi drukarkę, no to nie jest to powiedziane, że od razu zacznie zarabiać, bo teraz druk 3D staje się modą i większość osób ma już tą drukarkę i sprzedaje też. No i jak ktoś zamierza kupić drukarkę i sprzedawać takie same rzeczy, czyli takie projekty na darmowych stronach, gdzie każdy może pobrać i sobie wydrukować, no to nie zarobi dużych pieniędzy, no bo prawie każdy to drukuje i sprzedaje. Natomiast ja... Można kupić albo używane drukarki w fajnej cenie. Ja kupiłem teraz ostatnio drukarkę Elego. Jest to fajna drukarka, kosztuje, można ją kupić za niecałe 1800 zł. Jest to na tyle fajna drukarka, że jest tania, ma możliwość drukowania w wielu kolorach, a dokładnie 4 kolorach. Ma zabudowaną komorę, przez co temperatura się utrzymuje. Jest cichsza, ma kamerkę AI, która nam pozwala, że jak wydruk się zepsuje, no to drukarka sama się zatrzymuje. Ma też uzupełniający filament, bardziej system. I to działa na takiej zasadzie, że jak drukujemy z resztek filamentu tego samego rodzaju, to nie musimy być przy drukarce, tylko jak już mamy dwie szpule filamentu załadowanego, to ona sama sobie jeden filament skończy i załaduje drugi, więc to jest drukarka praktycznie zdalna. Wpuszczamy wydruk i drukuje się.
4: Dużo trudnych słów tutaj padło. Dla kogoś, kto nie ma do czynienia z tematem, to może okazać się zupełnie czarną magią. Ja jeszcze pamiętam ten moment w historii świata, gdzie posiadanie drukarki do papieru w niektórych domach było czymś wyjątkowym. Teraz drukujemy już w trochę inny sposób. No i to technologia pozwala czynić cuda, więc powiedzmy, jak to działa. Oczywiście to temat długi, szeroki, ale w telegraficznym skrócie dla tych, którzy nigdy w życiu drukarki 3D na oczy nie widzieli, to krótki instruktaż.
8: Działa to na takiej zasadzie, że kupujemy przeważnie 1 kg filamentu, czyli plastiku zawiniętego w szpulę, czyli taki jakby można powiedzieć drucik, jedni mówią, no taki sznurek. Wrzucamy go w drukarkę. W drukarce jest głowica, która nam przetapia ten filament, przez co podczas druku wypluwa ten filament przetopiony, no i tak powstają wydruki. Działa to na takiej samej zasadzie, jakbyśmy zapalniczką topili plastik i on nam się zmienia w ciecz.
4: Ale biorąc pod uwagę te przedmioty, które są przed nami, zapalniczką rady byśmy sobie raczej nie dali. Tutaj jest to precyzyjna robota. No i Państwo tego nie widzicie, ale generalnie można robić cuda. W przypadku wielu tych przedmiotów może być nawet trudność z domyśleniem się, że to zostało wydrukowane. Wyglądają to jak przedmioty sklepowe.
8: Tak, dokładnie. Przez to, że drukarki mają dokładność do 0,2 mm, co pozwala nam na wydrukowanie większości rzeczy w dobrej jakości, ale też mamy drukarki żywiczne, które mają dokładność nawet do 0,01 mm, co jeszcze bardziej nam pozwala na wydrukowanie rzeczy, które potrzebują dużej precyzji, na przykład takie drukarki żywiczne wykorzystuje się do drukowania protez, do zębów nawet, w sensie jako forma do zębów, i te drukarki działają na takiej zasadzie, że do wanienki wlewamy płynną żywicę, no i mamy stół, a pod wanienką mamy wyświetlacz. No i ten wyświetlacz wyświetla daną warstwę, ten stół podjeżdża do wanienki, no i odszczekuje chwilę. Jak żywica się utwardzi, no to podjeżdża i tak góra, dół, aż cały wydruk się skończy drukować.
4: Myślę, że szczegółowe techniki będzie można zgłębić, korzystając z zajęć i warsztatów, które prowadzisz w Książnicy. No i na te spotkania też chcielibyśmy zaprosić kogo przede wszystkim?
8: Każdego, kto chciałby poznać tą technologię, kto by chciał się dowiedzieć o tej technologii, może akurat po tych zajęciach sobie kupi taką drukarkę.
4: Czy jest jakiś konkretny harmonogram, czy to jest tych spotkań i zajęć? Bo domyślam się, że temat jest na tyle długi, że to nie jest tak, że przyjdziemy na jedno spotkanie i będziemy wiedzieć wszystko. Raczej chyba będzie to cykl takich wydarzeń.
8: To jest cykl wydarzeń. Uczę tutaj, jak zrobić projekt, jak ten projekt wydrukować w całości, żeby się udał, żeby wyszedł ładnie. Uczę też skanowania 3D i różnych metod właśnie związane z drukiem 3D. One przeważnie się, te zajęcia odbywają się w piątki o 15:30, choć staram się też dopasować do grupy, która przychodzi, bo nie każdy na przykład ma czas i też chce się dopasować tak, żeby każdy miał szansę przyjść, zadać pytanie, zobaczyć, a nawet sam zrobić dla siebie jakiś wydruk 3D.
4: To wszystko możliwe jest w Książnicy Karkonoskiej w Zakamarze, do którego w programie Radia Złote Przeboje wrócimy za krótką chwilę, bo teraz z nami jest już Bogdan Widawka. Czas więc na wieści z regionu.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
5: Witam, zaczynamy od rowerów i od bezpieczeństwa. W ubiegłą sobotę w Jeleniej Górze rozpoczęły się, a raczej wróciły, rowerowe patrole policyjne. Opowie o tym podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
9: Jak co roku funkcjonariusze najczęściej będą pełnić służbę w weekendy oraz w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Pierwszego dnia służby policjanci pojawili się podczas międzynarodowego wyścigu Bike Marathon Harachów, Szklarska Poręba, Jakuszyce. Obecność policyjnych patroli rowerowych znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz poczucie komfortu mieszkańców i turystów. Policjanci poruszający się na rowerach są bardziej mobilni i mogą szybko dotrzeć do miejsc niedostępnych dla radiowozów, takich jak parki, skwery, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne czy wąskie uliczki. Dzięki temu mogą skutecznie reagować na zgłoszenia oraz przeciwdziałać naruszeniom porządku publicznego. Policyjne patrole rowerowe pozwalają również na bliższy kontakt funkcjonariuszy z lokalną społecznością.
5: Mówiła Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz przypomnienie i ostrzeżenie. W Wojcieszycach przy Krajowej Trójce działa już nowy fotoradar. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, więc kierowcy powinni szczególnie zwolnić. To odcinek, na którym łatwo się rozpędzić, dlatego warto zdjąć nogę z gazu wcześniej, żeby nie hamować w ostatniej chwili. Pisał o tym Jelonka.com. Karkonoski Park Narodowy 8 maja stał się właścicielem kompleksu stawów podgórzyńskich. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru był możliwy dzięki darowiźnie przekazanej przez Fundację Drzewo i Jutro. Powierzchnia zakupionych gruntów to 113 hektarów, z czego 87% to grunty pod stawami. Stawy podgórzyńskie to najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych, założony w XV wieku przez zakon Cystersów. Charakteryzuje się unikatowymi walorami przyrodniczymi, historycznymi, kulturowymi i krajobrazowymi. Występuje tu około 180 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych, w tym blisko 100 gatunków ptaków wodno-błotnych. Są tu też cenne siedliska, takie jak mokradła, torfowiska, łąki i łęgi, o czym informował portal NJ24.pl. Zbieracze butelek również w Jeleniej Górze spieszą się, bo wiedzą, że z miesiąca na miesiąc mają coraz mniej pracy. Wkrótce zbieranie plastikowych butelek przestanie być opłacalne. Dlaczego? System kaucyjny w Polsce nabiera rozpędu. Ludzie coraz mniej plastikowych butelek wyrzucają do śmieci, a coraz częściej oddają je do automatów skupowych. Jak wynika z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, od startu systemu jesienią ubiegłego roku do obrotu trafiło około 2 800 000 000 opakowań objętych kaucją, a konsumenci oddali do skupów tylko około 800 milionów sztuk. To 35%. Pisał o tym Jelonka.com. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka. Dziękuję, wracamy do Igora Kociubińskiego.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Bogdan, bardzo dziękujemy, a ja zapraszam na dalszą część naszej audycji, w której dziś, przypomnę, zgłębiamy tajniki druku 3D. Między innymi te właśnie dziedzinę poznać możecie w Książnicy Karkonoskiej. Zakamar, czyli ta część biblioteki przygotowana z myślą o jeleniogórskiej młodzieży, zaprasza w swoje progi wszystkich tych, którzy takiego druku 3D chcieliby spróbować, chcieliby się go nauczyć, a w tym pomaga prowadzący warsztaty Patryk, uczeń trzeciej klasy ZST, mechanik na profilu Technik Mechatronik. Rozmawiamy dziś o jego pasji, czyli właśnie o druku 3D, o tym, jak to się zaczęło. No i co ciekawego na co dzień w tej materii dzieje się w Książnicy. A za chwilę przejdziemy do kolejnych zajęć związanych z informatyką, systemami takimi jak Linux, czy zajęć plastycznych, które prowadzi tam Małgorzata Bączek.
3: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
4: Wspomniałeś o tym, że traktujesz to już poniekąd, może nie jako pracę, ale w formę zarobku. Dla tych, którzy są na starcie, to pewnie jeszcze daleka droga do tego punktu, no ale myślę, że część też będzie o tym myślała w tych kategoriach. A jeśli jesteśmy zainteresowani, to do czego na starcie ten druk 3D może nam się przydać?
8: Na starcie na pewno do jakichś zabawek ruchomych, zabawek antystresujących, które nam umilą dzień, ale w późniejszym czasie, jak już nauczymy się w miarę projektować, no to możemy sobie drukować chociażby jakieś ozdoby, jakieś pudełka zamykane, jakieś przegródki.
4: Albo z perspektywy tego, czym się zajmujesz, co sprzedajesz, czy zdarzają się jakieś pytania, prośby, projekty, życzenia o coś nietypowego, co na przykład można uzyskać tylko i wyłącznie dzięki drukowi 3D?
8: No druk 3D to jest to samo, jakbyśmy do formy metalowej wlewali plastik. No i to jest różnica taka, że do formy, gdzie wlewamy plastik, to jest bardziej wytrzymalsze, bo jest większe ciśnienie, no i jest to w 100% wypełnione. A w druku 3D mamy warstwy, które są cienkie, ale i taki siak sprawia, że jest mniej wytrzymalszy, pomimo że mamy różne materiały. Ludzie też na przykład u mnie zamawiają z tego względu, że wyjdzie to dla nich tańsze. Na przykład wczoraj dostałem zamówienie z prośbą, czy bym zaprojektował i wydrukował osłonę na tarczę hamulcową do rowera, gdzie trzeba zeskanować dany element, później zaprojektować, żeby były przejście powietrza, no i później wydrukować, bo to taniej wyjdzie, no bo żeby zrobić taką formę, no to potrzeba więcej czasu i więcej pieniędzy w to idzie.
4: Jak już ustaliliśmy, dla kogoś, kto dopiero zacznie albo zetknie się z tym po raz pierwszy, no to wydatek na dzień dobry pod tytułem kupno drukarki 3D to może być za dużo. Tym bardziej, że nie mamy gwarancji, że to jest coś dla nas, ale te zajęcia w Książnicy Karkonoskiej to też chyba fajna okazja do tego, żeby po prostu z tym sprzętem się zaznajomić, zobaczyć, sprawdzić, bo tak naprawdę niewiele jest ku temu okazji. Nie zawsze mamy taką możliwość.
8: Dokładnie. Nie polecam na początek kupować jakiejś Bóg wie jakiej drogiej drukarki. Na sam start poleciłbym właśnie coś tańszego kupić, żeby poznać się z tematem, zobaczyć, czy rzeczywiście to jest to. Ewentualnie można przyjść do Zakamaru, gdzie są dwie mniejsze drukarki, ale każdy może sobie wydrukować coś za darmo i też zobaczyć, jak to wygląda i jak to funkcjonuje.
4: A jeśli chcemy zgłębić temat, czujemy, że to jest coś dla nas, chcemy się uczyć i zostać na dłużej, to wracając do tych zajęć, które prowadzisz, trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść, jak to działa?
8: Wystarczy przyjść, tu mamy listę, na której możemy się zapisać na zajęcia. To jest taka jakby lista obecności. Zajęcia są w pełni darmowe i zawsze tak mniej więcej parę dni albo tydzień są ogłaszane. Na Facebooku, na Instagramie, na wszystkich relacjach społecznościowych.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Śledźcie więc te informacje w internecie, korzystajcie z zajęć i warsztatów, które prowadzi tam Patryk, no ale skorzystać można także ze spotkań poświęconych sztuce. Te zajęcia prowadzi z kolei nauczycielka Małgorzata Bączek.
3: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
4: Zakamar nie jedno ma oblicze, oprócz tego, że jest to miejsce spotkań, to jest to taka przestrzeń, w której horyzonty możemy poszerzać i okazji ku temu w tym roku jest sporo. Między innymi ze sprawą zajęć, które prowadzisz i które skupione są wokół czego? Może to na początek powiedzmy.
6: Ja prowadzę zajęcia artystyczne. Skupione będą wokół właściwie takiego budowania portfolio artystycznego, teczki artystycznej, bo jest spora grupa uczniów, młodych ludzi, którzy nie kończyli szkoły artystycznej, nie mają tej teczki zbudowanej, a chcą mimo wszystko iść na przykład na studia graficzne, gdzie ta teczka jest wymagana. No i jest potrzeba, jest odpowiedź na potrzebę, tak? Tacy uczniowie no nie wiedzą, jak się do tego zabrać i bardzo często po prostu rezygnują z dalszej jakiejś tam kariery graficznej, bo właśnie na przykład w momencie egzaminów czy tam wstępnych jakichś kwalifikacji no nie są w stanie sprostać temu zadaniu.
4: To jest taki obszar, w którym ten pierwiastek artystyczny jest mocno istotny i to zawsze rodzi pytanie, co jest ważniejsze, czy talent, czy praca?
6: Znaczy tutaj będziemy się na pewno skupiać artystycznie również, ale skupiać się przede wszystkim na tym, żeby się nauczyć. Nauczyć tej kompozycji, nauczyć się mierzyć proporcje, nauczyć się kłaść światłocień, pracować z kolorem, tak? Oczywiście nie zabraknie takich jakichś smaczków, mam nadzieję, że się uda to wprowadzić, że na przykład pójdziemy sobie na taras, będziemy malować dachy domów, bądź jakieś inne kompozycje, które będą stricte ciekawe tematycznie, a nie technicznie, ale tutaj chciałabym dużo nacisk na tą technikę jednak położyć, bo to jest trochę tak jak z warsztatem jakiegokolwiek kogoś, kto jest w czymś dobry, tak? Jeżeli ja mam warsztat i umiem użyć czegoś, umiem to zrobić, ale na przykład odrzucam to świadomie, no to mogę sobie to odrzucić, ale nie odrzucam tego dlatego, że nie umiem tego zrobić, nie? To jest tak, chcę zrobić jakiś światłocień, ale nie umiem, to tego nie robię. I wtedy widać, tak, że ta osoba zrobiła tą pracę, ona jest taka, bym powiedziała, infantylna, co nie znaczy, że gorsza oczywiście, bo sztuka i tworzenie jest zawsze wartościowe, natomiast nie zrobiła, bo nie umiała. A to jest coś innego niż nie zrobiłam, bo świadomie to odrzuciłam. Umiałam, ale to odrzuciłam, tak? Więc warto się w ten narzędziownik wyposażyć, nauczyć się tego i albo z tego korzystać, albo nie.
4: Budowanie teczki, tworzenie swojego portfolio wydaje się takim procesem mocno rozciągniętym w czasie. To nie jest coś, co dzieje się na tu i teraz. Te spotkania i te zajęcia mają młodzieży pomóc. No właśnie, ale to chyba nie będzie jedno spotkanie i na tym koniec.
6: Tak, zajęcia z założenia mają być cykliczne. Chcemy to powtarzać co roku. Na razie spotykamy się raz w miesiącu, ale już pracujemy nad tym, żeby to były dwa spotkania w miesiącu, dlatego że już widzę jakby po... Być może teraz w miesiącu starczy później, natomiast teraz, póki nie jesteśmy na jakimś takim bardzo zaawansowanym poziomie, no to na przykład martwa natura zostaje nam i musimy zdążyć, żeby nam jabłko na przykład nie zwiędło, tak? Nie zepsuło się do następnego spotkania, czy tam nie pomarszczyła się bardzo skórka, bo będzie zupełnie inaczej wyglądać, a jednak chcemy kłaść nacisk na to, żeby te proporcje, te perspektywy, to wszystko jakby było wyćwiczone, tak? Więc na pewno martwa jedna natura, dwa zajęcia albo trzy, później będzie postać, też będziemy chcieli modela tutaj malować z żywego człowieka, czy rysować. No i tak, to będzie kilka zajęć na jedną pracę tak naprawdę.
4: To już wystartowało, więc pewnie masz troszkę wgląd w to, z jakimi trudnościami, pytaniami, czy też życzeniami twoi podopieczni się zgłaszają. No bo to też może być odpowiedź dla tych, którzy zastanawiają się, czy to w ogóle jest dla mnie, czy ja mam tam po co przychodzić. Z czym się pojawiają?
6: Na razie trochę to było takie na próbę, więc wszyscy byli w takim lekkim szoku, mam wrażenie, bo tutaj było dużo nowości, było mierzenie tam na ołówek tych proporcji, szkicowanie, rozplanowywanie tego, żeby ta kompozycja też była taka, jak trzeba. No i na razie oni byli tacy zaskoczeni tym, co ja od nich chcę, ale myślę, że odpowiedź była bardzo ciekawa. Chcą przyjeżdżać, chcą przychodzić. Niektórzy mogli być tylko godzinę, a zajęcia z założenia trwają 2 godziny, bo też zanim się rozrysujemy, to chwila potrwa. Niektórzy przyjechali na chwilę zobaczyć, ale już dostałam informację, że będą sobie jakieś tam transporty do domu organizować, że chcą zostać na całość, bo było za mało, nie?
4: Logistyka została uruchomiona już.
6: Tak, logistyka została uruchomiona. Na razie myślę, że jakichś takich stricte technicznych czy mentalnych pytań nie ma, no bo oni muszą się też oswoić z tym. Dla niektórych to było pierwsze zetknięcie z taką techniczną stroną rysunku, póki co rysunku, więc to też jest dla nich nowe. Oni muszą to przegryźć, przepracować i dopiero pewnie zaczną się pojawiać jakieś pytania.
4: Padły hasła grafika, rysunek. Jakie jeszcze obszary? Co się będzie działo?
6: Na pewno będzie malarstwo, na pewno będzie rysunek, na pewno będzie grafika. Być może zahaczymy troszkę o fotografię. To też mówię, ja muszę się zorientować, z jaką grupą mam do czynienia, do czego, komu jest to potrzebne i jakby będę podążać. Będę się starać podążać. Ja myślę, że jakby w dobie dzisiejszej edukacji to jest najważniejsze, żeby podążać za potrzebą młodych ludzi, bo oni doskonale są zorientowani na coś, sami czasami tego nie są w stanie wyłapać, ale jak się z nimi porozmawia, to wiemy, czego oczekują, czego pragną, czego chcą i trzeba im tym po prostu pomóc.
4: A potencjał jest chyba o tyle duży, że w Jeleniej, biorąc pod uwagę istnienie szkół artystycznych, to sprawia, że ten grunt jest chyba całkiem podatny na szkolenie, na poszerzanie horyzontów, na pójście w tym kierunku.
6: Czy ja w ogóle myślę, że nasz region Karkonoszy i oczywiście Jelenia Góra jak najbardziej, nie wiem, ma jakiś taki magiczny potencjał do ludzi, którzy są kreatywni. Naprawdę. Ja w żadnym innym miejscu, w którym byłam do tej pory, nie spotkałam tylu jakby zagłębi artystów różnych, z różnej dziedziny i to nawet nie tych sztuk takich wizualnych, ale ile tu mamy jakichś pisarzy, którzy robią, nie wiem, wiersze piszą, jakieś inne obszary, naprawdę tego jest sporo, to są po prostu kreatywni ludzie. Karkonosze przyciągają kreatywnych ludzi i tak, jest to spory potencjał, jest duże zainteresowanie, zwłaszcza, że warsztaty są za darmo i są dla młodzieży 14+, takie było założenie właśnie ze względu na to, żeby gdzieś tam do tych studiów się przygotowywać, ale już wiem też z odpowiedzi, z zapytań przed pierwszymi warsztatami, czy młodszych dzieciaków by mnie nie chciała wziąć pod skrzydła. W związku z tym jest duże zapotrzebowanie na to.
4: Czyli rozumiem, że jeśli też pojawia się ktoś, kto ten kontekst artystyczny ma troszkę węższy, nie ma jakiegoś dużego dorobku, ale w głowie się zapaliła ta lampka, że chciałbym spróbować, chciałbym pójść w tym kierunku, to też może.
6: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy. Tutaj jakby przyjmujemy wszystkich i nikogo na siłę ani nie trzymamy, ani nie zmuszamy, ale zachęcam, bo jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ktoś ma taki skill, ktoś chce, to czemu nie spróbować?
4: Tym bardziej, że za darmo to zawsze jest najlepsza cena.
6: Tak, myślę, że tak i myślę, że trzeba po prostu korzystać z wszystkiego, co jesteśmy w stanie, z dobrodziejstwa innych, nie wiem, instytucji, ludzi i tak dalej, bo naprawdę, naprawdę jest fajnie, mamy fajną atmosferę, tutaj nikt nikogo jakoś nie ocenia, po prostu jest bardzo sympatycznie.
4: I miejsce też fajne, być może dla wielu to będzie okazja do tego, żeby zakamar zobaczyć po raz pierwszy od środka, żeby w ogóle to miejsce poznać, a miejsce z dużym potencjałem, nie tylko jeśli chodzi o grafikę, malarstwo, reklamę, sztukę.
6: Tak, zdecydowanie tutaj też wiem, że spotkania z psychologiem się odbywają. Można przyjść, po prostu pograć w planszówki, poczekać na autobus. Już wiem, że są stali bywalcy nawet, którzy sobie tutaj przychodzą nawet w ciszy poczytać. Są mangi, są komiksy, są nawet gry, jakieś tam konsole, także są piłkarzyki. Można tu robić naprawdę wiele rzeczy, po prostu spędzać czas kreatywnie, a nie wąsając się gdzieś tam po mieście. No i tak jak mówię, jest miejsce otwarte, ale też nikt się tam nie patrzy, młodzieży im na ręce, co oni tam robią i tak dalej. Oni mają swoją przestrzeń, a ja uważam, że przestrzeń dla młodzieży jest ważna, bo o tyle, o ile mamy dużo zajęć dla małych dzieci, dla dorosłych też, dla starszych ludzi też, natomiast młodzież jest często taka pomijana w tym wszystkim i no, a z tego co widać, potrzeba jest.
4: Zatem Zakamar zaprasza, odwiedzajcie Książnicę Karkonoską, korzystajcie, do tego zachęcała Małgosia Bączek.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Rozmawiamy dziś o jego pasji, czyli właśnie o druku 3D, o tym, jak to się zaczęło. No i co ciekawego na co dzień w tej materii dzieje się w Książnicy, a za chwilę przejdziemy do kolejnych zajęć związanych z informatyką, systemami takimi jak Linux, czy zajęć plastycznych, które prowadzi tam Małgorzata Bączek.
1: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
0: Wspomniałeś o tym, że traktujesz to już poniekąd, może nie jako pracę, ale w formę zarobku. Dla tych, którzy są na starcie, to pewnie jeszcze daleka droga do tego punktu, no ale myślę, że część też będzie o tym myślała w tych kategoriach. A jeśli jesteśmy zainteresowani, to do czego na starcie ten druk 3D może nam się przydać?
2: Na starcie na pewno do jakichś zabawek ruchomych, zabawek antystresujących, które nam umilą dzień, ale w późniejszym czasie, jak już nauczymy się w miarę projektować, no to możemy sobie drukować chociażby jakieś ozdoby, jakieś pudełka zamykane, jakieś przegródki.
0: Albo z perspektywy tego, czym się zajmujesz, co sprzedajesz, czy zdarzają się jakieś pytania, prośby, projekty, życzenia o coś nietypowego, co na przykład można uzyskać tylko i wyłącznie dzięki drukowi 3D?
2: No druk 3D to jest to samo, jakbyśmy do formy metalowej wlewali plastik. No i to jest różnica taka, że do formy, gdzie wlewamy plastik, to jest bardziej wytrzymalsze, bo jest większe ciśnienie, no i jest to w 100% wypełnione. A w druku 3D mamy warstwy, które są cienkie, ale i tak i siak sprawia, że jest mniej wytrzymalszy, pomimo że mamy różne materiały. Ludzie też na przykład u mnie zamawiają z tego względu, że wyjdzie to dla nich tańsze. Na przykład wczoraj dostałem zamówienie z prośbą, czy bym zaprojektował i wydrukował osłonę na tarczę hamulcową do rowera, gdzie trzeba zeskanować dany element, później zaprojektować, żeby były przejście powietrza, no i później wydrukować, bo to taniej wyjdzie, no bo żeby zrobić taką formę, no to potrzeba więcej czasu i więcej pieniędzy w to idzie.
0: Jak już ustaliliśmy, dla kogoś, kto dopiero zacznie albo zetknie się z tym po raz pierwszy, no to wydatek na dzień dobry pod tytułem kupno drukarki 3D to może być za dużo. Tym bardziej, że nie mamy gwarancji, że to jest coś dla nas, ale te zajęcia w Książnicy Karkonoskiej to też chyba fajna okazja do tego, żeby po prostu z tym sprzętem się zaznajomić, zobaczyć, sprawdzić, bo tak naprawdę niewiele jest ku temu okazji. Nie zawsze mamy taką możliwość.
2: Dokładnie. Nie polecam na początek kupować jakiejś, Bóg wie, jakiej drogiej drukarki. Na sam start poleciłbym właśnie coś tańszego kupić, żeby poznać się z tematem, zobaczyć, czy rzeczywiście to jest to. Ewentualnie można przyjść do Zakamaru, gdzie są dwie mniejsze drukarki, ale każdy może sobie wydrukować coś za darmo i też zobaczyć, jak to wygląda i jak to funkcjonuje.
0: A jeśli chcemy zgłębić temat, czujemy, że to jest coś dla nas, chcemy się uczyć i zostać na dłużej, to wracając do tych zajęć, które prowadzisz, trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść, jak to działa?
2: Wystarczy przyjść, tu mamy listę, na której możemy się zapisać na zajęcia. To jest taka jakby lista obecności. Zajęcia są w pełni darmowe i zawsze tak mniej więcej parę dni albo tydzień są ogłaszane. Na Facebooku, na Instagramie, na wszystkich relacjach społecznościowych.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Śledźcie więc te informacje w internecie, korzystajcie z zajęć i warsztatów, które prowadzi tam Patryk, no ale skorzystać można także ze spotkań poświęconych sztuce. Te zajęcia prowadzi z kolei nauczycielka Małgorzata Bączek.
1: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
0: Zakamar niejedno ma oblicze, oprócz tego, że jest to miejsce spotkań, to jest to taka przestrzeń, w której horyzonty możemy poszerzać i okazji ku temu w tym roku jest sporo. Między innymi ze sprawą zajęć, które prowadzisz i które skupione są wokół czego? Może to na początek powiedzmy.
3: Ja prowadzę zajęcia artystyczne. Skupione będą wokół właściwie takiego budowania portfolio artystycznego, teczki artystycznej, bo jest spora grupa uczniów, młodych ludzi, którzy nie kończyli szkoły artystycznej, nie mają tej teczki zbudowanej, a chcą mimo wszystko iść na przykład na studia graficzne, gdzie ta teczka jest wymagana. No i jest potrzeba, jest odpowiedź na potrzebę, tak? Tacy uczniowie, no nie wiedzą, jak się do tego zabrać i bardzo często po

0: Po prostu rezygnują z dalszej jakiejś tam kariery graficznej, bo właśnie na przykład w momencie egzaminów czy tam wstępnych jakichś kwalifikacji no nie są w stanie sprostać temu zadaniu.
1: To jest taki obszar, w którym ten pierwiastek artystyczny jest mocno istotny i to zawsze rodzi pytanie, co jest ważniejsze, czy talent, czy praca.
0: Znaczy tutaj będziemy się na pewno skupiać artystycznie również, ale skupiać się przede wszystkim na tym, żeby się nauczyć tej kompozycji, nauczyć się mierzyć proporcje, nauczyć się kłaść światłocień, pracować z kolorem, tak? Oczywiście nie zabraknie takich jakichś smaczków, mam nadzieję, że się uda to wprowadzić, że na przykład pójdziemy sobie na taras, będziemy malować dachy domów, bądź jakieś inne kompozycje, które będą stricte ciekawe tematycznie, a nie technicznie, ale tutaj chciałabym dużo nacisk na tą technikę jednak położyć, bo to jest trochę tak jak z warsztatem jakiegokolwiek kogoś, kto jest w czymś dobry, tak? Jeżeli ja mam warsztat i umiem użyć czegoś, umiem to zrobić, ale na przykład odrzucam to świadomie, no to mogę sobie to odrzucić, ale nie odrzucam tego dlatego, że nie umiem tego zrobić, nie? Więc tak, chcę zrobić jakiś światłocień, ale nie umiem, to tego nie robię. I wtedy widać, tak, że ta osoba zrobiła tą pracę, ona jest taka, bym powiedziała, infantylna, co nie znaczy, że gorsza oczywiście, bo sztuka i tworzenie jest zawsze wartościowe, natomiast nie zrobiła, bo nie umiała. A to jest coś innego niż nie zrobiłam, bo świadomie to odrzuciłam. Umiałam, ale to odrzuciłam, tak? Więc warto się w ten narzędziownik wyposażyć, nauczyć się tego i albo z tego korzystać, albo nie.
1: Budowanie teczki, tworzenie swojego portfolio wydaje się takim procesem mocno rozciągniętym w czasie. To nie jest coś, co dzieje się na tu i teraz. Te spotkania i te zajęcia mają młodzieży pomóc. No właśnie, ale to chyba nie będzie jedno spotkanie i na tym koniec.
0: Tak, zajęcia z założenia mają być cykliczne. Chcemy to powtarzać co roku. Na razie spotykamy się raz w miesiącu, ale już pracujemy nad tym, żeby to były dwa spotkania w miesiącu, dlatego że już widzę jakby po... Być może teraz w miesiącu starczy później, natomiast teraz, póki nie jesteśmy na jakimś takim bardzo zaawansowanym poziomie, no to na przykład martwa natura zostaje nam i musimy zdążyć, żeby nam jabłko na przykład nie zwiędło, tak? Nie zepsuło się do następnego spotkania, czy tam nie pomarszczyła się bardzo skórka, bo będzie zupełnie inaczej wyglądać, a jednak chcemy kłaść nacisk na to, żeby te proporcje, te perspektywy, to wszystko jakby było wyćwiczone, tak? Więc na pewno martwa jedna natura, dwa zajęcia albo trzy, później będzie postać, też będziemy chcieli modela tutaj malować z żywego człowieka, czy rysować. No i tak, to będzie kilka zajęć na jedną pracę tak naprawdę.
1: To już wystartowało, więc pewnie masz troszkę wgląd w to, z jakimi trudnościami, pytaniami, czy też życzeniami twoi podopieczni się zgłaszają. No bo to też może być odpowiedź dla tych, którzy zastanawiają się, czy to w ogóle jest dla mnie, czy ja mam tam po co przychodzić. Z czym się pojawiają?
0: Na razie trochę to było takie na próbę, więc wszyscy byli w takim lekkim szoku, mam wrażenie, bo tutaj było dużo nowości, było mierzenie tam na ołówek tych proporcji, szkicowanie, rozplanowywanie tego, żeby ta kompozycja też była taka jak trzeba. No i na razie oni byli tacy zaskoczeni tym, co ja od nich chcę, ale no myślę, że odpowiedź była bardzo ciekawa. Chcą przyjeżdżać, chcą przychodzić. Niektórzy mogli być tylko godzinę, a zajęcia z założenia trwają 2 godziny, bo też zanim się rozrysujemy, to chwilę potrwa. Niektórzy przyjechali na chwilę zobaczyć, ale już dostałem informację, że będą sobie jakieś tam transporty do domu organizować, że chcą zostać na całość, bo było za mało, nie?
1: Logistyka została uruchomiona już.
0: Tak, logistyka została uruchomiona. Na razie myślę, że jakiś taki stricte technicznych czy mentalnych pytań nie ma, no bo oni muszą się też oswoić z tym. Dla niektórych to było pierwsze zetknięcie z taką no, techniczną stroną rysunku, póki co rysunku, więc to też jest dla nich nowe. Oni muszą to przegryźć, przepracować i dopiero pewnie zaczną się pojawiać jakieś pytania.
1: Padły hasła grafika, rysunek. Jakie jeszcze obszary? Co się będzie działo?
0: Na pewno będzie malarstwo, na pewno będzie rysunek, na pewno będzie grafika. Być może zahaczymy troszkę fotografii. trafię, to też mówię, ja muszę się zorientować, z jaką grupą mam do czynienia, do czego, komu jest to potrzebne i jakby będę podążać, będę się starać podążać. Ja myślę, że no, jakby w dobie dzisiejszej edukacji to jest najważniejsze, żeby podążać za potrzebą młodych ludzi, bo oni doskonale są zorientowani na coś, sami czasami tego nie są w stanie wyłapać, ale jak się z nimi porozmawia, to wiemy, czego oczekują, czego pragną, czego chcą i trzeba im tym po prostu pomóc.
1: A potencjał jest chyba o tyle duży, że w Jeleniej, biorąc pod uwagę istnienie szkół artystycznych, no to sprawia, że ten grunt jest chyba całkiem podatny na szkolenie, na poszerzanie horyzontów, na pójście w tym kierunku.
0: Czy ja w ogóle myślę, że nasz region Karkonoszy i oczywiście Jelenia Góra jak najbardziej, nie wiem, ma jakiś taki magiczny potencjał do ludzi, którzy są kreatywni. Naprawdę. Ja w żadnym innym miejscu, w którym byłam do tej pory, nie spotkałam tylu jakby zagłębi artystów różnych, z różnej dziedziny i to nawet nie tych sztuk takich wizualnych, ale ile tu mamy jakichś pisarzy, którzy robią, nie wiem, wiersze piszą, jakieś inne obszary, naprawdę tego jest sporo, to są po prostu kreatywni ludzie. Karkonosze przyciągają kreatywnych ludzi i tak, jest to spory potencjał, jest duże zainteresowanie, zwłaszcza, że warsztaty są za darmo i są dla młodzieży 14+, takie było założenie właśnie ze względu na to, żeby gdzieś tam do tych studiów się przygotowywać, ale już wiem też z odpowiedzi, z zapytań przed pierwszymi warsztatami, czy młodszych dzieciaków by mnie nie chciała wziąć pod skrzydła. W związku tak. W związku z tym jest duże zapotrzebowanie na to.
1: Czyli rozumiem, że jeśli też pojawia się ktoś, kto ten kontekst artystyczny ma troszkę węższy, nie ma jakiegoś dużego dorobku, ale w głowie się zapaliła ta lampka, że chciałbym spróbować, chciałbym pójść w tym kierunku, to też może.
0: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy. Tutaj jakby przyjmujemy wszystkich i nikogo na siłę ani nie trzymamy, ani nie zmuszamy, ale zachęcam, bo jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ktoś ma taki skill, ktoś chce, to czemu nie spróbować?
1: Tym bardziej, że za darmo to zawsze jest najlepsza cena.
0: Tak, myślę, że tak i myślę, że trzeba po prostu korzystać z wszystkiego, co jesteśmy w stanie, z dobrodziejstwa innych, nie wiem, instytucji, ludzi i tak dalej, bo naprawdę jest fajnie, mamy fajną atmosferę, tutaj nikt nikogo jakoś nie ocenia, po prostu jest bardzo sympatycznie.
1: I miejsce też fajne, być może dla wielu to będzie okazja do tego, żeby za kamerę zobaczyć po raz pierwszy od środka, żeby w ogóle to miejsce poznać, a miejsce z dużym potencjałem, nie tylko jeśli chodzi o grafikę, malarstwo, reklamę, sztukę.
0: Tak, zdecydowanie tutaj też wiem, że spotkania z psychologiem się odbywają. Można przyjść, po prostu pograć w planszówki, poczekać na autobus. Już wiem, że są stali bywalcy nawet, którzy sobie tutaj przychodzą nawet w ciszy poczytać. Są mangi, są komiksy, są nawet gry, jakieś tam konsole, także są piłkarzyki. Można tu robić naprawdę wiele rzeczy, po prostu spędzać czas kreatywnie, a nie wąsając się gdzieś tam po mieście. No i tak jak mówię, jest miejsce otwarte, ale też no, nikt się tam nie patrzy, młodzieży im na ręce, co oni tam robią i tak dalej. Oni mają swoją przestrzeń, a ja uważam, że przestrzeń dla młodzieży jest ważna, bo o tyle, o ile mamy dużo zajęć dla małych dzieci, dla dorosłych też, dla starszych ludzi też, natomiast młodzież jest często taka pomijana w tym wszystkim i z tego co widać, potrzeba jest.
1: Zatem Zakamar zaprasza, odwiedzajcie Książnicę Karkonoską, korzystajcie, do tego zachęcała Małgosia Bączek.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A my teraz zmieniamy temat w audycji Radia Złote Przeboje. Niedawno mówiliśmy o Dolnym Śląsku. Na dobrej drodze był też Dolny Śląsk na dobrych torach. To teraz czas na kolejny element, czyli Dolny Śląsk na bezpiecznej drodze. Samorząd Województwa Dolnośląskiego uruchamia kolejny komponent regionalnego programu infrastrukturalnego. Na czym ma to polegać? To sprawdzała nasza reporterka Joanna Strutyńska.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
3: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Chcemy, aby nasze inwestycje infrastrukturalne charakteryzowały się nie tylko tym doskonałym wykonaniem tego, co robimy zawsze, ale jeszcze większym bezpieczeństwem. Chcemy rozszerzyć monitorowanie przejazdów kolejowych. Chcemy wsłuchiwać się w głos naszych mieszkańców i wprowadzimy ankietę, która będzie wskazywała takie niebezpieczne miejsce. Będziemy przebudowywać skrzyżowania, aby były jeszcze bezpieczniejsze, czyli ronda, które są najbezpieczniejszymi skrzyżowaniami. Będziemy oddzielać szlaki piesze od rowerowych, żeby również tutaj nie było wypadków. Chcemy mocno, mocno zainwestować i postawić w bezpieczeństwo. W nasze programy, które mamy od lat, typu programy chodnikowe, będziemy się starać również dodatkowo budować oświetlenia, doświetlenia tych chodników, ponieważ wiemy, że jest to ważny element, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, więc cały czas tutaj, jeżeli chodzi o tą gałąź infrastruktury, o tą gałąź tego programu, to będzie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo.
4: O jakiej kwocie na ten program mówimy w tym roku?
3: Nie mówimy o kwotach, ponieważ tutaj będziemy rozszerzać te programy, będziemy rozszerzać inwestycje. Mamy dodatkowe koszty, jeżeli chodzi o oszczędności, więc tutaj będziemy wszystkie kwoty, wszystkie oszczędności, które nam zostają, będziemy inwestować właśnie w poprawę bezpieczeństwa.
4: A czy jest jakiś konkretny program na ten rok, na przykład, czy na najbliższe miesiące?
3: No to właśnie przebudowy skrzyżowań, to właśnie doświetlenia chodników.
4: Ale skrzyżowań na Dolnym Śląsku chodników jest dużo.
3: Tak, ale wraz z remontami dróg, wraz z remontem, z naszym programem Dolny Śląsk na dobrej drodze, tutaj w miarę możliwości, jeżeli pojawią się takie skrzyżowania, będą również przebudowywane. Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, widzimy też, co się dzieje, chociażby niedawne wydarzenia na przejazdach kolejowych, gdzie też cierpią nasze pojazdy. Tutaj też musimy to wprost powiedzieć, że nasza flota pociągów też na tym cierpi, na tych niebezpieczeństwach, więc chcemy też również poprawić to, żeby jak najmniej pojazdów było wyłączonych z użytku, wyłączonych z ruchu. Więc potrzeba mieszkańców, tutaj nasze obserwacje spowodowały, że musimy jeszcze mocniej postawić na bezpieczeństwo.
5: Mateusz Mosowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Ten projekt zakłada szereg inwestycji w bezpieczeństwo właśnie na infrastrukturze dolnośląskiej, zarówno tej drogowej, jak i kolejowej. Trzeba pamiętać, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei jest to, oprócz tego, że zarządca dróg wojewódzkich, to drugi co do długości normalno-torowy zarządca kolejowy w Polsce. Jako jedni z pierwszych mamy inteligentny system rejestracji zdarzeń na przejazdach kolejowych i chcemy ten system wdrażać na wszystkich kolejnych naszych inwestycjach, tak aby te przejazdy, czyli te newralgiczne punkty w infrastrukturze kolejowej pod kątem bezpieczeństwa były jak najbardziej z naszej strony zaopiekowane. Oprócz tego to są inwestycje w infrastrukturę drogową, ciągi pieszo-rowerowe, czyli skanalizowanie ruchu pieszych tak, aby nie kolidował z ruchem kołowym oraz przebudowa skrzyżowań na skrzyżowania o ruchu okrężnym, tak aby były one zarówno komfortowe dla kierowców, czy użytkowników, jak i dla pieszych, którzy te skrzyżowania będą przemierzać. Podobnie jak w przypadku innych programów Dolny Śląsk na dobrej drodze czy na dobrych torach, to będą sukcesywnie rok do roku prowadzone inwestycje aż do skutku, po prostu. Czyli kiedy eliminujemy potrzeby lokalnej społeczności, czy je zrealizujemy, to wtedy program się skończy. Jest to oczywiście niemożliwe, bo zawsze te potrzeby będą się rodziły. Tak więc program będzie kontynuowany z roku na rok. Sukcesywnie będziemy starali się tą infrastrukturę poprawiać. Na przykładzie Dolnego Śląska na dobrej drodze potencjał takich kilometrów do wyremontowania to około 500-600 kilometrów. Rok do roku jednostka remontuje w okolicach 100 kilometrów, teraz po ambitniejszym i szybszym tempie. Tak więc możemy estymować, że w 5-6 lat będziemy w stanie wyremontować wszystkie najgorsze drogi wojewódzkie, więc myślę, że podobny czasookres może być, jeżeli chodzi o przebudowy i inwestycje związane z chodnikami, z doświetleniem przejść dla pieszych i z rondami. Nie ma stricte takiej pozycji w budżecie jak Dolny Śląsk na bezpiecznej drodze, dlatego że te zadania są bardzo interdyscyplinarne. Tak? Czyli z jednej strony mamy bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, z jednej strony mamy temat ciągów pieszo-rowerowych, ale z drugiej strony mamy temat projektowania i przebudowy dróg wojewódzkich. Są zupełnie różne paragrafy klasyfikacji budżetowej, tak więc trudno byłoby to w jednym planie ująć. Myślę, że ogłoszenie tego programu to jest jasny sygnał, że województwo dolnośląskie inwestuje olbrzymie pieniądze w infrastrukturę, ale inwestuje również w bezpieczeństwo i ten program to jest pewnego rodzaju nobilitacja i pokazanie, że bezpieczeństwo jest równie dla nas ważne.
4: Rozbijmy to sobie trochę na elementy, jeśli chodzi o przebudowę skrzyżowań na rondach. Które pierwsze?
5: No i teraz mógłbym pani powiedzieć, że na dzisiaj, tak lekko licząc, mam kilkadziesiąt skrzyżowań, które mam na etapie koncepcji w skali województwa. Trudno będzie wymienić wszystkie, ale my jesteśmy we Wrocławiu najbliżej, mamy wschodnią obwodnicę Wrocławia. Jeżeli chciałby pani takiej deklaracji, to w mojej opinii wszystkie skrzyżowania na wschodniej obwodnicy Wrocławia powinny być przebudowane na skrzyżowania o ruchu bezkolizyjnym, czyli na ronda, po prostu. Dla komfortu lokalnej społeczności, ale dla komfortu również kierowców, bo Dolny Śląsk na bezpiecznej drodze to również jest komfort kierowców, bo wypadki i zdarzenia drogowe nie biorą się tylko z nonszalancji, tylko biorą się również z tego, że ta infrastruktura jest nieprzystosowana do ruchu takiego, jaki aktualnie jest prowadzony. Tak więc dla przykładu na pewno jednostka będzie starała się kłaść duży nacisk, aby te arterie komunikacyjne, takie jak na przykład wschodnia obwodnica Wrocławia, były docelowo arteriami bezkolizyjnymi.
4: Ale to mówimy o realizacjach właśnie w jakim przedziale czasu, kiedy te prace wszystkie związane z tym programem mogą się zacząć?
5: One już się toczą tak naprawdę. Myślę, że w maju na pewno będziemy podpisywać umowy, porozumienia na projektowanie ciągów pieszych razem z samorządami, więc to już ma miejsce.
4: Gdzie na przykład?
5: Nie chciałbym jeszcze ujawniać, będzie okazja, spotkamy się, jest to długa lista, to nie jest tak, że z głowy mógłbym podać dwóch, trzech samorządowców, ale to będzie krzywdzące względem znakomitej większości, których nie wymienię, tak więc pozwólcie Państwo, że spotkamy się jeszcze raz i zobaczymy wspólnie, które to samorządy będą. Niezależnie jednostka będzie chciała przeprojektowywać te skrzyżowania na ronda. Na dzień dzisiejszy mamy kilka takich koncepcji. Jeżeli Pani pyta o czasookres, to jeżeli chodzi o ciągi piesze, czasookres, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę, to jest około 1,5 roku, 2 lata, realizacja rok, półtora. Tak więc od dzisiaj myślę, że pierwsze ciągi piesze mogą się pojawić za 3-3,5 roku. Jeżeli chodzi o ronda, sytuacja jest dość podobna, koncepcja też około pół roku. Później mamy dokumentację, bo najczęściej wchodzimy w procedurę z RIDOS-ką, czyli musimy wywłaszczyć tereny wokół skrzyżowania tak, aby to rondo się po prostu zmieściło. Tak więc od momentu, bym powiedział, decyzji do momentu fizycznej realizacji, to takie rondo powstaje w okolicach 3-4 lat.
1: A o Dolnym Śląsku na bezpiecznej drodze, bo ten program uruchamia Samorząd Województwa Dolnośląskiego, mówił m.in. Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w rozmowie z naszą reporterką Joanną Strutyńską.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
1: Na bezpieczeństwo na drogach bezpośredni wpływ oprócz kierujących i pieszych wszystkich uczestników ruchu mają także jeleniogórscy policjanci, którzy o to bezpieczeństwo dbają w różnych formach. Wraz z nadejściem wiosny i lata, które dopiero na horyzoncie, na jeleniogórskich drogach i szlakach pojawiły się rowerowe patrole policyjne, o których więcej teraz Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy Policji.
6: 9 maja bieżącego roku oficjalnie ruszyły policyjne patrole rowerowe. Jak co roku funkcjonariusze najczęściej będą pełnić służbę w weekendy oraz w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Pierwszego dnia służby policjanci pojawili się podczas międzynarodowego wyścigu Bike Marathon Harachów, Szklarska Poręba, Jakuszyce. Wydarzenie miało wyjątkowy charakter, ponieważ był to pierwszy polsko-czeski wyścig MTB wpisany do kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej, a także zaliczany do Pucharu Polski i Pucharu Czech MTB. W zawodach uczestniczyło wielu zawodników zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Start wyścigu odbył się na stadionie zimowym w Harachowie, natomiast meta została zlokalizowana na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie Jakuszyca. Obecność policyjnych patroli rowerowych znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz poczucie komfortu mieszkańców i turystów. Policjanci poruszający się na rowerach są bardziej mobilni i mogą szybko dotrzeć do miejsc niedostępnych dla radiowozów, takich jak parki, skwery, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne czy wąskie uliczki. Dzięki temu mogą skutecznie reagować na zgłoszenia oraz przeciwdziałać naruszeniom porządku publicznego. Policyjne patrole rowerowe pozwalają również na bliższy kontakt funkcjonariuszy z lokalną społecznością. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania i poprawia komunikację pomiędzy policją a obywatelami. Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych należy m.in. zapobieganie naruszeniom ładu i porządku publicznego, przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom, ujawnianie sprawców czynów zabronionych oraz podejmowanie interwencji wobec osób łamiących przepisy prawa. Podczas pierwszej służby funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i imprezy sportowej.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Czas na artystyczną część naszego magazynu. Sprawdźmy więc, co jest grane w Jeleniej Górze, a dokładniej w jeleniogórskich kinach. Jeśli weekend w Heliosie, to oczywiście premiery. Mamy kino familijne, mamy kino z dreszczykiem, mamy także propozycje dla najmłodszych. Jeśli chodzi o tę pierwszą kategorię, czyli kino familijne, to bardzo serdecznie zapraszam na pokazy filmu Drzewo Magii w reżyserii Bena Gregora. Polly i Tim wraz z trójką dzieci stają przed koniecznością przeprowadzenia się na odludną angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe najmłodsi odkrywają niezwykłe drzewo zamieszkane przez barwne, ekscentryczne postacie. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy, pełne zapierających dech przygód. Drzewo Magii od dziś w repertuarze jeleniogórskiego kina Helios. Jeśli chodzi o najmłodszych, to oni mogą wybrać się na animację Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Gdy wyjątkowy półkurczak, pół zając odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek Kuro Zająców potrzebuje ratunku, wyrusza w ryzykowną podróż do legendarnej świątyni Świstaka. Tylko ukryta tam moc może odmienić ich los. Przed nim niebezpieczna droga, przeciwnicy gotowi na wszystko i decyzja, która będzie wymagała prawdziwej odwagi. Na szczęście nie jest sam. Towarzyszą mu wierni przyjaciele, nieco sarkastyczny żółw i przebojowa skunksica. To pełna przygód i humoru opowieść o rodzinie, przyjaźni i sile bycia sobą. Trzecia nowość tego weekendu i ostatnia premiera to film pod tytułem Obsesja, czyli najnowszy horror w reżyserii Carego Berkera. Nieśmiały Bear nie potrafi wyznać uczuć swojej przyjaciółce z dzieciństwa, Nikki. Zamiast tego trochę dla żartu, a trochę nie, kupuje w sklepie z antykami zabawkę, która ma spełniać jedno życzenie. Nikki natychmiast się w nim zakochuje. Życzenie Beara się spełnia, ale cena, jaką musi za to zapłacić, jest dużo mroczniejsza, niż mógł się spodziewać. Film Obsesja od tego weekendu również w jeleniogórskim Heliosie. I jeszcze muzyczna ciekawostka, cykl Helios na scenie, jego kolejna odsłona w poniedziałek i jest to pełnometrażowy dokument pod tytułem Iron Maiden Burning Ambition, który przedstawia niezwykłą 50-letnią drogę zespołu Iron Maiden. Obok członków zespołu w filmie zobaczymy także znanych artystów i wielbicieli grupy, m.in. Javiera Bardema, Larsa Ulricha oraz Chucka D, którzy przed kamerą opowiadają o wpływie Iron Maiden na muzykę, kulturę i kolejne pokolenia fanów na całym świecie. Premiera filmu zbiegła się z trwającą 2-letnią światową trasą koncertową Run For Your Lives, w ramach której zespół dał triumfalny koncert na London Stadium, niedaleko miejsca, gdzie wszystko zaczęło się 5 dekad temu. Ale na tym nie koniec, bo wyjątkowe wydarzenie celebrujące twórczość zespołu, Edfest, odbędzie się 11 lipca w historycznym Knebworth Park w Anglii i będzie częścią ponad 50 koncertów zaplanowanych na całym świecie w 2026 roku. Iron Maiden, założony w 1975 przez basistę Stevena Harrisa, stał się jednym z najbardziej utytułowanych zespołów na świecie. Od momentu wydania debiutanckiego albumu w 1980 roku utrzymują regularną aktywność fonograficzną. Na ich dorobek składa się 17 albumów studyjnych, 13 albumów koncertowych, aż 47 singli, które sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie. Co więcej, zespół zagrał niemal 2,5 tysiąca koncertów w 64 krajach. A jakie były tego początki, przekonać możecie się w jeleniogórskim Heliosie. Zapraszam na pokazy filmu Iron Maiden Burning Ambition.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: I tą muzyczno-filmową rekomendacją ja z wami się żegnam. To wszystko w tym wydaniu programu Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Radio Złote Przeboje.
8: Radio Złote Przeboje.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Sobota i niedziela to nie tylko dobry czas na odpoczynek, to nie tylko okazja do tego, by złapać oddech i się zrelaksować, to także okazja do tego, by sprawdzić, jeśli dotychczas nie mieliście okazji, co ważnego, co ciekawego działo się w Kotlinie Jeleniogórskiej i temu właśnie służy nasze radiowe spotkanie. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. No właśnie, o tym, co było, co ważnego się działo, już za moment w podsumowaniu w przeglądzie wydarzeń tygodnia opowie Bogdan Widawka.
4: Podczas wykonywania prac związanych z wykopem pod ogrodzenie w miejscowości Pieszków znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej.
3: To oczywiście tylko jeden z wielu tematów, do których wrócimy już za kilka minut. Zimą na nartach, a wiosną i latem na rowerach. W taki właśnie nietypowy dla wielu nieoczywisty sposób o bezpieczeństwo mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej dbają policjanci w ramach patroli rowerowych.
5: Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych należy m.in. zapobieganie naruszeniom ładu i porządku publicznego.
3: Ta godzina z Radiem Złote Przeboje to okazja do poznania Jeleniogórskiej Rady Kobiet, która swoją działalność rozpoczęła w kwietniu.
6: Rada Kobiet jest tak naprawdę zebraniem pań, które są z różnych dziedzin, o różnych zawodach, zaangażowane mocno społecznie w różnych dziedzinach. Czy to jest edukacja, czy to jest prawo, czy to jest sport, zdrowie, więc to nas łączy przede wszystkim.
3: Panie, będziecie mieli też okazję poznać osobiście już niebawem, za tydzień, 23 maja w sobotę, odbędzie się pierwsze wydarzenie organizowane przez Jeleniogórską Radę Kobiet. Będzie to spotkanie pod nazwą Granice, które chronią. Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne. Oprócz tego oczywiście przed nami wiadomości kulturalne, propozycje dla tych, którzy czas lubią spędzać aktywnie, więc ta godzina po brzegi wypełniona będzie ciekawostkami z życia Jeleniej Góry, a w zasadzie całej Kotliny Jeleniogórskiej, i ciekawie będzie już teraz, a to za sprawą pierwszego dziś gościa w naszym magazynie. Zapraszam, zostańcie z nami.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Marcin Kaźmieruk jest moim Państwa gościem, fotograf, którego myślę, że w Jeleniej Górze nie trzeba przedstawiać, a jeśli trzeba, jeśli Państwo będziecie poszukiwali, czy też potrzebowali informacji, to wpisanie tego imienia i nazwiska w wyszukiwarkę rozwiąże problem i zabierze Was w niezwykłą podróż, szczególnie miłośników gastronomii, bo o gastronomii będziemy dziś rozmawiać, choć pewnie nie tylko. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: Ja wiem, że kart się nie odkrywa, szczególnie jak się jest specjalistą w swojej dziedzinie, ale no korci mnie, więc zapytam, czy ty masz, czy w ogóle jest jakaś taka z twojej perspektywy recepta na idealne ujęcie kulinarne?
7: Powiem, jak to mniej więcej wygląda u mnie i serio, naprawdę tak jest. Ja na sesję zdjęciową kulinarną przychodzę głodny. I później, jak do mnie przychodzi pierwsza, druga, trzecia potrawa, ja szukam na zasadzie, który kęs byłby tym kęsem, który chciałbym wgryźć się jako pierwszy i poczuć wszystko.
3: Podwójnie trudna robota, bo nie możesz tego zrobić.
7: No nie mogę tego zrobić. Chociaż po samej sesji zdjęciowej często robimy sobie biesiadę, próbujemy te potrawy też razem z serwisem, z ludźmi, którzy tam gdzieś współpracują, bo to też jest ważny feedback później dla szefa kuchni lub też dla właściciela restauracji. Czy przypadkiem coś w tych potrawach nie zmienić, czy któryś z tych smaków nie pasuje, a może którąś potrawę po prostu wywalamy z menu. Także staramy się też obsłużyć tak tę potrawę, aby później mogła jeszcze posłużyć jako degustacyjną.
3: A czy rodzaj kuchni ma jakieś znaczenie dla ciebie, czy w zasadzie produkt jest nieważny i każda potrawa jest zupełnie innym wyzwaniem? Czy to, co jest na talerzu, jest jakkolwiek istotne?
7: Jak najbardziej tak. Inaczej będziemy fotografować chociażby zupę, no bo zupę z boku, no to mamy sam talerz, nie? Czy tak samo burgera. Burger od góry to jest sama bułka, nie? Więc jakby perspektywa ma tu jak najbardziej znaczenie względem potrawy, którą będziemy gdzieś tam fotografować. Musimy też zwrócić uwagę na to, co może być najważniejszym składnikiem samej potrawy. Dobrze jest wcześniej porozmawiać też z szefem kuchni, bo to on ma najwięcej informacji na temat tej potrawy. To on może mi przekazać informację: słuchaj Marcin, chciałbym, żebyś bardzo mocno skupił się na tym i na tym produkcie w tym daniu, bo jest to bardzo ważne dla mnie.
3: No właśnie, to też może generować taki konflikt, może nie interesów, ale jednak wizji, no bo to spotkanie artystów w jakimś wspólnym styku, ale jednak z różnymi perspektywami. Szef kuchni może mieć inną wizję, ty jako artysta, fotograf też możesz chcieć to ugryźć i słowo ugryźć jest nieprzypadkowe, zupełnie inaczej.
7: Wiesz co, no i do tego dochodzą jeszcze inne zmienne, czyli na przykład dział marketingu, restauratorzy, właściciele, a czasami nawet i zarząd, jeżeli mówimy tutaj na przykład o hotelach. I każdy ma na to jakąś wizję. Ważne, żeby wypracować wspólny koncept, który przede wszystkim będzie odzwierciedlał klimat tego miejsca, klimat potraw i będzie pasować do komunikacji, bo te zdjęcia będą później musiały sprzedawać, nie? Więc to tak na dobrą sprawę nie jest ani moja decyzja, często też nie musi być to decyzja szefa kuchni, tylko całego zespołu. Nad jednym zdjęciem może pracować naprawdę bardzo dużo osób, żeby dokładnie miało taki kształt, jaki chce każdy z osób biorących w tym udział.
3: Czujesz, że dzisiaj fotografia kulinarna jest twoim numerem jeden, czy to jest tylko jeden z wielu poziomów, na których działasz?
7: Wiesz co, w ogóle tak, jeżeli chodzi o moją działalność fotograficzną, no to zaczęło się od fotografowania wydarzeń. Dokumentalistyka, w szczególności, że sam skończyłem dziennikarstwo, to jakby ten reportaż gdzieś tam u mnie zawsze funkcjonował. A to też wynikało z faktu, że swego czasu byłem menadżerem klubu muzycznego, no i jak już zaczęły pojawiać się media społecznościowe właśnie typu Facebook, to jakby zobaczyłem, że okej, jest tu potencjał, żebyśmy nasze wydarzenia przenieśli sobie w inną przestrzeń i zachęcili ludzi do tego, żeby jeszcze troszeczkę pobudzić tą część kulturalną, czy też zaprosić ludzi na wydarzenia charytatywne i tak dalej. No i siłą rzeczy gdzieś tam miałem okazję zrobić zdjęcia na bardzo fajnym wydarzeniu, czyli na zlocie food trucków. No już tutaj przepadłem. Więc staram się gdzieś tam łączyć różne tematy fotograficzne, różne podejścia, różne perspektywy i tak dalej, i tak dalej. Staram się czerpać z każdej jednej dziedziny fotografii coś, co mi będzie fajnie działać, tak? I chociażby kolejny taki przykład. Swego czasu udało mi się zdobyć stypendium u jednych z najlepszych fotografów ślubnych na świecie. Strasznie ich ubóstwiam, są genialnymi fotografami. Jest to Lenny i Erika Mann z Kanady. No i oni przede wszystkim zajmują się fotografią ślubną. I pokazywali mi różne jakieś techniki, z których oni korzystają, które później sobie przerzuciłem do fotografii też i kulinarnej, wydarzeń i tak dalej, i tak dalej. Także jakby to jest materia, która cały czas gdzieś tam się przenika. I warto czerpać z różnych źródeł i wzbogacać swój warsztat. Dlatego mówię, że ja się nie zatrzymuję, ja jeszcze mam bardzo dużo do nauczenia się, do odkrycia, do sprawdzenia, do eksperymentowania i mam nadzieję, że starczy mi na to i czasu, i sił.
3: To już teraz za to trzymam kciuki, ale tak sobie myślę, że z reguły jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i chcemy zawsze więcej. Jak się zdobywa tytuł najlepszego fotografa, czy najlepszej fotografii kulinarnej na świecie, to powstaje pytanie, no dobra, co może być więcej?
7: Co może być więcej? No wydaje mi się, że może podtrzymanie tego tytułu, a może inne zupełnie kategorie. Wydaje mi się, że więcej to jest przede wszystkim poznawanie innych ludzi. Robienie sobie takiego środowiska wokół siebie, które będzie dalej mnie rozwijać. I dla mnie to już będzie ogromne wyróżnienie i nagroda, jeżeli będę mógł być w środowisku osób, które będą mogły wpłynąć na mnie pozytywnie. Po prostu pomóc mi w tym, żebym mógł się rozwijać dalej. I dla mnie to jest najważniejsze.
3: Miewasz tak, że musisz odpocząć od zdjęć, czy jednak nie do końca?
7: Chciałbym odpocząć od czasu do czasu, bo tutaj muszę, że tak powiem, złożyć pewną obietnicę. Madzia, pojedziemy na urlop. Wiem, że nie byliśmy 4 lata na urlopie. Pojedziemy na ten urlop.
3: Nagrane wszystko, nie skasujemy tego.
7: Tak, koniecznie. Więc widzisz, jeżeli jedziesz na urlop, to co zabierasz ze sobą? Aparat. Więc ja nawet jeżeli jadę gdzieś tam, powiedzmy, na wycieczkę, na to, żeby się zrelaksować, to mimo wszystko ta fotografia gdzieś obok mnie jest, bo fascynuje mnie po prostu wszystko, co mnie otacza dookoła. Jeżeli widzę fajny cień, fajne światło, fajne kolory, fajną strukturę, fajny przedmiot, ciekawe wydarzenia, nie jestem w stanie się powstrzymać od tego, żeby po prostu nie uchwycić danej chwili, danego momentu. Więc zdarzało się też i tak, że jak nawet pojechaliśmy na ten urlop i poszedłem gdzieś tam na miasto i zrobiłem sobie 2-3 zdjęcia tylko i właśnie dla siebie, no to później na następny dzień miałem zlecenie w tym samym miejscu i urlop kończył się tak, że no fajnie, bo udało się jeszcze coś na tym zarobić.
3: Nie możesz się chwalić za często swoimi zdjęciami po prostu.
7: No myślę, że może i tak. Natomiast jakby branża wymusza nas, żebyśmy dzielili się jak największą ilością naszego materiału, chociaż no też nie ukrywam, że taki detoks od mediów społecznościowych, od tego całego natłoku informacji, no jest bardzo ważny i to, że tak powiem, muszę bardzo mocno zaimplementować też i w swojej działalności.
2: Jeleniogórzanie z pasją.
3: Moim i Państwa gościem w programie Radia Złote Przeboje jest dziś jeleniogórski fotograf Marcin Kazimieruk i dobra wiadomość jest taka, że to nie koniec naszego spotkania. Do rozmowy z Marcinem wracamy już za kilka minut po krótkiej przerwie, ale przerwa również ważna, również potrzebna, między innymi dlatego, że Bogdan Widawka pojawił się w studiu Radia Złote Przeboje, co oznacza tylko jedno, będziemy sprawdzać, co działo się w okolicy.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
4: Witam, sezon turystyczny w Jeleniej Górze i Kotlinie Jeleniogórskiej coraz bliżej. Widać to po większej aktywności mieszkańców i turystów na terenach rekreacyjnych, ale też po jeleniogórskiej policji, która wróciła do służby rowerowej. Funkcjonariusze na jednośladach będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i osób, które odwiedzają nasz region, szczególnie w miejscach trudno dostępnych dla patroli zmotoryzowanych. A co należy do ich obowiązków, opowie podinspektor Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
5: Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych należy m.in. zapobieganie naruszeniom ładu i porządku publicznego, przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom, ujawnianie sprawców czynów zabronionych oraz podejmowanie interwencji wobec osób łamiących przepisy prawa. Podczas pierwszej służby funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i imprezy sportowej.
4: W ubiegłą sobotę oficjalnie ruszyły policyjne patrole rowerowe, a pierwszego dnia służby policjanci pojawili się podczas międzynarodowego wyścigu MTB Bike Marathon Harachow Szklarska Poręba Jakuszyce. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz ostrzeżenie. Podczas wykonywania prac związanych z wykopem pod ogrodzenie w miejscowości Pieszków znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji i funkcjonariusza z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Znalezisko miało ponad 120 cm długości i ważyło ponad 250 kg, a to sprawiało, że było szczególnie niebezpieczne. Ze względu na realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, teren został natychmiast zabezpieczony przez policjantów, którzy do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Bolesławca dbali o bezpieczeństwo w tym rejonie. Policja przypomina, że w przypadku natknięcia się na przedmioty, które mogą być niewybuchem albo niewypałem, trzeba zachować szczególną ostrożność, nie dotykać ich, nie próbować przenosić, a o znalezisku niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. No, pierwszy telefon to 112, tam można spokojnie zadzwonić. NJ24.pl szczegółowo opisywał tę sytuację. Ochotnicza Straż Pożarna przy ulicy Wiejskiej w Jeleniej Górze ma nową, nowoczesną siedzibę. Oficjalne przekazanie obiektu odbyło się 11 maja. Budynek spełnia aktualne standardy, które zapewniają strażakom odpowiednie warunki do przechowywania sprzętu i realizacji działań ratowniczych. Nowa remiza została wyposażona m.in. w system alarmowania i ochrony ludności, a także instalację fotowoltaiczną. Do dyspozycji strażaków oddano też pomieszczenia socjalne, a w ramach inwestycji wykonano utwardzony plac manewrowy, drogę dojazdową i parking. O tym pisał portal 24jgora.pl. To już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do autora magazynu Tydzień w Jeleniej Górze, Igora Kociubińskiego.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Kilka dni temu Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, przekazał dobrą wiadomość dla firm w naszym województwie, które zyskają nowe narzędzie wsparcia. Chodzi o uruchomienie inwestycyjnej pożyczki obronnościowej, która, jak mówią twórcy, jest pierwszym w historii produktem Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju wdrażanym bezpośrednio, bez pośredników. Co to w praktyce oznacza? Kto z tego finansowego wsparcia na Dolnym Śląsku będzie mógł skorzystać? O tym w programie Radia Złote Przeboje już za chwilę. Przypominam, słuchacie audycji Tydzień w Jeleniej Górze, więc oczywiście nie tylko tematy dolnośląskie, ale przede wszystkim nasze jeleniogórskie. A jeśli mamy się chwalić tym, co nasze, to niewątpliwie pochwalić możemy się twórczością jeleniogórskiego fotografa kulinarnego Marcina Kaźmieruka, który jest dziś naszym gościem, a który jakiś czas temu zdobył m.in. tytuł Mistrza Świata właśnie fotografii kulinarnej. To jego zdjęcia okazały się najlepsze z ponad kilkudziesięciu tysięcy nadesłanych i właśnie o tej kulinarnej podróży, czy też kulinarnych podróżach rozmawiamy. Także w kontekście mediów społecznościowych, dostępu do informacji, możliwości publikowania dużo większych niż kiedyś.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Korzystanie z nich jest niezbędne, szczególnie w tej dziedzinie. Myślę, że to jest nieuniknione, ale ma to też swoje dobre strony, bo dzięki temu można zajrzeć i poczytać trochę o swoich zdjęciach, w zasadzie o tym, jak odbierają je inni. No i podobnie jak z szukaniem jakichś niedoskonałości na twoich zdjęciach, myślę, że równie dużym wyzwaniem byłoby znalezienie negatywnego komentarza, co nie jest takim pochlebstwem, ale zmierzam do tego, że to chyba też miłe, że jednak jest to dość istotny element każdej działalności, że jednak robi się to w określonym celu. Nie tylko po to, żeby to zdjęcie było najlepsze twoim zdaniem, ale też, żeby ten feedback od ludzi się pojawił.
7: Wiesz co, jeżeli chodzi o akurat o ten typ fotografii, no to trzeba pamiętać o tym, że ja przede wszystkim nie robię tego dla siebie, tylko dla moich klientów. I finalne jakby decyzje o to, jak będzie wyglądać to zdjęcie, no należy do mojego klienta. I absolutnie rozumiem to, że na przykład może się to komuś nie podobać, nie? Tylko, że no, tak jest chyba z każdą formą sztuki. I jeżeli wzbudza emocje, nawet te negatywne, okej, okay, dobra. Ja jestem jak najbardziej otwarty na konstruktywną krytykę, no bo ona rozwija. Raczej staram się gdzieś tam nie zwracać uwagi na taki typowy hejt. Nie jest mi to jakby do niczego potrzebne. Lubię się po prostu otaczać pozytywną energią. Sam staram się oglądać tylko te rzeczy, które mi się podobają, bo też nie wszystko mi się podoba, nie? I otaczać się po prostu tymi rzeczami, które dla mnie są ważne i dadzą mi pewną wartość, czyli będą mnie rozwijać. A to są rzeczy, które mi się podobają.
3: Czy masz poczucie, że miejsce, w którym jesteśmy, w którym żyjesz, ma jakiekolwiek znaczenie? Bo z perspektywy fotograficznej to często jest czynnik, który dla wielu jest istotny. Bo jak góry, jak Dolny Śląsk, to takie miejsce, które generuje okazji do zrobienia zdjęć sporo. Oczywiście w tych kategoriach, o których dziś mówimy, to jest trochę inna tematyka. Niemniej jednak no, pytanie, czy Jelenia Góra, czy Karkonosze są dla ciebie istotne jakkolwiek?
7: Wiesz, to są bardzo istotne. W końcu się tutaj ja też urodziłem i sam nasz region Karkonoszy jest w ogóle strasznie bogaty w wyśmienitych fotografów. Naprawdę jest tutaj bardzo dużo osób, które no, mają warsztat absolutnie ponadprzeciętny, światowy i to jest niesamowite, bo naprawdę Karkonosze mają czym się pochwalić, jeżeli chodzi o fotografów. Jeżeli chodzi o kwestie jakby związane gdzieś tam z fotografią kulinarną, to wydaje mi się, że oczywiście regionalność ma znaczenie, w szczególności jeżeli mówimy tutaj o produktach, które są gdzieś tam wykorzystywane w tych potrawach i no nasz region też jest bardzo bogaty w regionalne produkty, regionalną kuchnię i tak dalej, i tak dalej. Coraz większym trendem jest robienie regionalnej kuchni, ale gdzieś tam w ten nowoczesny sposób, nie? Już może troszeczkę odchodzący od pewnych tradycji, ale gdzieś tam z nich czerpiący i to też jest bardzo super. Natomiast mi się wydaje, że jeżeli chodzi o fotografię, w szczególności kulinarną, wydarzeń, to są ludzie. przede wszystkim ludzie. Szefowie kuchni, z którymi się gdzieś tam widuję, rozmawiam, restauratorzy, osoby z działów marketingu, sprzedaży i tak dalej, to są niesamowite osoby, które gdzieś tam mnie wspierały przez ten cały okres i za to jestem im naprawdę bardzo wdzięczny. I przede wszystkim ludzie.
3: Masz też wgląd na co dzień w rynek gastro, w to jak te kulinaria również regionalnie się zmieniają i myślę, że zmieniają się dość mocno, bo na przestrzeni tych kilku czy też kilkunastu lat, nawet biorąc pod uwagę Jelenią Górę i okoliczne miasta, to ta gastronomia wyglądała troszkę inaczej. Czy też masz wrażenie, że jednak poszliśmy z duchem czasu?
7: Wydaje mi się, że tak. I to też jest coś, co w sumie media społecznościowe wymagają, bo zobacz, jaki boom był na burgery, na pizzę, na makarony, teraz jest na kebaby. Więc jakby każdy stara się gdzieś iść za tym trendem, no bo tutaj chodzi też i o sprzedaż, i utrzymanie się na rynku, a rynek gastronomiczny naprawdę jest bardzo ciężkim rynkiem, jeżeli chodzi o otworzenie własnej restauracji, to muszą być naprawdę ludzie, którzy przede wszystkim już się na tym znają, mieli z tym do czynienia. Rzadko kiedy się zdarza, że po prostu osoby, które wcześniej nie były jakby powiązane ze światem gastronomicznym, są w stanie w ogóle utrzymać się na tym rynku. Więc jest sprzedaż, jest podaż, nie? I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rynek jeleniogórski, on jak najbardziej wyszedł naprzeciw gościom. Co prawda ja cały czas czekam na kogoś, kto zrobi fajną kuchnię grecką i meksykańską. O tym mówię przez cały czas.
3: No właśnie, bo to też ciekawe doświadczenie kulinarnie, stykając się jednak z różnymi szefami kuchni. No nie na co dzień jest taka możliwość, więc to trochę okazja do tego, żeby ten świat poeksplorować.
7: Dokładnie tak. To ile kreatywności wkładają swoje potrawy szefowie kuchni w dzisiejszych czasach, to jest po prostu niesamowite, łącząc różne smaki, które są totalnie nieprzewidywalne i eksperymentując. I to jest po prostu cudowne. Mamy dostępność naprawdę fajnych produktów, różnych produktów, często egzotycznych produktów, do których normalnie kiedyś nie mieliśmy takiej możliwości, żeby z nich skorzystać, posmakować i tak dalej, i tak dalej. Także jest w czym wybierać.
3: Marcin, wspomniałeś o tym, że ty idąc na sesję i zabierając się za zdjęcia robisz to na głodnego. Ja Państwu tego nie polecam, jeśli macie zamiar obejrzeć te zdjęcia, bo może się okazać, że później sięgając do zawartości Waszej lodówki będziecie rozczarowani, bo jednak to, co zobaczymy na ekranie, a to z czym będziemy mogli się spotkać w naszych domach, może być lekka rozbieżność, ale tak czy inaczej zachęcam do odbycia tej kulinarnej podróży. No a tobie życzę kolejnych udanych zdjęć, bo w zasadzie nie wiem, czy mogę życzyć kolejnych sukcesów. Ten z Foodalią ogromny. Jeśli są jeszcze jakieś fotograficzne laury do zgarnięcia, to mam nadzieję, że również będą w zasięgu możliwości. Marcin Kaźmieruk był moim gościem. Bardzo dziękuję.
7: Bardzo dziękuję.
2: Zmieniamy temat.
3: Dolnośląskie firmy zyskują nowe narzędzie wsparcia, poinformował kilka dni temu Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, a dokładniej chodzi o uruchomienie inwestycyjnej pożyczki obronnościowej. To 30 milionów złotych, więc całkiem spory budżet, przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego regionu, który można wykorzystać na inwestycje. Jakie dokładnie, to postanowiła sprawdzić nasza reporterka Joanna Strut, która właśnie m.in. z Pawłem Gancarzem rozmawiała.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
1: Produkt pożyczkowy, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana nie komercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć, ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasach pokoju mogą, w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiadamy.
8: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat, na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i oczywiście jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: A teraz zachęta do tego, by poznawać Dolny Śląsk, by poznawać Kotlinę Jeleniogórską na rowerach. Do tego niezmiennie zachęca Stowarzyszenie Bieg Piastów, które jest organizatorem rowerowego biegu Piastów, letniego biegu Piastów, więc tych aktywności sportowych jest całe mnóstwo. No ale biorąc pod uwagę te możliwości rowerowe, to jak mówi Leszek Kosierowski, jest z czego korzystać.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
9: Myślę, że jazda na rowerze to jest najbardziej powszechny sport uprawiany przez Polaków. Może jeszcze chodzenie, bo w tej chwili się chodzenie też

0: Rower to naprawdę jest, myślę, że też pandemia pomogła, że wtedy wiele osób też odkryło rowery jako taki sposób lokomocji indywidualnej, który jest bardzo korzystny. Infrastruktura się zmienia też w miastach. Ja już nie mówię o takich dużych jak Warszawa na przykład, gdzie wszędzie się na rowerze już dojedzie, ale w Jeleniej Górze powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, takich miejskich, co też jakby ułatwia poruszanie się na rowerze. Natomiast takie szlaki rowerowe, no to one w zasadzie są wszędzie. Single tracków jest też coraz więcej, ale jeśli chodzi o rower, to jego też zaletą jest to, że można wszędzie na tym rowerze sobie pojechać, nie? Że w zasadzie to jest minimum kreatywności ze strony, jeżeli chodzi o logistykę, o planowanie, ze strony rowerzysty, żeby sobie znaleźć jakąś fajną trasę, bezpieczną. A u nas w Górach Izerskich jest pod tym względem idealnie. Ja na przykład często biegam na drodze pod Reglami, w niskich Karkonoszach, pomiędzy Przesieką a Szklarską. No to tam po prostu jest tylu rowerzystów, że po prostu szok czasem przeżywam. To jest naprawdę na 12 kilometrach spotykam tam nawet po kilkadziesiąt osób na rowerach. No i bardzo dobrze, bo to jest też forma ruchu bardzo taka fajna, prosta i ją można jakby wykorzystywać w życiu codziennym. Myślę, że jak się ta infrastruktura, tak jak na zachodzie jest, poprawi, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, oznakowanie w miastach, to ludzie po prostu zaczną częściej jeździć na rowerach do pracy, że to jest przyszłość dla miast, które są zakorkowane, gdzie po prostu ochrona środowiska ma z tym już problem, że jest po prostu duszno wręcz. Jak ludzie się przesiądą na rower, no to będą po prostu na rowerach do pracy jeździć, a nie autobusami, nie samochodami. No, problem z parkowaniem też jest powszechny, prawda? Więc po co męczyć siebie, swój samochód, przechodniów, innych kierowców, skoro można rowerem po prostu dojechać. Także tutaj też Polska ma jakby ogromny dystans do nadrobienia do takich krajów, które te sprawy załatwiły kiedyś. Ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku, że w tej chwili już się planuje, to jest jakby zadanie dla urbanistów, też żeby tak planować miasta, różne rozwiązania, żeby ten rower był priorytetem, czy ścieżka dla roweru, a nie czymś doczepionym, co się potem jakby tam dokłada, prawda? Trzeba od razu o tym myśleć. Mam rodzinę w Wiedniu i tam często spędzam sporo czasu, to jest po prostu, tam rower jest takim, powiedzmy, podręcznym sprzętem, który się codziennie po prostu używa i się jedzie, prawda, a nie samochodem.
1: Z drugiej strony myślę sobie, że to może zniechęcać, w takim sensie, że ktoś, kto dopiero zaczyna tę przygodę, to podróż po mieście może nie być dobrą okazją do złapania bakcyla i zmierzam tutaj do tego, że jesteśmy w doskonałej sytuacji, bo jednak taka podróż w Karkonoszach to jest zupełnie inna bajka. Zaplanowanie wycieczki, a nie jazda po mieście, chociażby korzystając z tras na Polanie Jakuszyckiej, wokół Polany Jakuszyckiej, no to troszkę przyjemniejsze okoliczności przyrody, które sprawią, że z rowerem możemy zostać na dłużej. Do rowerowego biegu Piastów troszkę pozostało, ale myślę, że dla tych, którzy dopiero po długiej przerwie sięgną po rower, to może być zbyt krótki czas, żeby się do zawodów przygotować, ale na pewno nie jest za późno, żeby taką przygodę rozpocząć. Jeśli więc chcielibyśmy spędzić jeszcze wolne chwile, korzystając z tych ostatnich dni lata, to gdzie najlepiej? Co polecasz?
0: Na rowerze polecam Polanę Jakuszycką jako miejsce startu. I teraz tak, przechodząc do szczegółów, tam można przyjechać na rowerze pociągiem. Po prostu pociągi jeżdżą regularnie do Jakuszyc. Stacja się nazywa Polana Jakuszycka, to trzeba w wyszukiwarkach wbić, to jest ważne. Można sobie z tym rowerem przyjechać, wysiąść i nie trzeba gdzieś tam szukać tras. One są od razu, po prostu z peronu się na tym rowerze wyjeżdża na trasy, dosłownie. I tutaj nie przesadzam, że trzeba gdzieś tam 100 metrów przejść z rowerem pod pachą albo gdzieś tam szukać tej trasy. Nie. To jest największy plus Polany Jakuszyckiej, że jest mnogość tras bardzo łatwo dostępnych od tych miejsc, gdzie ludzie przyjeżdżają na pociągiem, samochodem bądź autobusem, bo też autobusy bardzo takiej znanej globalnej firmy przyjeżdżają, mają przystanek dosłownie naprzeciwko Polany Jakuszyckiej. Więc powiedzmy, jak ktoś nie ma roweru, to może tym autobusem przyjechać i sobie wypożyczyć też, bo są wypożyczalnie rowerów w Jakuszyce.
1: Dobre skomunikowanie to jedna z ważniejszych rzeczy, jeden z filarów, o którym w programie Radia Złote Przeboje w kontekście tych aktywności rowerowych w Kotlinie mówił Leszek Kosierowski, rzecznik Biegu Piastów.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Jak informuje portal 24jedgora.pl, Karkonoski Park Narodowy powiększył swój stan posiadania o jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Kotlinie Jeleniogórskiej. 8 maja

0: Park oficjalnie stał się właścicielem kompleksu Stawów Podgórzyńskich. Zakup był możliwy dzięki ogromnej darowiźnie przekazanej przez Fundację Drzewo i Jutro, która przeznaczyła na ten cel dokładnie 29 milionów 580 tysięcy złotych. To jedna z największych tego typu prywatnych darowizn wspierających ochronę przyrody w Polsce. Dzięki niej pod ochronę trafiło około 113 hektarów terenów, z czego aż 87% stanowią grunty pod stawami. Stawy Podgórzyńskie, jak czytamy dalej, to miejsce wyjątkowe nie tylko w skali regionu, ale całych Sudetów. Kompleks powstał już w XV wieku z inicjatywy Zakonu Cystersów i uznawany jest za najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych. Dziś to przede wszystkim niezwykle cenny obszar przyrodniczy i ważny korytarz ekologiczny. Na tym terenie występuje około 180 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych, w tym blisko 100 gatunków ptaków wodno-błotnych. Znajdują się tu również mokradła, torfowiska, łąki i łęgi, które tworzą unikalny ekosystem. Stawy są także jednym z kluczowych miejsc rozrodu płazów oraz siedliskiem rzadkich gatunków bezkręgowców. Za zakupem stoi wspomniana już Fundacja Drzewo i Jutro, założona w 2016 roku przez Jamesa Van Berg oraz Agnieszkę Van Berg. Fundacja od lat wspiera organizacje pozarządowe i projekty związane z ochroną środowiska zarówno w Polsce, jak i Kanadzie. Łącznie przekazała już 87 milionów złotych darowizn, z czego 43 miliony trafiły na działania związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. Od 2022 roku fundacja rozwija również program wykupu terenów cennych przyrodniczo, uznając go za jedno z najskuteczniejszych narzędzi trwałej ochrony środowiska. Zakup stawów podgórzyńskich ma być pokazaniem, że ochrona przyrody i powiększanie parków narodowych mogą być realizowane również dzięki współpracy instytucji publicznych z prywatnymi darczyńcami. To oczywiście ważny moment także dla samego Karkonoskiego Parku Narodowego, który od lat podkreśla znaczenie ochrony terenów mokradłowych i naturalnych korytarzy ekologicznych w rejonie Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. W czasach, gdy wiele podobnych terenów w Polsce znika pod presją inwestycyjną, wykup stawów podgórzyńskich można uznać za jedną z najważniejszych przyrodniczych informacji tego roku na Dolnym Śląsku.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: A my zmieniamy temat w weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. Czas teraz na to, by zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią poznać Jeleniogórską Radę Kobiet. O jej działalności opowiedziała mi jej przewodnicząca Agnieszka Burda-Dobek.
1: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
0: W końcu jest, można byłoby powiedzieć, bo długo czekaliśmy na moment, w którym w Jeleniej Górze ta rada się pojawi. One na mapie Karkonoszy, na mapie Dolnego Śląska rosną, pojawiają się w coraz większej liczbie, ale ta Jelenia Góra taką mroczną zatoką była, bo jeszcze gdzieś tam ten pomysł kiełkował, ale teraz oficjalnie się zawiązała. Zanim przejdziemy do działań, bo myślę, że to z perspektywy mieszkańców Jeleniej Góry i słuchaczy radia będzie najciekawsze, najistotniejsze, to myślę, że warto wyjaśnić, czym w ogóle jest ta Rada Kobiet, bo zapewne część osób gdzieś tam słyszało to pojęcie, ale nie do końca ma obraz sytuacji.
2: Rada Kobiet jest tak naprawdę zebraniem pań, które są z różnych dziedzin, o różnych zawodach. My spotykamy się, bo my nie nazywamy tego jakimiś sesjami rady, tylko spotkaniami po prostu. Zostałyśmy powołane przez prezydenta miasta Jeleniej Góry, pana Jerzego Łużniaka, a tak naprawdę spotykamy się po to, aby przede wszystkim zbadać potrzeby pań, jeżeli chodzi o tutaj Jelenią Górę i okolice oczywiście. Jeżeli panowie będą chcieli z nami współpracować, to oczywiście również jesteśmy otwarte. Rada Kobiet łączy właśnie między innymi kobiety, które są czynne zawodowo, ale też są bardzo często zaangażowane mocno społecznie w różnych dziedzinach. Czy to jest edukacja, czy to jest prawo, czy to jest sport, zdrowie, więc to nas łączy przede wszystkim.
0: Chciałem też o kulisy powstawania tej rady zapytać, czy wiadomo, jak duże było zainteresowanie, jak duże grono chętnych było do stworzenia tego organizmu?
2: Na początku nie było duże, bo ja pamiętam, jak składałam, ile jest podań, to było, tych wniosków to było 11, a potem się okazało, że było ponad 40, więc zaangażowanie było całkiem spore, zwłaszcza, że tak naprawdę my działamy w formie wolontariatu. My nie otrzymujemy za to żadnych pieniędzy, nie mamy żadnych benefitów. po prostu czujemy potrzebę działań, więc to jest bardzo fajne i super, że panie po prostu chcą spotykać się, chcą działać i tak naprawdę tą korzyścią jest tak jak w wolontariacie. Taka złota kreska po prostu.
0: I satysfakcja dla samej siebie, że się...
2: Zabrzmiała właśnie ta złota kreska, taka w niebie chciałam dodać, ale żeby ktoś nie powiedział, że jakieś tutaj mamy dodatkowe jeszcze powiązania, więc chodziło o to po prostu, że taka wartość dodana po prostu w nas, prawda, że my działamy i to jest super.
0: W co ta motywacja się przekuje, to pewnie zdradzimy za chwilę i mam też nadzieję, że nie będziemy musieli o tym opowiadać, bo będzie to widać w mieście i w regionie w najbliższym czasie. To poznaliśmy kulisy 40 osób chętnych, a ile ostatecznie zostało?
2: Było 40, ponad 40 pań, a zostało 15. Zostałyśmy wybrane przez tutaj komisję powołaną przez prezydenta miasta. Komisja wybrała właśnie, myślę, że to też, bo tam było, trzeba było spełnić kilka kryteriów, prawda? Albo podpisy, które się panie zbierały, albo trzeba było zostać zaproponowanym przez organizacje społeczne, różne organizacje społeczne. I tutaj myślę, że, znaczy ja nie wiem dokładnie, jak wyglądało wybieranie, bo mnie przy tym nie było, ale tak przypuszczam, że przede wszystkim te panie, które miały duże poparcie różnych organizacji, które są też, zbierają inne osoby i po prostu tutaj chodziło o to, żeby nie, że ja mam ochotę 15 podpisów i już jestem, nie, inaczej, po prostu jestem reprezentantem wielu osób.
0: Czyli za tym coś stoi, są już jakieś predyspozycje, to znamy mniej więcej to grono, oczywiście nie będziemy zmieniać nazwiska, wymieniać, bo nie o to chodzi, myślę, że ta lista dostępna jest, bo powszechnie można sprawdzić, kto będzie dokładnie reprezentował mieszkanki, mieszkańców Jeleniej Góry w Jeleniogórskiej Radzie Kobiet. Domyślam się też, że zawiązując to grono, już jakieś pomysły, jakieś refleksje co do działania się pojawiały. Jak one wyglądały?
2: Przede wszystkim tak. Rozmawiałyśmy na temat tego, w jaki sposób, bo my chcemy przede wszystkim poznać potrzeby pań. Nie, że my narzucimy komuś, że będziemy robić to i to i proszę się zgłaszać, jak ktoś ma ochotę. Nie, wręcz przeciwnie. My najpierw zadajemy pytanie, czego potrzebują mieszkanki miasta Jeleniej Góry. Dlatego też jest ankieta, która będzie dostępna przede wszystkim w mediach, będzie udostępniona na naszym fanpage'u, na Facebooku, który już jest, Rada Kobiet. Można też pisać do nas na maila radakobiet@jeleniagora.pl i też będziemy odpowiadać, a ankieta będzie umieszczona właśnie między innymi na stronie miasta, między innymi właśnie na fanpage'u. Może jeżeli media będą chciały udostępnić, to również poprosimy. Tam będziemy badać te potrzeby. Ustaliłyśmy, że będziemy zapraszać osoby, które są ekspertami, ponieważ my nie mamy takich kompetencji, żeby znać się na wszystkim, więc będziemy zapraszać prawników, policję, będziemy zapraszać jakichś na przykład pracowników z MOPS-u, prawda, czy z innych psychologów, z innych instytucji, którzy są fachowcami, ale oczywiście te spotkania będą spotkaniami, które mają wynikać właśnie z potrzeb pań. Chcemy też zrobić 27 czerwca piknik rodzinny na Górze Szybowcowej. To jest inicjatywa akurat Doroty Malinowskiej i o tym też będziemy mówić. To ma być taki piknik na rozpoczęcie wakacji, ale też po dniu mamy, no i oczywiście po dniu dziecka, tak żeby to wszystko razem połączyć. To na razie jest taki pomysł, a wszystko cały czas jeszcze się toczy.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: To jest program Tydzień w Jeleniej Górze, weekendowa audycja Radia Złote Przeboje, a w niej za chwilę wiadomości kulturalne i przegląd tego, co w Jeleniej Górze będzie działo się w maju. Zanim jednak o tych atrakcjach wam opowiemy troszkę więcej, to ja zapraszam jeszcze na dalszą część naszego dzisiejszego spotkania z Agnieszką Burdą-Dobek, przewodniczącą Jeleniogórskiej Rady Kobiet.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Myślę, że biorąc pod uwagę fakt, że jest to dopiero początek, to lista tych zadań czy też planów z biegiem czasu będzie dłuższa. Natomiast zakładam też, że zgłaszając chęć i akces do Jeleniogórskiej Rady Kobiet, to w waszych głowach pobrzmiewały już jakieś myśli dotyczące tego, czego w mieście brakuje, co chciałybyśmy zmienić, co jest najpilniejsze. Z pani perspektywy, czy takie myśli, takie wizje już były?
2: W ogóle pierwsze spotkanie było bardzo burzliwe, bo my miałyśmy mnóstwo pomysłów i tak naprawdę trzeba było nas troszeczkę stopować, znaczy nawzajem siebie stopowałyśmy, bo nie wszystko jest realne, nie wszystko da się załatwić, nie na wszystko też na pewno będą środki, bo wiadomo, tak jak mówię, my nie mamy środków, my nie mamy budżetu. My działamy po prostu tak naprawdę, bo chcemy, prawda? Bo chcemy. No wiadomo, że miasto Jelenia Góra nas wspiera i pan prezydent obiecał nam wsparcie. Myślimy o na przykład, że coś zrobimy, jak, kiedy będzie jeleniogórski wrzesień, no ale to dopiero przed nami, chociaż to już trzeba planować. Więc na pewno to, czego brakuje. Na pewno brakuje różnego rodzaju spotkań dotyczących przemocy, agresji, jeżeli chodzi o przemoc domową. Wiadomo, że Jelenia Góra no, ostatnio po tych wydarzeniach w szkole, znaczy koło szkoły, bo to nie było w szkole, nieopodal szkoły, to wiadomo, że też jest ta przemoc rówieśnicza. Wiadomo, że brakuje psychiatrii dziecięcej, ale też patrząc na ulicę, wiadomo też, że w ogóle społeczeństwo polskie, wiadomo, że jesteśmy coraz grubsi, więc tutaj kwestie zdrowotne, choroby cywilizacyjne, to wszystko cały czas, potrzeby zwierząt, to wszystko cały czas wybrzmiewa na tych spotkaniach.
0: Czyli to nie jest tak, że tylko spotkania, wydarzenia, obszar kultury, rozrywki, zakres jest szerszy.
2: Tak, tak. Ostatnio właśnie między innymi na tym naszym fanpage'u było pytanie o właśnie o przemoc domową i myślę, że tym najpierw się zajmiemy, ale też bardzo często padają kwestie związane chociażby z mobbingiem w pracy. I to też, bo też chcemy zrobić audyt, jeżeli oczywiście pan prezydent nam pozwoli, może nie same my, ale pracownicy na przykład jakiś, nie wiem, czy Państwowej Inspekcji Pracy, czy innych po prostu służb, czy jakichś innych instytucji, po prostu zrobią taki audyt w miejscach pracy, ponieważ no, problem mobbingu jest bardzo duży i tego nie widać, a to naprawdę bardzo mocno osłabia też jakość pracy nas jako pracowników na przykład, prawda? Także to też jest taki problem dotyczący, zwłaszcza, że teraz się zmieniła w ogóle definicja mobbingu. To jest uporczywe nękanie, prawda? Kiedyś ta definicja była inna. Ja tak mówię, ponieważ jestem też po zarządzaniu BHP, więc no, to też jest ważny problem po prostu.
0: To z waszej perspektywy na tu i teraz, ale tak jak wspomniałem, domyślam się, że ta lista działań będzie też dłuższa, tym bardziej, że no, macie być panie takim głosem i formą reprezentacji całego jeleniogórskiego społeczeństwa, przede wszystkim reprezentacją pań. I o tę komunikację też chciałem zapytać. No bo tak, wasze spotkania z dość dużą częstotliwością, jak widać, bo odbywają się stosunkowo często ostatnio, na początku, a jesteście otwarte na te głosy z miasta, jak one mogą docierać do was, jak chcecie komunikować się z mieszkańcami.
2: Znaczy, jeżeli chodzi o właśnie komunikację, przede wszystkim przez media, no bo w ogóle teraz najczęściej ludzie komunikują się przez media społecznościowe, więc przede wszystkim przez media społecznościowe. Jeżeli chodzi o biuro prezydenta, to tutaj jestem w stałym kontakcie, także tutaj wspieramy siebie nawzajem. Ja nie wszystko wiem, jeżeli chodzi o pracę urzędu i jak oczywiście tutaj działać poprzez właśnie pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra. Z drugiej strony, jeżeli jest jakaś potrzeba, to od razu też informuję biuro prezydenta i bez zgody, jak my to mówimy, miasta, my niczego absolutnie nie zrobimy. Jesteśmy głosem pana prezydenta i to pan prezydent nas powołał i bez zgody prezydenta nie zrobimy niczego. Oczywiście będziemy informować o wszystkich potrzebach, które zostaną wyrażone przez właśnie mieszkanki i mieszkańców miasta.
0: To trudne zadanie, bo z jednej strony organ powołany przez prezydenta miasta Jeleniej Góry, z drugiej organ reprezentujący mieszkańców, więc gdzieś ten złoty środek trzeba będzie znaleźć, a domyślam się też, że lista życzeń, zażaleń, potrzeb z perspektywy jeleniogórzan, jeleniogórzanek będzie długa.
2: Myślę, że tak. Chcemy też zrobić dzień otwarty, ale na razie o tym dyskutujemy, jak ma ten dzień otwarty Rady Kobiet wyglądać, bo też właśnie mamy różne obawy, prawda, bo nie chodzi o to, żebyśmy stały się miejscem, w którym ludzie będą tylko na przykład się żalić, albo nie chcemy też, żeby nas tylko wychwalali, ale też po prostu jesteśmy właśnie, tak jak pan powiedział, złoty środek. Realnie, żeby po prostu, żebyśmy były radą, która będzie realnie odpowiadała na potrzeby mieszkańców.
0: Realizacja takich inicjatyw jak Rady Kobiet zawsze generuje, albo dość często generuje pytanie o sprawczość, bo tutaj pojawiają się wątpliwości. Zresztą sama pani o tym wspomniała, że no nie ma budżetu, nie ma możliwości obracania konkretnymi cyframi, liczbami, przekuwania tego w takie realne, fizyczne działania. Jest to organ doradczy, organ konsultacyjny, więc ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no ale w takim razie, skoro tak to działa, no to tylko na rozmowę się skończy.
2: Nie, absolutnie. Dlatego właśnie mamy już pomysł na ten piknik rodzinny, mamy też pomysły na inne działania, ale tak jak mówię, na razie są to pomysły. Znaczy piknik coraz bliżej jest, bo tutaj koniec czerwca to już za chwilę można powiedzieć, więc my już zaczynamy działać i naprawdę chcemy, żeby nas było widać i żeby to nie było tylko właśnie mówienie, tylko rozmowy i tylko, nie wiem, skończyło się na gadaniu, jak to się mówi kolokwialnie.
0: To dopiero początek, co już padło w naszej rozmowie kilkakrotnie, ale jest tak, że to daje pewien wgląd w tryb pracy. Pewnie ta perspektywa będzie z czasem szersza. Wspomniała Pani o, w cudzysłowie, tak na szybko, ciężko mi znaleźć inne słowo, podporządkowaniu prezydentowi miasta. Jak ta współpraca się układa na razie dotychczas? Czy były już jakieś formy konsultacji, oprócz tego, że zostało głośno wypowiedziane zapewnienie o tym, że to wsparcie ze strony władz Jeleniej Góry jest?
2: Znaczy spotkanie było, tak, spotkanie, bo zostałyśmy powołane i ukonstytuowałyśmy się 2 kwietnia. 3 kwietnia było spotkanie właśnie z panem prezydentem i z panią wiceprezydent, z panią prezydent. No i w najbliższym czasie, 11 maja, kolejne spotkanie nasze, na którym na pewno będzie pani prezydent, z którą dzisiaj rozmawiałam, także tutaj naprawdę ze strony miasta mamy bardzo duże wsparcie.
0: Są takie tematy i obszary, które w zasadzie przenikają się, mówię tu o kontekście terytorialnym, i nie związane są sensu stricte z samą Jelenią Górą, tylko z życiem regionu. Powracając do początku i tego, o czym powiedziałem, że tych rad na mapie Dolnego Śląska jest coraz więcej, czy planujecie Panie jakąś formę współpracy, konsultacji czy komunikacji z innymi radami, czy na ten moment nie ma takiej potrzeby?
2: No, znaczy my się już skontaktujemy, od początku się kontaktujemy z naszą tutaj, jeżeli chodzi o powiat karkonoski, współpracujemy i to bardzo mocno współpracujemy. Mamy również kontakt z Wrocławską Radą Kobiet i z Ogólnopolską Radą Kobiet. Tutaj z panią, teraz nazwiska sobie nie przypomnę, ale również panią, która reprezentuje tak naprawdę sieć rad kobiet. Ostatnio w Warszawie było spotkanie, była taka konferencja, w której niestety nie mogłam uczestniczyć, ale ona również jest takim spotkaniem rad kobiet i współpracy właśnie pomiędzy nimi.
0: Czyli dobre praktyki się wymieniają. Rozumiem, że ta komunikacja też na takim poziomie edukacyjnym związanym z doświadczeniem się odbywa.
2: Tak, tak, oczywiście. No my jesteśmy taką młodziutką radą, więc my po prostu zawsze staramy się czerpać po prostu z mądrości tych, którzy już coś zrobili.
0: Ja trzymam kciuki, kibicuję mocno. Mam nadzieję, że efekty Waszej pracy będzie widać, będzie czuć i nie trzeba będzie o nich specjalnie opowiadać, choć oczywiście ten kanał komunikacji w postaci Radia Złote Przeboje cały czas jest otwarty, więc myślę też, że okazji do spotkań będzie wiele. To nasze dzisiejsze pierwsze jest formą przedstawienia się, przypomnienia, że coś takiego jest, poinformowania mieszkańców Jeleniej Góry, że ta rada została tworzona, no i pewnie też zaproszenie jest to do komunikacji, więc no, padło hasło media społecznościowe, ale przypomnijmy jeszcze w jaki sposób, jeśli mamy jakieś pomysły, jeśli mamy jakieś refleksje związane z życiem Jeleniej Góry i chcemy je przekazać Wam, to w jaki sposób?
2: Przede wszystkim przez właśnie fanpage'a Rada Kobiet, jeżeli chodzi o miasto Jelenia Góra, na Facebooku i adres mailowy radakobiet@jeleniagora.pl.
0: Bo rozumiem, że te spotkania, one są tylko i wyłącznie dla członkini Rady, one nie są takimi formami otwartymi.
2: Otwarte są, to są spotkania otwarte. Najbliższe spotkanie będzie 11 maja o 15:30. Także to są spotkania otwarte, przy czym my nie spotykamy się w sali rajców, ponieważ nie chcemy siedzieć obok siebie, tylko chcemy siedzieć przy okrągłym stole, owalnym stole, patrzeć sobie w twarz i po prostu ze sobą rozmawiać.
0: To ten obraz zadziała na wyobraźnię i myślę też, że to dobre zaproszenie, bo oczywiście forma komunikacji elektronicznej dzisiaj jest najpowszechniejsza, ale jednak jest grono tych, którzy twarzą w twarz się lubią spotkać i to chyba też jest wskazane.
2: Tak jest, zapraszamy serdecznie.
0: A zapraszała przewodnicząca Jeleniogórskiej Rady Kobiet Agnieszka Burda-Dobek.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
0: Lista uczestników ruchu drogowego niemal każdego roku się zwiększa. Kiedyś mówiliśmy tylko o kierowcach samochodów i pieszych, ewentualnie o rowerzystach. No, dziś możliwości jest sporo, więc jest też więcej takich okoliczności, w których mogą pojawić się groźne sytuacje. Jedna z nich miała miejsce ostatnio w pobliżu Jeleniej Góry, o czym więcej Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy Policji.
3: 13 maja bieżącego roku około godziny 9 policjanci jeleniogórskiej drogówki pełniący służbę na motocyklach na drodze wojewódzkiej pomiędzy Jelenią Górą a Dziwiszowem w miejscu niedozwolonym zauważyli mężczyznę poruszającego się hulajnogą elektryczną, który stwarzał realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zachowanie kierującego mogło doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji zarówno dla niego samego, jak i innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. Kierującym okazał się 24-letni mieszkaniec Jeleniej Góry. W związku z popełnionym wykroczeniem został on ukarany mandatem karnym. Przypominamy, że hulajnoga elektryczna, mimo iż jest coraz popularniejszym środkiem transportu, wymaga od użytkowników przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zachowania zdrowego rozsądku.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach i pracę jeleniogórskiej policji, to wszystkie informacje, a my przechodzimy do ostatniego punktu naszej jeleniogórskiej audycji. Jak zwykle na koniec sprawdzamy, co jest grane. A sprawdzimy dziś wspólnie z Alicją Czechowską z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza, jakie wydarzenia szykują się w drugiej połowie maja.
4: 22 maja o godzinie 17 na Błoniach Jeleniogórskich odbędzie się koncert finałowy Ligi Rocka w ramach Wielkich Jeleniogórskich Juwenaliów. Finał, w których weźmie udział 4 zespoły wyłonione we wcześniejszych etapach konkursu i zaprezentują się publiczności oraz jury w formule koncertu finałowego. Przed godziną 20 zostaną ogłoszone wyniki, a na zakończenie tego wieczoru odbędzie się koncert gwiazdy zespołu Jam i Sebastian Riedel. Zapraszamy 22 godzina 17, Błonia Jeleniogórskie, koncert finałowy Ligi Rocka i w ramach Wielkich Jeleniogórskich Juwenaliów. Zapraszamy. 24 maja o godzinie 19 w Filimów Jeleniogórskiego Centrum Kultury odbędzie się Encanto, czyli taneczno-aktorski spektakl inspirowany bajką Disneya Nasze Magiczne Encanto w wykonaniu 16 młodych artystów. Zabiorą oni nas do cudownego domu rodziny Madrigal. Spektakl w reżyserii Martyny Perc został zrealizowany w ramach całorocznego projektu ekipy Musicale Tini Filia Muflon Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Zapraszamy. Centrum Kultury Zameczek organizuje spotkanie autorskie z Jarosławem Szczyżowskim 27 maja, godzina 17. Nocny Łowca jest to najnowsza powieść Jarosława Szczyżowskiego. Jako pisarz zadebiutował w 24 powieścią Obserwatorium. W 25 za opowieść Błędne Łąki został nagrodzony w konkursie Książka Górska podczas Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. A w tym roku będzie prezentował swoją najnowszą powieść Nocny Łowca. Zapraszamy. Spotkanie autorskie w Centrum Kultury Zameczek 27 maja o godzinie 17. 28 maja o godzinie 18 w Jeleniogórskim Centrum Kultury najnowsza premiera grupy Stop Art Workshop JCK. Inspiracją tego spektaklu, powstania tego spektaklu była książka Absolutnie Prawdziwy Pamiętnik. Story jest to opowieść o młodych ludziach stojących na granicy dzieciństwa i dorosłości. To czas także intensywnych zmian, poszukiwania własnego głosu. Dotyka tematów szczególnie bliskich młodzieży, czyli wykluczenia, presji rówieśniczej, braku akceptacji, kryzysów tożsamości, a także potrzeby przynależności, przyjaźni i autentyczności. Także zapraszamy młodzież i także dorosłych do Jeleniogórskiego Centrum Kultury, sala widowiskowa. Zapraszamy.
0: A ja zapraszam już na kolejne wydania weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. Przypominam, to był program Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Do usłyszenia. Dziękuję za to, że byliście z nami.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.